0: Jest 23. Komitet referendalny w sprawie odwołania wójta Poczesnej złożył w terminie podpisy popierające swoją inicjatywę. Weryfikacja potrwa około miesiąca. Do Senatu trafił już wniosek prezydenta w sprawie referendum klimatycznego. Poprzedni przepadł, bo senatorowie uznali sformułowane wówczas pytanie za tendencyjne. Z Kończyc Wielkich w powiecie cieszyńskim wywieziono już niebezpieczne odpady. Teraz czas na składowisko w Zamarskach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania wójta Poczesnej Artura Sosny złożył podpisy osób popierających w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Organ ma teraz 30 dni na weryfikację. Referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, co w tym przypadku oznacza 1000 osób. Inicjatorzy referendum chcą odwołać wójta Artura Sosnę, dla którego obecna kadencja jest pierwszą. Komitet referendalny zarzuca mu utrudnianie dostępu do informacji publicznej i nieudolne zarządzanie finansami gminy. Wójt w odpowiedzi wielokrotnie podkreślał, że inicjatywa referendalna osłabia gminę oraz pokazuje ją jako wewnętrznie skłóconą w decydującym momencie działań dotyczących obrony jej granic. Przypomnę, w ubiegłym roku Częstochowa wszczęła procedurę zmierzającą do przyłączenia fragmentu sąsiedniej gminy Poczesna, na której znajduje się należące do miasta składowisko odpadów. W Senacie jest już kolejny wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego. Informowała o tym marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że Karol Nawrocki tym razem chce, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
2: Skieruję ten wniosek do komisji. Mamy 14 dni na rozpatrzenie.

0: wyciągnięcie tego wniosku, ale moim zdaniem znowu pytanie pana prezydenta jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej, przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia w wielu sprawach, więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony, ale poczekamy na debatę w komisjach, do 4 komisji skierowałam ten wniosek.
1: A wnioskiem zajmą się komisje Unii Europejskiej, Klimatu i Środowiska, Infrastruktury i Gospodarki. Posiedzenie Senatu jest zaplanowane w dniach od 5 do 7 sierpnia. Zgodnie z konstytucją Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów. Karol Nawrocki proponuje, aby głosowanie odbyło się 27 września.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Niebezpieczne odpady z Kończyc Wielkich w powiecie cieszyńskim zabezpieczono i przekazano już do utylizacji. Pierwszy etap wielkiego sprzątania gminy Harzlach zakończony, poinformował wójt Grzegorz Sikorski. Kolejnym etapem prac będzie usunięcie nielegalnych odpadów z miejscowości Zamarski. Gmina na zlikwidowanie zagrożenia otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskaną w ramach programu usuwania nielegalnie nagromadzonych odpadów w kwocie ponad 850 tysięcy złotych. Z grobu dziecka na częstochowskim cmentarzu Kule zniknęła zabytkowa rzeźba. Społecznicy twierdzą, że to kolejny przykład zmian ingerujących w historyczną nekropolię. Rzeźba przedstawiająca anioła z niemowlęciem znajdowała się na grobie 3-miesięcznej Edyty, córki znanego częstochowskiego architekta Augusta Alerta. Dziewczynka zmarła w 1903 roku. Dowiedzieliśmy się, że anioł ma zostać przeniesiony w inne miejsce, twierdzi Piotr Pałgan z grupy Elanex.
3: Okazało się, że administrator cmentarza postanowił zabrać stąd tego anioła i umieścić go w kwaterze 9 przy głównej alei, aby upamiętniał dzieci nienarodzone w ramach jakiegoś innego nowego pomnika. Uważamy, że to jest nieetyczne, niemoralne, bo ten anioł upamiętniał konkretną dziewczynkę, która tutaj spoczywa. To jest po prostu rodzaj, może mocne słowo, ale jednak kradzieży.
1: Społeczników stara się uspokoić rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej, ksiądz Mariusz Bakalarz. Według niego anioł nie zostanie przeniesiony.
4: A jeśli nawet był jakiś taki pomysł, to administrator pewnie z niego się wycofał, bo ostatnia informacja, jaką mam, jest taka, że rzeźba powraca po koniecznych zabiegach konserwacyjnych, ponieważ od ostatnich minęło już 15 lat, była konieczność odnowienia tego nagrobka, powróci wraz z cokołem na swoje pierwotne miejsce.
1: O tej sprawie powiadomiono także wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach. Spada temperatura w województwie śląskim. Teraz na przykład w Katowicach 13 stopni Celsjusza, w nocy od 9 do 10. Zachmurzenie będzie małe, nie spodziewamy się opadów deszczu. Jutro na termometrach do 26 kresek powyżej zera i bez opadów.
5: Piotr Balasz. To największy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości od czasu powstania tej partii. To najczęściej pojawiający się komentarz po tym, co na politycznej scenie przyniósł piątek. Jarosław Kaczyński ogłosił, że ci, którzy nie podpisali deklaracji o przynależności do partii, sami się z niej wykluczyli, a lojalki nie podpisał m.in. Mateusz Morawiecki, wraz z nim blisko 40 innych parlamentarzystów PiSu.
6: To będzie pierwszy tak poważny rozłam. 2007 rok, wyrzucony Ludwik Dorn, Paweł Zalewski, Kazimierz Michał Ujazdowski. 2011 odchodzi Ziobro. I teraz, jeśli z Morawieckim wyjdzie prawie 40 posłów, bo 40 kilku, i tak to będzie najpoważniejszy rozłam.
5: Mówiła w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów Renata Grochal. Ale to rozłam, który w przyszłości być może trzeba będzie jakoś zalepić, komentował w podcaście Strefa Wpływów Roch Kowalski.
7: Wydaje mi się, że prezes Kaczyński musi być zachowawczy, bo naprawdę nie jest w stanie powiedzieć, czy przed przyszłorocznymi wyborami albo po przyszłorocznych wyborach nie trzeba będzie stworzyć koalicji z Mateuszem Morawieckim. Dla mnie pytanie zasadnicze jest, jak bardzo ci ludzie się zagryzą.
5: A co na to sami wyrzuceni? Nie czuje się poza PiS-em, przekonuje Sylwester Tułajew i podkreśla swój 25-letni staż w partii.
8: To, że formalnie zostaje wyrzucony z partii, no jakby nie zmienia też tego podejścia, że ja czuję się wewnętrznie, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie mam sobie nic do zarzucenia.
5: Dla Moniki Pawłowskiej decyzja o wykluczeniu jest krzywdząca, ale posłanka nie gasi swojej nadziei na to, że sytuacja jeszcze się odmieni.
9: Mam nadzieję, że po weekendzie te emocje opadną. Zależy nam na, po pierwsze, tym, żeby wygrać wybory przyszłoroczne, a po drugie, żeby wspólnie działać, bo to było do zrobienia i nadal jest.
5: Bo to ostatecznie we wtorek. Komitet Polityczny PiS ma stwierdzić, że na mocy statutu partii wygasło członkostwo w partii buntowników. Podchodzą do negocjacji tak serio jak nigdy dotąd. Tak o Irańczykach mówi Donald Trump. Amerykański prezydent przekazał, że trwa dialog między Waszyngtonem i Teheranem, a irańscy negocjatorzy wykazują się większą determinacją. Myślę, że z każdym dniem stają się coraz bardziej poważni, być może z oczywistego powodu. Prowadzimy rozmowy. Dopóki rozmawiamy, zobaczymy, jakie decyzje podejmie prezydent. Uważam, że oni podchodzą do tej sprawy bardzo poważnie i powinni. Choć wciąż, zdaniem Trumpa, Iran nie jest gotowy do zawarcia umowy. A na wodach w rejonie Zatoki Perskiej wciąż niespokojnie. Amerykańskie siły zbrojne miały ostrzelać i unieruchomić tankowiec, który próbował przełamać blokadę irańskich portów. Irańskie media twierdzą, że zginęły dwie osoby. Pentagon tego nie komentuje. Polscy strażacy pomogą w walce z pożarami, które dewastują zachodnią Europę. Ponad 100 ratowników pojedzie do Hiszpanii, która zmaga się z kolejną tego lata falą żywiołu. Kapitan Przemysław Rogalewicz z Wrocławia wyjaśnia, jak będzie wyglądała ich praca.
10: Ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
5: Akcja gaśnicza w Hiszpanii, w której wezmą udział Polacy, potrwa przez cały sierpień. Niszczycielskie pożary dają się też we znaki we Francji. Najgorzej jest w regionach nad atlantyckim wybrzeżem kraju. Ogień objął 10 tysięcy hektarów w departamencie Gironda i nadal nie jest pod kontrolą, przyznał szef francuskiego MSW Laurent Nunez. Mamy do czynienia z największym pożarem w tym sezonie. Łącznie w chwili, gdy do państwa mówię, stopniowo ewakuowano lub obecnie ewakuuje się drogą lądową 40 tysięcy osób. Przeprowadzono też ewakuację drogą morską. Pożar nie jest obecnie opanowany, nadal się rozprzestrzenia. Priorytetem jest oczywiście próba ratowności.
11: To są aktualności jedyne.
5: A w nich jeszcze o sportowym sukcesie, bo jest medal i jest podium dla Klaudii Zwolińskiej na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie rozgrywanych w Oklahoma City. Polka wywalczyła brąz w konkurencji C1 i nie ukrywała emocji.
12: Bardzo jestem z niego dumna, bo przyjechałam na te zawody bardzo pewna siebie i też świetnie się czułam na wodzie. Cały czas kurczę, pływałam na takim wysokim poziomie.
5: To drugi medal dla biało-czerwonych na tej imprezie. Przedwczoraj srebro w K1 wywalczył Michał Pasiut. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
5: Przelotny deszcz i 21 stopni, w centrum już 24, a na zachodzie nawet do 29. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Zatoka Niżowa z nad Skandynawii i Bałtyku przemieszcza się na wschód. Nad Niemcami i Polską utrzymuje się klin wyżowy. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, na północy do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura 17 stopni, widzialność dobra, możliwy słaby deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura około 17 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra, możliwy słaby deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr przeważnie południowo-zachodni 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego 4 do 5, okresami 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych 3 do 5 w skali Beauforta.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe...

0: Jest 23. Komitet referendalny w sprawie odwołania wójta Poczesnej złożył w terminie podpisy popierające swoją inicjatywę. Weryfikacja potrwa około miesiąca. Do Senatu trafił już wniosek prezydenta w sprawie referendum klimatycznego. Poprzedni przepadł, bo senatorowie uznali sformułowane wówczas pytanie za tendencyjne. Z Kończyc Wielkich w powiecie cieszyńskim wywieziono już niebezpieczne odpady. Teraz czas na składowisko w Zamarskach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania wójta Poczesnej Artura Sosny złożył podpisy osób popierających w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Organ ma teraz 30 dni na weryfikację. Referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, co w tym przypadku oznacza 1000 osób. Inicjatorzy referendum chcą odwołać wójta Artura Sosnę, dla którego obecna kadencja jest pierwszą. Komitet referendalny zarzuca mu utrudnianie dostępu do informacji publicznej i nieudolne zarządzanie finansami gminy. Wójt w odpowiedzi wielokrotnie podkreślał, że inicjatywa referendalna osłabia gminę oraz pokazuje ją jako wewnętrznie skłóconą w decydującym momencie działań dotyczących obrony jej granic. Przypomnę, w ubiegłym roku Częstochowa wszczęła procedurę zmierzającą do przyłączenia fragmentu sąsiedniej gminy Poczesna, na której znajduje się należące do miasta składowisko odpadów. W Senacie jest już kolejny wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego. Informowała o tym marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że Karol Nawrocki tym razem chce, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
2: Skieruję ten wniosek do komisji. Mamy 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku, ale moim zdaniem znowu pytanie pana prezydenta jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej, przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia w wielu sprawach, więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony, ale poczekamy na debatę w komisjach. Do 4 komisji skierowałam ten wniosek.
0: A wnioskiem zajmą się komisje Unii Europejskiej, klimatu i środowiska, infrastruktury i gospodarki. Posiedzenie Senatu jest zaplanowane w dniach od 5 do 7 sierpnia. Zgodnie z konstytucją Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów. Karol Nawrocki proponuje, aby głosowanie odbyło się 27 września.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Niebezpieczne odpady z Kończyc Wielkich w powiecie cieszyńskim zabezpieczono i przekazano już do utylizacji. Pierwszy etap wielkiego sprzątania gminy Harzlach zakończony, poinformował wójt Grzegorz Sikorski. Kolejnym etapem prac będzie usunięcie nielegalnych odpadów z miejscowości Zamarski. Gmina na zlikwidowanie zagrożenia otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskaną w ramach programu usuwania nielegalnie nagromadzonych odpadów w kwocie ponad 850 tysięcy złotych. Z grobu dziecka na częstochowskim cmentarzu Kule zniknęła zabytkowa rzeźba. Społecznicy twierdzą, że to kolejny przykład zmian ingerujących w historyczną nekropolię. Rzeźba przedstawiająca anioła z niemowlęciem znajdowała się na grobie 3-miesięcznej Edyty, córki znanego częstochowskiego architekta Augusta Alerta. Dziewczynka zmarła w 1903 roku. Dowiedzieliśmy się, że anioł ma zostać przeniesiony w inne miejsce, twierdzi Piotr Pałgan z grupy Elanex.
3: Okazało się, że administrator cmentarza postanowił zabrać stąd tego anioła i umieścić go w kwaterze 9 przy głównej alei, aby upamiętniał dzieci nienarodzone w ramach jakiegoś innego nowego pomnika. Uważamy, że to jest nieetyczne, niemoralne, bo ten anioł upamiętniał konkretną dziewczynkę, która tutaj spoczywa. To jest po prostu rodzaj, może mocne słowo, ale jednak kradzieży.
0: Społeczników stara się uspokoić rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej, ksiądz Mariusz Bakalarz. Według niego anioł nie zostanie przeniesiony.
4: A jeśli nawet był jakiś taki pomysł, to administrator pewnie z niego się wycofał, bo ostatnia informacja, jaką mam, jest taka, że rzeźba powraca po koniecznych zabiegach konserwacyjnych, ponieważ od ostatnich minęło już 15 lat, była konieczność odnowienia tego nagrobka, powróci wraz z cokołem na swoje pierwotne miejsce.
0: O tej sprawie powiadomiono także wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach. Spada temperatura w województwie śląskim. Teraz na przykład w Katowicach 13 stopni Celsjusza, w nocy od 9 do 10. Zachmurzenie będzie małe, nie spodziewamy się opadów deszczu. Jutro na termometrach do 26 kresek powyżej zera i bez opadów.

dzisiaj w mrokach tonie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach.

takie za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jest 23. Komitet referendalny w sprawie odwołania wójta Poczesnej złożył w terminie podpisy popierające swoją inicjatywę. Weryfikacja potrwa około miesiąca. Do Senatu trafił już wniosek prezydenta w sprawie referendum klimatycznego. Poprzedni przepadł, bo senatorowie uznali sformułowane wówczas pytanie za tendencyjne. Z Kończyc Wielkich w powiecie cieszyńskim wywieziono już niebezpieczne odpady. Teraz czas na składowisko w Zamarskach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania wójta Poczesnej Artura Sosny złożył podpisy osób popierających w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Organ ma teraz 30 dni na weryfikację. Referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, co w tym przypadku oznacza 1000 osób. Inicjatorzy referendum chcą odwołać wójta Artura Sosnę, dla którego obecna kadencja jest pierwszą. Komitet referendalny zarzuca mu utrudnianie dostępu do informacji publicznej i nieudolne zarządzanie finansami gminy. Wójt w odpowiedzi wielokrotnie podkreślał, że inicjatywa referendalna osłabia gminę oraz pokazuje ją jako wewnętrznie skłóconą w decydującym momencie działań dotyczących obrony jej granic. Przypomnę, w ubiegłym roku Częstochowa wszczęła procedurę zmierzającą do przyłączenia fragmentu sąsiedniej gminy Poczesna, na której znajduje się należące do miasta składowisko odpadów. W Senacie jest już kolejny wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego. Informowała o tym marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że Karol Nawrocki tym razem chce, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
2: Skieruję ten wniosek do komisji. Mamy 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku, ale moim zdaniem znowu pytanie pana prezydenta jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej? Przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia w wielu sprawach, więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony, ale poczekamy na debatę w komisjach. Do 4 komisji skierowałam ten wniosek.
0: A wnioskiem zajmą się komisje Unii Europejskiej, klimatu i środowiska, infrastruktury i gospodarki. Posiedzenie Senatu jest zaplanowane w dniach od 5 do 7 sierpnia. Zgodnie z konstytucją Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów. Karol Nawrocki proponuje, aby głosowanie odbyło się 27 września.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Niebezpieczne odpady z Kończyc Wielkich w powiecie cieszyńskim zabezpieczono i przekazano już do utylizacji. Pierwszy etap wielkiego sprzątania gminy Harzlach zakończony, poinformował wójt Grzegorz Sikorski. Kolejnym etapem prac będzie usunięcie nielegalnych odpadów z miejscowości Zamarski. Gmina na zlikwidowanie zagrożenia otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskaną w ramach programu usuwania nielegalnie nagromadzonych odpadów w kwocie ponad 850 tysięcy złotych. Z grobu dziecka na częstochowskim cmentarzu Kule zniknęła zabytkowa rzeźba. Społecznicy twierdzą, że to kolejny przykład zmian ingerujących w historyczną nekropolię. Rzeźba przedstawiająca anioła z niemowlęciem znajdowała się na grobie 3-miesięcznej Edyty, córki znanego częstochowskiego architekta Augusta Alerta. Dziewczynka zmarła w 1903 roku. Dowiedzieliśmy się, że anioł ma zostać przeniesiony w inne miejsce, twierdzi Piotr Pałgan z grupy Elanex.
3: Okazało się, że administrator cmentarza postanowił zabrać stąd tego anioła i umieścić go w kwaterze 9 przy głównej alei, aby upamiętniał dzieci nienarodzone w ramach jakiegoś innego nowego pomnika. Uważamy, że to jest nieetyczne, niemoralne, bo ten anioł upamiętniał konkretną dziewczynkę, która tutaj spoczywa. To jest po prostu rodzaj, może mocne słowo, ale jednak kradzieży.
0: Społeczników stara się uspokoić rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej, ksiądz Mariusz Bakalarz. Według niego anioł nie zostanie przeniesiony.
4: A jeśli nawet był jakiś taki pomysł, to administrator pewnie z niego się wycofał, bo ostatnia informacja, jaką mam, jest taka, że rzeźba powraca. Po koniecznych zabiegach konserwacyjnych, ponieważ od ostatnich minęło już 15 lat, była konieczność odnowienia tego nagrobka, powróci wraz z cokołem na swoje pierwotne miejsce.
0: O tej sprawie powiadomiono także wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach. Spada temperatura w województwie śląskim. Teraz na przykład w Katowicach 13 stopni Celsjusza, w nocy od 9 do 10. Zachmurzenie będzie małe, nie spodziewamy się opadów deszczu. Jutro na termometrach do 26 kresek powyżej zera i bez opadów.
5: jedynki, Piotr Balasz, a zaczynamy od kosmicznych wiadomości. To 13 i wcale niepechowy lot testowy SpaceX. Rakieta Starship wystartowała z Teksasu z pierwszą taką misją kosmiczną. To była próba suborbitalnego rozmieszczenia satelitów Starlink. Udana. 20 Starlinków rozlokowanych. No i posłuchajmy, jak SpaceX na żywo relacjonowało to wydarzenie.
6: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Awesome to see our V3s in space. I have a feeling the crowd's about to go wild here.
5: To radość w centrum kontrolnym SpaceX. Misja się udała. Po 10 minutach lotu rakieta powróciła na Ziemię, wodując w Zatoce Meksykańskiej, a statek Starship po godzinie lotu wodował w Oceanie Indyjskim. W aktualnościach schodzimy na ziemię, a politycznie dla części opozycji piątek był bolesnym sprowadzeniem na ziemię właśnie. Popełnił błąd, szkodliwy dla opozycji, pomyślny dla Donalda Tuska. Tak decyzję Jarosława Kaczyńskiego o usunięciu z partii zwolenników Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego komentuje jeden z tych polityków, Paweł Jabłoński. Na antenie Polskiego Radia 24 przekonywał, że to osłabienie opozycji.
8: Ta partia stała się partią węższą, partią, z której się wyrzuca 44 osoby.
5: We wtorek na Komitecie Politycznym PiSu zapadną ostateczne decyzje i Krzysztof Lipiec w rozmowie z Radiową Jedynką dał do zrozumienia, że do tego czasu nie gasi nadziei na zmianę sytuacji.
9: Ja mam takie przekonanie, że do wtorku przyjdzie jeszcze to opamiętanie w mojej partii, której jestem jeszcze członkiem. Tej partii mi nikt z serca i z ducha nie jest w stanie, że tak powiem, wyciągnąć.
5: Ale lojalny wobec prezesa PiSu Przemysław Czarnek mówi o usuniętych kolegach i koleżankach krótko.
10: Są rozłamowcami, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia. Bo to nie jest żadne szczęście, to jest nieszczęście tak czy inaczej.
5: Jeśli usunięci z PiSu politycy założą nowy klub, to byłby on w Sejmie trzecią siłą po Koalicji Obywatelskiej, która stałaby się największym klubem w Izbie, i osłabionym PiSie, który spadłby na trzecią pozycję. Chiny odpowiadają na unijne sankcje, ogłaszając własne i na ogłoszonej liście firm i instytucji, którym zakazano sprzedaży materiałów podwójnego zastosowania, są też polskie. To Politechnika Wrocławska i spółka technologiczna Vigo Photonics.
11: Materiały podwójnego zastosowania mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Wcześniej Unia Europejska objęła sankcjami chińskie firmy. Podobne towary Chiny eksportują do Rosji. Według wielu ekspertów, w tym Ośrodka Studiów Wschodnich, dzięki nim Rosjanie mogą nadal prowadzić wojnę z Ukrainą. Prócz podmiotów z Polski na liście są firmy i instytucje, m.in. z Czech, Litwy, Francji i Niemiec. Zarząd polskiej firmy Vigo Photonics w komunikacie giełdowym wstępnie ocenił, że decyzja Ministerstwa Handlu Chin nie wpłynie w sposób krytyczny na jej funkcjonowanie. Komponenty potrzebne przy produkcji detektorów podczerwieni spółka już wcześniej, prócz Chin, sprowadzała z Japonii i innych krajów Europy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: Tymczasem ostrzeżenie pod adresem Chin, a także Rosji, popłynęło z Białego Domu. Donaldowi Trumpowi chodzi o wspieranie Iranu. Gdyby Pekin i Moskwa to robiły, byłby to dla nich koniec, grozi Trump.
12: Donald Trump zagroził poważną eskalacją na skalę większą niż kiedykolwiek wcześniej. Ostrzeżenie prezydenta oraz kolejne uderzenie militarne zbiegły się w czasie z momentem, w którym cena ropy naftowej na krótko przekroczyła poziom $100 za baryłkę. W sprawie konfliktu z Iranem amerykański prezydent zamieścił też wpis na platformie True Social. Podczas naszego niedawnego spotkania w Pekinie prezydent Xi zapewnił mnie, że pod żadnym pozorem nie przekaże ani nie sprzeda broni Islamskiej Republice Iranu, a deklaracja ta obejmowała również chińskie firmy. Biorąc pod uwagę nasze relacje, wierzę mu na słowo, zresztą ja również wyświadcza mu ogromne przysługi. Podobnie prezydent Putin, pomimo straszliwej wojny toczącej się na Ukrainie, zapewnił mnie, że nie sprzeda broni Iranowi. Napisał Donald Trump i dodał, że jego zdaniem Pekin i Moskwa nie biorą udziału w tym konflikcie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
13: To są aktualności jedynki.
5: Kilkunastu artystów na dwóch scenach. Tak rozpoczął się Łódź Summer Festival. Na błoniach tłumy fanów, z którymi rozmawiał Sebastian Dziuda z Polskiego Radia Łódź.
14: Jak nastawienie?
15: Bardzo dobrze.
16: Super, super jest.
14: My tutaj z Redkini jesteśmy rodowici.
17: Niedaleko mieliście.
14: Tak, bardzo blisko. 2 minuty od wejścia.
17: No, podekscytowani.
18: A więcej miejsca, myślę, że też lepiej zorganizowane, lepszy pomysł na to.
5: Festiwal potrwa do niedzieli. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Bezpłatne są także w ten weekend przejazdy komunikacją miejską po całym mieście. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
5: Bardzo ciepła sobota przed nami. 29 stopni najcieplej na zachodzie, w centrum 24, a 21 nad morzem, w rejonach podgórskich i lokalnie na wschodzie. I na wschodzie właśnie najwięcej chmur, tylko tu możliwy słaby, przelotny deszcz bez burz. A poza tym będziemy się cieszyli słońcem, bo zachmurzenie ma być na ogół małe lub umiarkowane.
13: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
15: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka.

0: Jest 23. Komitet referendalny w sprawie odwołania wójta Poczesnej złożył w terminie podpisy popierające swoją inicjatywę. Weryfikacja potrwa około miesiąca. Do Senatu trafił już wniosek prezydenta w sprawie referendum klimatycznego. Poprzedni przepadł, bo senatorowie uznali sformułowane wówczas pytanie za tendencyjne. Z Kończyc Wielkich w powiecie cieszyńskim wywieziono już niebezpieczne odpady. Teraz czas na składowisko w Zamarskach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania wójta Poczesnej Artura Sosny złożył podpisy osób popierających w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Organ ma teraz 30 dni na weryfikację. Referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, co w tym przypadku oznacza 1000 osób. Inicjatorzy referendum chcą odwołać wójta Artura Sosnę, dla którego obecna kadencja jest pierwszą. Komitet referendalny zarzuca mu utrudnianie dostępu do informacji publicznej i nieudolne zarządzanie finansami gminy. Wójt w odpowiedzi wielokrotnie podkreślał, że inicjatywa referendalna osłabia gminę oraz pokazuje ją jako wewnętrznie skłóconą w decydującym momencie działań dotyczących obrony jej granic. Przypomnę, w ubiegłym roku Częstochowa wszczęła procedurę zmierzającą do przyłączenia fragmentu sąsiedniej gminy Poczesna, na której znajduje się należące do miasta składowisko odpadów. W Senacie jest już kolejny wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego. Poinformowała o tym marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że Karol Nawrocki tym razem chce, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
2: Skieruję ten wniosek do komisji. Mamy 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku, ale moim zdaniem znowu pytanie pana prezydenta jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej? Przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia w wielu sprawach, więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony, ale poczekamy na debatę w komisjach. Do 4 komisji skierowałam ten wniosek.
0: A wnioskiem zajmą się komisje Unii Europejskiej, klimatu i środowiska, infrastruktury i gospodarki. Posiedzenie Senatu jest zaplanowane w dniach od 5 do 7 sierpnia. Zgodnie z konstytucją Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów. Karol Nawrocki proponuje, aby głosowanie odbyło się 27 września.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Niebezpieczne odpady z Kończyc Wielkich w powiecie cieszyńskim zabezpieczono i przekazano już do utylizacji. Pierwszy etap wielkiego sprzątania gminy Harzlach zakończony, poinformował wójt Grzegorz Sikorski. Kolejnym etapem prac będzie usunięcie nielegalnych odpadów z miejscowości Zamarski. Gmina na zlikwidowanie zagrożenia otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskaną w ramach programu usuwania nielegalnie nagromadzonych odpadów w kwocie ponad 850 tysięcy złotych. Z grobu dziecka na częstochowskim cmentarzu Kule zniknęła zabytkowa rzeźba. Społecznicy twierdzą, że to kolejny przykład zmian ingerujących w historyczną nekropolię. Rzeźba przedstawiająca anioła z niemowlęciem znajdowała się na grobie 3-miesięcznej Edyty, córki znanego częstochowskiego architekta Augusta Alerta. Dziewczynka zmarła w 1903 roku. Dowiedzieliśmy się, że anioł ma zostać przeniesiony w inne miejsce, twierdzi Piotr Pałgan z grupy Elanex.
3: Okazało się, że administrator cmentarza postanowił zabrać stąd tego anioła i umieścić go w kwaterze 9 przy głównej alei, aby upamiętniał dzieci nienarodzone w ramach jakiegoś innego, nowego pomnika. Uważamy, że to jest nieetyczne, niemoralne, bo ten anioł upamiętniał konkretną dziewczynkę, która tutaj spoczywa. To jest po prostu rodzaj, może mocne słowo, ale jednak kradzieży.
0: Społeczników stara się uspokoić rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej, ksiądz Mariusz Bakalarz. Według niego anioł nie zostanie przeniesiony.
4: A jeśli nawet był jakiś taki pomysł, to administrator pewnie z niego się wycofał, bo ostatnia informacja, jaką mam, jest taka, że rzeźba powraca po koniecznych zabiegach konserwacyjnych, ponieważ od ostatnich minęło już 15 lat, była konieczność odnowienia tego nagrobka, powróci wraz z cokołem na swoje pierwotne miejsce.
0: O tej sprawie powiadomiono także wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach. Spada temperatura w województwie śląskim. Teraz na przykład w Katowicach 13 stopni Celsjusza, w nocy od 9 do 10. Zachmurzenie będzie małe, nie spodziewamy się opadów deszczu. Jutro na termometrach do 26 kresek powyżej zera i bez opadów.
5: A na początek ruch ministra sprawiedliwości wobec prawników uwikłanych w tak zwaną aferę hejterską. Waldemar Żurek zamieścił w mediach społecznościowych wpis o wyciągnięciu wobec nich konsekwencji i wszczyna postępowania dyscyplinarne. Obejmą sędziów Jakuba Iwańca, Rafała Puchalskiego i Przemysława Radzika. Naruszyli prawo i godność swojego urzędu, pisze szef resortu sprawiedliwości. A wśród zarzutów m.in. bezprawne wykorzystywanie danych osobowych, ujawnianie informacji służbowych, przekazywanie dokumentów osobom nieuprawnionym oraz działania mające zdyskredytować niezależnych sędziów. Działaliśmy w dobrej wierze, do końca walcząc o jedność partii. Tak były premier Mateusz Morawiecki odpowiada na decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego o wykluczeniu z PiS-u blisko 40 parlamentarzystów. To konsekwencja ich przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus.
6: Byliśmy ludźmi, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiali nie tyle partię, co raczej rzeczywiście Polskę. I dlatego nie mogliśmy się pogodzić z tym, żeby zmuszano nas do podpisania lojalki.
5: Jednak dla prezesa PiS-u stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego było próbą rozbicia partii i założenia własnej. Krytykuje to Przemysław Czarnek.
7: Tłumaczyliśmy, że to jest bez sensu i ze szkodą dla prawicy, i ze szkodą dla przyszłorocznych wyborów. No ale nie udało się wytłumaczyć do końca. A przykro, że tych 30 kilku kolegów i koleżanek uległo tej presji. Takie są fakty.
5: Na zdaniem wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka, pytanego w tej sprawie w TVP Info, spór nie dotyczył tak naprawdę odejścia z partii, ale władzy w PiS-ie po erze Jarosława Kaczyńskiego.
8: Dzisiaj realizują plan. Jeżeli nie udało się przejąć PiS-u, to trzeba zbudować jakąś historię i spróbować przejąć rząd dusz ludzi, którzy na PiS głosowali.
5: Politycy koalicji rządowej rozłam w opozycji śledzą, bo to zmienia także układ sił w parlamencie.
9: Nie powiem, że nas to martwi. Zobaczymy, co będzie dalej.
5: Skwitował Włodzimierz Szarzasty, marszałek Sejmu. A czy dalej może być na przykład współpraca ludzi Morawieckiego z koalicją rządową? To scenariusz trudny do zrealizowania, mówi Adam Gomoła z Polski 2050.
10: Przede wszystkim dlatego, że za Mateuszem Morawieckim ciągnie się wiele afer, także za jego ludźmi. I tu niestety niewiele się ludzie Mateusza Morawieckiego różnią od chociażby Zbigniewa Ziobry. Dopóki tam nie będzie stanięcia w prawdzie wobec tych oskarżeń bardzo poważnych, to nie ma w ogóle żadnej mowy o jakichkolwiek rozmowach.
5: Drzwi przed rozmowami z ludźmi Morawieckiego nie zatrzaskują natomiast politycy PSL-u. Rośnie liczba osób ewakuowanych w Hiszpanii z powodu szalejących pożarów. To już ponad 65 tysięcy ludzi. Najgorzej jest w samym centrum kraju, w okolicach Madrytu. W jednej z miejscowości połączyły się dwa pożary, a ściana ognia przesuwa się z prędkością 6 km na godzinę. Trwają śledztwa, bo ekspertów zaniepokoiło pojawienie się kilku pożarów w jednym czasie w różnych miejscach. To najpewniej dzieło podpalaczy, twierdzą lokalne władze. Hiszpańskim strażakom pomogą niebawem polscy ratownicy, których ponad setka wybiera się na miejsce na cały sierpień. Niszczycielskie pożary szaleją też we Francji, zwłaszcza na zachodzie, przy wybrzeżu Atlantyku. Po wieczornej naradzie w sztabie kryzysowym rząd zdecydował, że wyśle na pomoc strażakom 500 żołnierzy. Na miejsce trafi też 1,5 miliona maseczek chroniących przed dymem i pyłem. We Francji żywioł zmusił już do ewakuacji ponad 140 tysięcy osób, w tym wielu turystów.
11: To są aktualności jedynki.
5: Ulice zamieniły się w jedną wielką scenę. To Lublin i Karnawał Sztuk Mistrzów. Artyści z całego świata wprowadzili do serca miasta kolory, emocje i niesamowitą energię.
12: Bardzo fajnie, bardzo zadowoleni jesteśmy. Wszystko zachwyciło po prostu.
13: Na drabinie tak się kręciło.
14: Fajnie, że cyrk wchodzi w miasto.
15: Hello, my name is Lisa and I'm...
16: Cześć, mam na imię Lisa i jestem z grupy Circus Lunatic. Pochodzę z Niemiec. Muszę też dodać, że z góry wszyscy wyglądacie przepięknie.
15: You guys look beautiful.
5: Karnawał Sztuk Mistrzów to największa impreza tego typu w Polsce. Potrwa do jutra. Najlepsi na świecie poławiacze bursztynu wyłonieni. Na plaży w Jantarze wczoraj zmagali się najmłodsi w ramach 26. Mistrzostw Świata. W kategoriach dzieci i juniorzy najlepsi okazali się 7-letni Kuba Tarczyński i Patryk Łagiewka.
17: Sobie tak furałem tymi patyczkami i szukałem bursztynków.
18: Ale wiem, że najbardziej się liczy wspólna zabawa. Jednak to jest najlepsze, jak szukasz, nie ma i po chwili jest ładny bursztyn.
5: A to nie koniec bursztynowych emocji, bo dziś na plaży w Jantarze zmagania seniorów, a na wszystkich czeka bursztynowe miasteczko, stoiska bursztynników, rybaków i lokalnych kół gospodyń wiejskich. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
5: Nad ranem słaby deszcz może pojawić się na wybrzeżu, także na północy możliwe mgły ograniczą widzialność do 200 metrów, a dzień ze słońcem. Bardziej zachmurzy się tylko na północy i na wschodzie i tu trochę słabego przelotnego deszczu. Bez burz, za to upalnie na zachodzie do 29 stopni, najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 21.
11: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
19: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem. Od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte. W 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe...

Jestem sobie abnegatem wśród klientów, fryzjerów, barberów, barbery czy innej drogiej tanej szmacie. Pośród więźniów w niewidzialnej kracie i pośród raperów, których obcinacie tak gębiąc maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery? Czy są w mojej

że nie wie, czy ma 38 stopni czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie,

klucza, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi, na moje zdrowie.

0: Jest 23. Komitet referendalny w sprawie odwołania wójta Poczesnej złożył w terminie podpisy popierające swoją inicjatywę. Weryfikacja potrwa około miesiąca. Do Senatu trafił już wniosek prezydenta w sprawie referendum klimatycznego. Poprzedni przepadł, bo senatorowie uznali sformułowane wówczas pytanie za tendencyjne. Z Kończyc Wielkich w powiecie cieszyńskim wywieziono już niebezpieczne odpady. Teraz czas na składowisko w Zamarskach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania wójta Poczesnej Artura Sosny złożył podpisy osób popierających w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Organ ma teraz 30 dni na weryfikację. Referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, co w tym przypadku oznacza 1000 osób. Inicjatorzy referendum chcą odwołać wójta Artura Sosnę, dla którego obecna kadencja jest pierwszą. Komitet referendalny zarzuca mu utrudnianie dostępu do informacji publicznej i nieudolne zarządzanie finansami gminy. Wójt w odpowiedzi wielokrotnie podkreślał, że inicjatywa referendalna osłabia gminę oraz pokazuje ją jako wewnętrznie skłóconą w decydującym momencie działań dotyczących obrony jej granic. Przypomnę, w ubiegłym roku Częstochowa wszczęła procedurę zmierzającą do przyłączenia fragmentu sąsiedniej gminy Poczesna, na której znajduje się należące do miasta składowisko odpadów. W Senacie jest już kolejny wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego. Informowała o tym marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że Karol Nawrocki tym razem chce, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
2: Skieruję ten wniosek do komisji. Mamy 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku, ale moim zdaniem znowu pytanie pana prezydenta jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej? Przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia w wielu sprawach, więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony, ale poczekamy na debatę w komisjach. Do 4 komisji skierowałam ten wniosek.
0: A wnioskiem zajmą się komisje Unii Europejskiej, Klimatu i Środowiska, Infrastruktury i Gospodarki. Posiedzenie Senatu jest zaplanowane w dniach od 5 do 7 sierpnia. Zgodnie z konstytucją Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów. Karol Nawrocki proponuje, aby głosowanie odbyło się 27 września.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Niebezpieczne odpady z Kończyc Wielkich w powiecie cieszyńskim zabezpieczono i przekazano już do utylizacji. Pierwszy etap wielkiego sprzątania gminy Harzlach zakończony, poinformował wójt Grzegorz Sikorski. Kolejnym etapem prac będzie usunięcie nielegalnych odpadów z miejscowości Zamarski. Gmina na zlikwidowanie zagrożenia otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskaną w ramach programu usuwania nielegalnie nagromadzonych odpadów w kwocie ponad 850 tysięcy złotych. Z grobu dziecka na częstochowskim cmentarzu Kule zniknęła zabytkowa rzeźba. Społecznicy twierdzą, że to kolejny przykład zmian ingerujących w historyczną nekropolię. Rzeźba przedstawiająca anioła z niemowlęciem znajdowała się na grobie 3-miesięcznej Edyty, córki znanego częstochowskiego architekta Augusta Alerta. Dziewczynka zmarła w 1903 roku. Dowiedzieliśmy się, że anioł ma zostać przeniesiony w inne miejsce, twierdzi Piotr Pałgan z grupy Elanex.
3: Okazało się, że administrator cmentarza postanowił zabrać stąd tego anioła i umieścić go w kwaterze 9 przy Głównej Alei, aby upamiętniał dzieci nienarodzone w ramach jakiegoś innego nowego pomnika. Uważamy, że to jest nieetyczne, niemoralne, bo ten anioł upamiętniał konkretną dziewczynkę, która tutaj spoczywa. To jest po prostu rodzaj, może mocne słowo, ale jednak kradzieży.
0: Społeczników stara się uspokoić rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej, ksiądz Mariusz Bakalarz. Według niego anioł nie zostanie przeniesiony.
4: A jeśli nawet był jakiś taki pomysł, to administrator pewnie z niego się wycofał, bo ostatnia informacja, jaką mam, jest taka, że rzeźba powraca po koniecznych zabiegach konserwacyjnych, ponieważ od ostatnich minęło już 15 lat, była konieczność odnowienia tego nagrobka, powróci wraz z cokołem na swoje pierwotne miejsce.
0: O tej sprawie powiadomiono także wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach. Spada temperatura w województwie śląskim. Teraz na przykład w Katowicach 13 stopni Celsjusza, w nocy od 9 do 10. Zachmurzenie będzie małe, nie spodziewamy się opadów deszczu. Jutro na termometrach do 26 kresek powyżej zera i bez opadów.
5: To koniec koszmaru psów uwiązanych łańcuchami. Prezydent podpisał nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania zwierząt na uwięzi i ma zapewnić psom, a także kotom odpowiednią przestrzeń do swobodnego poruszania się.
6: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania.
5: Ustawa nakazuje właścicielom psów zapewnienie but dopasowanych do ich wielkości oraz chroniących przed warunkami atmosferycznymi. Maryla Rybińska z Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ma nadzieję na szybką poprawę losu czworonogów.
7: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
8: Nowe przepisy.
5: Przepisy wejdą w życie za rok, a wprowadzą też ogólnopolski obowiązek chipowania i rejestracji psów i części kotów w jednym centralnym rejestrze. Będzie spotkanie prezydenta USA z premierem Izraela. Jak ujawnia Donald Trump, w przyszłym tygodniu do USA przyleci Benjamin Netanyahu. Amerykański przywódca mówi też o zmianie nastawienia irańskich negocjatorów. Jego zdaniem są bardziej zdeterminowani i podchodzą do rozmów tak serio, jak nigdy dotąd. Myślę, że z każdym dniem stają się coraz bardziej poważni. Dopóki rozmawiamy, zobaczymy, jakie decyzje podejmą. Uważam, że podchodzą do tej sprawy bardzo poważnie i powinni. Choć wciąż, zdaniem Trumpa, Iran nie jest gotowy na zawarcie umowy. Chociaż był to 13, to szczęśliwy lot testowy rakiety Starship firmy SpaceX. Misja była wyjątkowa, bo najpotężniejszy system nośny na świecie wyniósł na orbitę 20 zmodernizowanych satelitów Starlink. Po godzinie suborbitalnego lotu rakieta spadła do Oceanu Indyjskiego, a w centrum kontroli lotu wybuchła radość, gdy wszystko poszło jak z płatka.
9: And it's a soft splashdown in the water. That is the softest splashdown we have ever had with the Starship there in the Indian Ocean.
5: Wszyscy cieszyli się, że rakieta opadła do wody łagodnie. W przyszłości Starship ma przetransportować astronautów na powierzchni Księżyca w ramach misji Artemis.
10: To są aktualności jedynki.
5: W nich żegnamy chłód i deszcz. Weekend ma nam zapewnić wyczekiwane ocieplenie. Już dziś odczujemy je, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie miejscami ma być nawet 29 stopni, mówi Anna Gryczman z IMGW.
11: Natomiast w niedzielę właściwie w całej Polsce możemy notować wartości od 25 nawet do 29 stopni.
5: Ale aby nie było tak różowo, są też gorsze wiadomości. Ocieplenie będzie krótkie i zaraz po weekendzie znowu się ochłodzi. W poniedziałek temperatura spadnie do 20-20 paru stopni, miejscami będzie jeszcze chłodniej. Wrócą też opady deszczu i burze. Ale korzystając z pięknej pogody na weekend, tym bardziej zapraszamy na półmetkowe spotkanie z latem z Radiem i Telewizją Polską. Dziś przystanek w Grudziądzu. Już od 9 na naszej antenie specjalna audycja z naszego plenerowego studia Lata z Radiem, a od południa piknik pełen atrakcji. Niektóre z nich zapowiada prowadząca imprezę Dagmara Kowalska.
12: Koło fortuny, które cieszy się niesamowitą ciekawością i zainteresowaniem. Wszyscy wygrywają Escape Room, w którym dowiadujemy się o historii radia. Wykorzystujemy wszystkie nasze zmysły, no przede wszystkim słuch, a potem skaczymy sobie do innych naszych partnerów i uczymy się na przykład tego, jak działa nasz mózg.
5: A propos skakania, to o 16:00 międzypokoleniowa potańcówka, potem skakania i jeszcze więcej, bo o 20:00 koncert, a na scenie m.in. Edyta Górniak, Anna Wyszkoni, Natalia Kukulska i Grzegorz Chyży. Jej głos przyciągał przed ekrany jeszcze czarno-białych telewizorów, miliony widzów i miliony do dziś kojarzą jej głos. 89 lat kończy Krystyna Loska, popularna przez wiele lat spikerka i prezenterka telewizyjna. Karierę zaczynała w Katowicach jeszcze w latach 60., a w latach 70. między innymi składała widzom życzenia noworoczne.
13: Zdrowie, szczęście, a przede wszystkim pogody ducha w nowym 1974 roku.
5: Kibice przez lata byli przekonani, że Krystyna Loska przynosi szczęście drużynie narodowej, bo gdy zapowiadała mecze biało-czerwonych, nasza kadra wygrywała. Teraz nie ma zapowiedzi pani Krystyny i nie było nas na mundialu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
5: Jak słyszeliśmy, przed nami weekend z ociepleniem. Dziś na zachodzie do 29 stopni, w niedzielę w całym kraju od 25 do 29. Dużo słońca, świt z niewielkim deszczem tylko na północy, a w ciągu dnia może jeszcze pokropić na wschodzie. Uwaga na poranne mgły. Na północy mogą ograniczać widzialność do 200 metrów.
10: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz skąd już dorosły tamte czasy,

0: 40 polityków pożegnało się z Prawem i Sprawiedliwością. To posłowie, którzy dołączyli do stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Na liście są także politycy z województwa śląskiego. Katowicki sąd skazał podpalacza, który doprowadził do pożaru budynku na Ochojcu w listopadzie ubiegłego roku. Radni z Gliwic nie zgodzili się na budowę dwóch wieżowców przy ulicy Piwnej. Uznali, że obiekty nie pasowałyby do istniejącej zabudowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus są zaskoczeni wyrzuceniem ich z Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślają, że do końca walczyli o pozostanie w ugrupowaniu. Prezes Jarosław Kaczyński usunął ich za niepodpisanie deklaracji przynależności do partii. Mateusz Morawiecki nie zdradza na razie planów związanych z przyszłością stowarzyszenia.
2: Jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować, bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany, w którym bardzo jednoznacznie gwarantowaliśmy podział obowiązków, ale także fakt, że nie będziemy zajmować się działalnością partyjną. W związku z tym nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo do końca walczyliśmy o jedność.
0: W przyszłym tygodniu decyzję Jarosława Kaczyńskiego potwierdzi Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Dokumentu przynależności do partii nie podpisało około 40 posłów, w tym Paweł Jabłoński z Raciborza, Grzegorz Puda z Bielska-Białej i sam założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, który startował z katowickiej listy wyborczej. Sąd skazał 64-letniego mieszkańca Katowic na rok i 3 miesiące więzienia za spowodowanie pożaru. Sprawa ciągnęła się od listopada, kiedy doszło do tego niebezpiecznego zdarzenia. Służby były wezwane do jednego z budynków na Ochojcu, przypomina Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach.
3: Najbardziej prawdopodobnym źródłem pożaru był niedopałek papierosa pozostawiony przez nietrzeźwego lokatora. Ustalono, iż mężczyzna ten wcześniej groził jednemu z lokatorów podpaleniem budynku. W kwietniu 2026 roku prokuratura rejonowa Katowice Południe w Katowicach postawiła w stan oskarżenia 64-letniego mężczyznę, któremu zarzuciła nieumyślne sprowadzenie pożaru w jednym z mieszkań na katowickim Ochojcu oraz kierowanie wobec jednego z lokatorów gróźb karalnych podpalenia budynku.
0: Akt oskarżenia trafił do sądu w kwietniu. Prokuratura oprócz nieumyślnego spowodowania pożaru i gróźb oskarżyła mężczyznę również o kradzież z włamaniem i zniszczenie mienia, których miał się dopuścić w grudniu. Wyrok nie jest prawomocny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 82. Rajd Polski, który wystartował wczoraj w Katowicach, zgromadził na starcie prawie 150 załóg z Polski i Europy. Wśród rodaków są także ci, którzy mają już na swoim koncie tytuły Mistrza Europy, Kajetan Kajetanowicz i Miko Marczyk. Pierwszy z nich pochodzi z województwa śląskiego i doskonale zna jego trasy.
4: Cieszę się każdym metrem trasy. Mamy wspaniałe odcinki specjalne, mnóstwo kibiców. Mam nadzieję, że będą ci kibice, fani rajdów i też przypadkowi ludzie, że będą się cieszyć naszą jazdą, ale będą też bezpieczni.
0: Baza rajdu znajduje się na Stadionie Śląskim. Jest otwarta dla kibiców. W sobotę stanie tam miasteczko Radia Katowice. Nie ma zgody gliwickich radnych na budowę wieżowców przy ulicy Piwnej. W okolicy zabytkowego browaru od kilku lat deweloper planował wybudowanie 200-metrowych wieżowców. Aby to było możliwe, miasto musiałoby wdrożyć zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W trakcie sesji radni odrzucili pomysł z powodów logistycznych i estetycznych. Wysokie konstrukcje nie pasowałyby do okolicznej niskiej zabudowy, ale także zakłóciłyby ich zdaniem ruch samochodowy w tej części miasta. Taka budowa w tym rejonie Gliwic jest wykluczona, podkreśla przewodniczący Rady Miasta Mateusz Przonek.
5: Na tej powierzchni miałoby mieszkać prawie 2000 mieszkańców z jedną drogą wjazdową, wyjazdową i to wprost na jedno z głównych miejsc krzyżujących się w centrum miasta, czyli na rondo przy ulicy Piwnej. Drugim takim elementem dosyć poważnym było zmniejszenie liczby miejsc parkingowych w stosunku do aktualnie obowiązującego planu. Byłyby to 3 miejsca parkingowe na 4 mieszkania, czyli poniżej jednego miejsca parkingowego na jedno mieszkanie.
0: Przeciw zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zagłosowało 15 radnych. 5 było za, a 2 wstrzymało się od głosu. Termometry wskazują aktualnie 12 stopni Celsjusza. Może być jeszcze chłodniej w kolejnych godzinach. Zachmurzenie jest małe, nie spodziewamy się już opadów deszczu w ciągu dnia do 26 stopni. I to wszystko teraz. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrej nocy. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Ponad 30 posłów opuszcza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, nie podpisali tak zwanych lojalek. Zdaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego sami wykluczyli się z PiS-u. O emocjach, które w partii jeszcze nie opadły, Dagmara Kędzior.
1: Po oświadczeniu prezesa PiS w przestrzeni publicznej z każdej ze stron padają coraz ostrzejsze sformułowania. Między innymi Mariusz Błaszczak stwierdził w telewizji Republika, że były premier był przeciwny zakupowi samolotów F-35, a Ryszard Terlecki, bliski wieloletni współpracownik prezesa, w mediach społecznościowych napisał, że maślarze, czyli przeciwnicy Morawieckiego, prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, że prezes ich pogoni, dodał we wpisie. Sam były premier mówił, że on i jego zwolennicy padli ofiarą intrygi.
2: Do końca proponowaliśmy jedność. Mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. Pewnie się zastanawiacie, kogo mogę mieć na myśli. Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów.
3: Ci, co mówią w ten sposób i mówią o nas intryganci, są rozłamowcami, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia.
1: A tak odpowiadał na to Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Politycy powiązani z frakcją Morawieckiego liczą na to, że prezes Kaczyński zmieni jeszcze swoje zdanie, bo formalne decyzje mają zapaść we wtorek. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Polskie MSZ reaguje na ostrzeżenie Białorusi przed możliwym zamachem w Polsce. Szef naszej dyplomacji zapewnia, że nasze służby weryfikują te informacje. Każde ostrzeżenie przed terroryzmem traktujemy poważnie, podkreśla Radosław Sikorski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi w czwartek zamieściło na swojej stronie internetowej informacje o spotkaniu z polskim chargé d'affaires na Białorusi Krzysztofem Ożanną, na którym przekazano informacje o możliwym zamachu terrorystycznym, do którego miałoby dojść na terytorium Polski. Z komunikatu władz w Mińsku wynika, że atak przygotowuje osoba skazana w Republice Białoruś na podstawie szeregu artykułów kodeksu karnego i która niedawno została pozbawiona przez polskie władze dodatkowej ochrony i prawa pobytu w kraju. Według Białorusinów celem mają być dzieci mieszkającej w Polsce białoruskiej działaczki, a motywem zemsta. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na łańcuchach oraz innych rodzajach uwięzi. Dokument przewiduje też, że utrzymywanie psa w końcu będzie dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zwierzę będzie miało zapewnioną odpowiednią powierzchnię do swobodnego poruszania się. Prezydent przypomniał, że poprzednia wersja noweli została przez niego zawetowana.
4: To moja poprzednia decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy. Takie działanie doprowadziło do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i przede wszystkim bliższego codziennemu życiu obywateli. O to mi chodziło.
0: Przepisy wejdą w życie w ciągu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Rekordowe 12 tysięcy biegaczy stanie dziś na starcie 35. biegu Powstania Warszawskiego. Trasa po raz pierwszy w historii poprowadzi przez Cytadelę Warszawską w pobliżu Muzeum Historii Polski i Muzeum Katyńskiego. Magdalena Srocka z Fundacji Maraton Warszawski podkreśla, że ten bieg to nie tylko sport i pamięć, ale też realna pomoc.
5: Dzięki akcji Biegam Dobrze dla Bohaterów po raz kolejny łączymy siły, by pomagać powstańcom oraz zachować ich historię i pamięć o wydarzeniach z 1944 roku. W tym roku środki zebrane przez biegaczy zostaną przekazane na utworzenie archiwum wideo i audio z relacjami żyjących świadków historii.
0: Biegacze pobiegną na dystansie 5 albo 10 kilometrów, a wciąż można dopisać się do biegu wirtualnego.
5: Listy startowe biegów w Warszawie są już wypełnione, ale serdecznie zapraszamy do udziału w biegu wirtualnym. Można pobiec 5 lub 10 kilometrów w dowolnym miejscu na świecie i w ten symboliczny sposób oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.
0: Bieg na 5 kilometrów wystartuje o 20.15, a bieg na 10 kilometrów godzinę później.
6: To są aktualności jedynki.
0: Grudziądz kolejnym przystankiem na trasie tegorocznego lata z radiem i telewizją polską. Od 9 mieszkańcy i turyści będą mieli szansę zobaczyć, jak powstaje plenerowa, kultowa audycja, a po niej wziąć udział w pikniku edukacyjnym Z życia wzięte. To coś, co uwielbiają stali bywalcy naszych przystanków i ci, którzy pojawiają się na nich po raz pierwszy, mówi Anna Zakrzewska z radiowej jedynki, która poprowadzi dzisiejsze lato z radiem.
7: Będzie mnóstwo eksperymentów, symulatorów. Na własnej skórze będzie można nauczyć się różnych rzeczy. No i oczywiście legendarna potańcówka.
0: Audycja Lato z radiem, a potem piknik na Błoniach Nadwiślańskich. Wieczorem koncert. Na scenie pojawią się m.in. Edyta Górniak, Natalia Kukulska i Grzegorz Chyży. Początek o 20. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal w konkurencji C1 na trwających w Oklahoma City Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. O tym sukcesie mówi trener Jakub Chojnowski.
9: Klaudia przyzwyczaiła nas do tego, że pływa na tym najwyższym poziomie, jest w finałach i walczy o medale i na pewno cieszymy się z tego, co wydarzyło się, bo to jest kolejne potwierdzenie umiejętności, siły psychicznej Klaudii, no i tego, że jest w światowym topie.
8: To drugi medal biało-czerwonych na tych zawodach. Wcześniej srebro w konkurencji K1 wywalczył Michał Pasiut. Łukasz Czapla zdobył w Tallinie brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Świata w ruchomej tarczy w konkurencji 40 mix. Natomiast Holenderka Lorena Wibes wygrała w Zamościu pierwszy etap i zdobyła koszulkę liderki kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Najlepsza z Polek Olga Wankiewicz na piątym miejscu.
10: To piąte miejsce, to trochę czuję się, jakbym wygrała, bo przed startem zdawałyśmy sobie sprawę, że naprawdę są duże nazwiska na tym starcie. Zresztą te dziewczyny za chwilę będą jechać Tour de France, a my, no nie oszukując się, jesteśmy mega mocne, ale z taką Loreną ciężko na finiszu.
8: Dziś etap z Włodawy do Lubartowa, relacje na naszej antenie. Trzeci etap wyścigu dookoła Mazowsza z metą w Teresinie dla Holendra Juliana Vergouwa. Liderem pozostaje Michał Pomorski, a we Francji 19 etap Tour de France z metą na Alpe d'Huez wygrał lider, Słoweniec Tadej Pogacar. Piłkarze ekstraklasy zainaugurowali nowy sezon. Wczoraj odbyły się dwa mecze pierwszej kolejki. Najpierw w Radomiu Radomiak pokonał Beniaminka, Wieczystą Kraków 2-1, a w Szczecinie Pogoń przegrała z Legią Warszawa 0-1. Na zapleczu ekstraklasy także dwa spotkania pierwszej kolejki. Odra Opole przegrała z Arką Gdynia 0-1, a Polonia Bytom pokonała Wartę Poznań 4-3. LeBron James, jeden z najlepszych koszykarzy w historii ligi NBA, będzie zawodnikiem Philadelphia 76ers. W tym klubie rozegra swój 24. sezon w tych rozgrywkach. Wcześniej zdobywał mistrzostwo z Los Angeles Lakers, Miami Heat i Cleveland Cavaliers. Ponownie o sporcie już za godzinę.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Pogoda.
0: Coraz mniej chmur nad Polską. Dziś nigdzie nie zabraknie słońca. W ciągu dnia chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie. Tam najchłodniej 22-23 stopnie. W większości regionów termometry pokażą 25-26 stopni. Najcieplej na południowym zachodzie, w Lubuskiem nawet 29 stopni.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Klimat.
0: Jakość powietrza niemal w całej Polsce jest bardzo dobra. Aktualnie tylko kilka procent prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W zlewni Wieprzy między Słupskiem a Koszalinem obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem. Prawie w całym kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
13: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczne.

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Jest godzina 7. Komitet referendalny w sprawie odwołania wójta Poczesnej złożył w terminie podpisy popierające inicjatywę. Radni z Gliwic nie zgodzili się na budowę dwóch wieżowców przy ulicy Piwnej. Budynek w Sosnowcu, w którym ma swoją siedzibę Sąd Okręgowy oraz kilka miejskich wydziałów, przejdzie gruntowną modernizację.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Piotr Fagieła, witam i zapraszam. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania wójta Poczesnej złożył podpisy osób popierających w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Organ ma 30 dni na ich weryfikację. Inicjatorzy referendum chcą odwołać Artura Sosnę, dla którego obecna kadencja jest pierwszą. Zarzucają mu utrudnianie dostępu do informacji publicznej i nieudolne zarządzanie finansami gminnymi. Wójt w odpowiedzi wielokrotnie podkreślał, że inicjatywa referendalna osłabia gminę i pokazuje ją jako wewnętrznie skłóconą w decydującym momencie działań dotyczącym obrony jej granic. Nie ma zgody gliwickich radnych na budowę wieżowców przy ulicy Piwnej w okolicy zabytkowego browaru. Od kilku lat deweloper planował wybudować 200-metrowe wieżowce. Aby było to możliwe, miasto musiałoby wdrożyć zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W trakcie ostatniej sesji radni odrzucili pomysł z powodów logistycznych i estetycznych. Taka budowa w tym rejonie Gliwic jest wykluczona, mówi przewodniczący Rady Miasta Mateusz Przonek.
2: Na tej powierzchni miałoby mieszkać prawie 2000 mieszkańców z jedną drogą wjazdową, wyjazdową i to wprost na jedno z głównych miejsc krzyżujących się w centrum miasta, czyli na rondo przy ulicy Piwnej. Drugim takim elementem dosyć poważnym było zmniejszenie liczby miejsc parkingowych w stosunku do aktualnie obowiązującego planu. Byłyby to 3 miejsca parkingowe na 4 mieszkania, czyli poniżej jednego miejsca parkingowego na jedno mieszkanie.
0: Przeciw zmianom w miejscowym planie zagłosowało 15 radnych, 5 było za, 2 wstrzymało się od głosu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Kolejny budynek w Sosnowcu zyska nowy wygląd. Tym razem chodzi o siedzibę Sądu Okręgowego i kilku wydziałów Urzędu Miejskiego przy ulicy Teatralnej. Projektujemy zupełnie nową elewację, która będzie adekwatna do współczesnych warunków, mówi Szymon Borczyk z pracowni architektonicznej.
3: Elewacja, pamiętajmy, że jest mocno zużyta, nieszczelna, która doprowadza do przegrzewania się obiektu. Likwidujemy też płyty włókno-cementowe, które zawierają azbest. Dobudowujemy windę, żeby usprawnić komunikację pionową, aby podnieść standard obiektu, jego jakość i komfort użytkowania. Projektujemy tam także wentylację i cały budynek docelowo będzie sklimatyzowany.
0: Szacowany koszt inwestycji to około 30 milionów złotych. 82. Rajd Polski, który wystartował wczoraj w Katowicach, zgromadził na starcie prawie 150 załóg z Polski i Europy. Wśród rodaków są także ci, którzy mają na swoim koncie tytuły mistrzów Europy, Kajetan Kajetanowicz i Miko Marczyk. Pierwszy z nich pochodzi z województwa śląskiego i doskonale zna te trasy.
4: Cieszę się każdym metrem trasy. Mamy wspaniałe odcinki specjalne. Mnóstwo kibiców. Mam nadzieję, że będą ci kibice, fani rajdów i też przypadkowi ludzie, że będą się cieszyć naszą jazdą, ale będą też bezpieczni.
0: Baza rajdu znajduje się na Stadionie Śląskim. Jest otwarte dla kibiców, a dziś stanie tam miasteczko Radia Katowice. W regionie dziś do 26 stopni będzie bez opadów i z zachmurzeniem umiarkowanym.
5: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że do ostatnich chwil walczył o jedność PiSu. Z kolei według Jarosława Kaczyńskiego to pomysł utworzenia zewnętrznych stowarzyszeń miał podzielić partię. Jaka jest przyszłość PiSu i grupy skupionej wokół Mateusza Morawieckiego? O to politologów pytał Maciej Szefer.
6: Zdaniem profesor Doroty Piątek, prezes Jarosław Kaczyński zostawił furtkę dla tych polityków, którzy chcieliby zmienić decyzję i wrócić do PiS.
7: Gdyby dzisiaj definitywnie zapowiedziano, że zbiera się dzisiaj komitet polityczny i dokonuje wykluczeń, to sytuacja wyglądała trochę inaczej.
6: Profesor Szymon Ossowski zwraca uwagę, że wydzielenie z Prawa i Sprawiedliwości mniejszego ugrupowania może przełożyć się na dużo gorszy wynik wyborczy dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
8: Metoda Donta preferuje te duże partie, no i lepiej, żeby była jedna. z punktu widzenia PiS-u duża partia, która będzie niedaleko za Koalicją Obywatelską.
6: Kilkudziesięciu polityków, którzy zdecydowali się pójść za Mateuszem Morawieckim, stanowi dużą siłę na arenie politycznej, uważa politolog dr Andrzej Rankę.
9: To jest siła, która, tak powiem, pozwala na zorganizowanie dwóch klubów parlamentarnych, tak mówiąc takim językiem praktyki politycznej.
6: Specjaliści nie wykluczają, że przed wyborami oba ugrupowania mogą dojść do porozumienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: W ciągu najbliższych 48 godzin Rosja przeprowadzi zmasowany atak na Ukrainę, ostrzegł w wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Potwierdził też, że w najbliższy wtorek spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem.
10: Wołodymyr Zełenski, ostrzegając przed rosyjskim atakiem rakietowym, powołał się m.in. na dane wywiadowcze zagranicznych służb. Proszę, uważajcie na siebie, zwracajcie uwagę na wszystkie sygnały alarmów przeciwlotniczych. Cytują wypowiedź Zełenskiego ukraińskie media. Prezydent Ukrainy zwrócił się też do zachodnich partnerów z prośbą, aby w terminie wywiązywali się z zobowiązań, które utrzymują w gotowości bojowej siły obrony powietrznej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: A na razie alarm lotniczy ogłoszono w kilku rosyjskich regionach. Powodem atak dronów. Zawieszono działanie 9 lotnisk. Doszło też do pożaru w Rostowie. W mediach społecznościowych mieszkańcy Rostowa kolejną noc z rzędu informowali o licznych, silnych wybuchach. Zaatakowany został także okupowany przez Rosjan Ługańsk. Polacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. W akcji udział weźmie 105 strażaków z tak zwanych modułów GFFF. Co to za jednostka, tłumaczy kapitan Przemysław Rogalewicz.
11: Moduł GFFF oznacza Grand Forest Firefighting. Oznacza to, że ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu. Ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
5: Sytuacja w południowej Europie jest coraz poważniejsza. W sumie w Hiszpanii i Francji ewakuowano z powodu pożarów już 220 tysięcy osób. Na koniec zaproszenie do Lublina, gdzie trwa karnawał sztuk mistrzów. Ulice miasta zamieniły się w wielką scenę, na której występują artyści z całego świata.
12: Bardzo fajnie, bardzo zadowoleni jesteśmy. Wszystko zachwyciło po prostu.
13: Przede wszystkim takie mocne występy.
14: Co ci się podobało?
15: Festko! Mikołajki takie. Na drabinie tak się kręciło.
16: Fajnie, że cyrk wchodzi w miasto.
17: You wanna see fire?
18: Yeah. Hello, my name is Lisa and I'm...
19: Cześć, mam na imię Lisa i jestem z grupy Circus Lunatic. Pochodzę z Niemiec. Spektakl, który prezentujemy w Lublinie na Karnawal Sztuk Mistrzów, nazywa się Curtain Call. Ten festiwal jest naprawdę wyjątkowy. Widownia jest wspaniała i ma ogromne serce. Muszę też dodać, że z góry wszyscy wyglądacie przepięknie.
5: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie jeszcze dziś i jutro. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
20: 7.4 też z Lubelszczyzny, Dariusz Urbanowicz z Tour de Poleńkowiec. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, dzisiaj plenerowo i najpierw jednak piłka nożna, bo oto wróciła. Kibice piłkarscy od maja czekali na PKO BP Ekstraklasa. W końcu na polskie boiska wybiegli piłkarze i oczywiście zachwycili. Radomiak pokonał debiutującą na najwyższym poziomie rozgrywkowym wieczystą Kraków 2-1. W drugim piątkowym szlagierze Pogoń Szczecin uległa Legii Warszawa 0-1 po golu strzelonym w doliczonym czasie gry przez rezerwowego po raz pierwszy w wojskowych barwach Zorana Arsenicza.
22: Taki wymarzony debiut, wygrana i 3 punkty, też bramka szalona w końcówce, także jestem bardzo zadowolony. Zagraliśmy dobre spotkanie, zasłużyliśmy te 3 punkty i cieszymy się z tego. Zawsze gramy do końca i zawsze dajemy wszystko, bo to się na końcu opłaca i mamy odpowiednie schematy, które chcemy zachować do końca meczu i one działają i to nam przynosi punktem.
21: Dziś kolejna seria spotkań. Jagiellonia podejmuje koronę o 14.45. Wicemistrz kraju Górnik zagra o 17.30 z wracającym do Ekstraklasy Śląskiem i na deser o 20.15 mistrz Polski zmierzy się z Krakowią. Klaudia Zwolińska wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1, czyli na Kanadyjce. Rok temu, przypomnę, w Australii Zwolińska zdobyła Mistrzostwo Świata w obu tych konkurencjach solowych, czyli slalomie kajakowym i kanadyjkowym. Tym razem ma brąz tylko i aż.
23: Brązowy bardzo, bardzo dobrze smakuje, bardzo się cieszę. I już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a A można pytać trenera, że cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję i wyciągam wnioski. I to jest najważniejsze, że te lekcje są wyciągane, to jest piękne.
21: Złoto dla Czeszki Teresy Kneblowej, po srebro sięgnęła Monika Doria z Andory. Regaty odbywają się na olimpijskim torze w Oklahomie. Gorący czas w kolarstwie. Tadej Pogacar gruntuje sobie pozycję lidera w Tour de France. Wygrał wczoraj 19 etap ze słynnym podjazdem na Alpe d'Huez. W kraju rozpoczął się Tour de Pologne kobiet. W Zamościu najszybsza na finiszu była Holenderka Lorena Wiebes, a najlepsza z Polek Olga Wankiewicz z grupy Mad Atom Developer Wrocław była piąta. Dziś etap numer 2 z Włodawy do Lubartowa. Za chwilę wrócimy do tematu. Za nami pierwszy dzień lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Białymstoku. Złoto na 100 metrów kobiet z czasem 11 sekund 5 setnych wywalczyła Ewa Swoboda z klubu Podlasie Białystok. I jeszcze sensacja w NBA. Po odejściu z LA Lakers LeBron James został koszykarzem, uwaga, uwaga, Philadelphia 76ers.
2: Na wschodzie panie będą miały bardzo ładną pogodę do pedałowania, bo dzisiaj Tour de Pologne, jak słyszeliśmy w sporcie, zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Będzie sporo słońca, choć na północy i na wschodzie chmur chwilami będzie więcej. Na południowym wschodzie i przy wschodniej granicy może przelotnie, raczej tak symbolicznie popadać deszcz. Temperatura może nie symboliczna, od 22 stopni na północnym wschodzie i nad morzem przez 24 w centrum i na zachodzie aż 29.
3: Autopromocja.
14: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
17: Najpierw... 16 po 7, no to już czas troszeczkę więcej powiedzieć o pogodzie. A w ten weekend będzie, no, fest fajno, idzie powiedzieć, bez to, że południowo Polska będzie w zasięgu takiego klina wyżowego z nadbałkanów. I z południa napływać będzie do nos cieplejszy niż ostatnio bywało luft. W niedziela jeszcze bardziej gorki, nie powiedzieć. No toż dzisiaj na północy województwa, najpierw patrzymy na nasza piękno Jura, no bez całki dzień, pogoda na pogoda nie pójdzie powiedzieć złego słowa, będzie wiele klary i rychlić takiego fajnego letniego luftu, dosyć gorkiego, ale nieupalnego. Troszeczka chmur też kaś tam bez niebo kulać się będzie, ale będą dawać ino troszeczka cienia, bo z nich nie śleci deszcz. Temperatura dzisiaj kole 24-25 stopni, ale odczuwalno jeszcze będzie większo i w Częstochowie, i w Kłobucku, i w Lublińcu, i w Zowierciu. Jak tak to będzie wyglądać, tyle na termometrach. A jutro, w niedziela, no też z wakacyjnej pogody uciechy będzie wiele, tak powiem. Ciepli nawet, aniżeli dzisiaj. Temperatura luftu do 28 stopni, a odczuwalno to już prawie do 30. Teraz patrzymy na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolia. Będzie tutaj to wyglądało, no prawie ginał tak samo jak na Jurze. Dzień z klarą na niebie i przyjemnym letnim luftem bez dyszcza z temperaturami w Katowicach do 25. No i też musiałbym tu wymieniać teraz te wszystkie miasta, które tworzą Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolia, czyli na przykład Bytom tam do 24,5, Ruda Śląska do 25, ja Chorzów, no wszędzie tak właśnie 20 do 25, nawet 26 stopni w Pszczynie, w Tarnowskich Górach, w Pyskowicach, w Sosnowcu. Ja, no toż lichtyś, fajny dzień przed nami. Ja tutaj też przeważnie będzie wiał słaby wiatr z południa. W niedziela też możemy się szykować do wyjazdu kaś na łono natury, bo pogoda będzie temu sprzyjała. Będzie gorko do 29 stopni z fajnym, lekkim, ciepłym wiaterkiem. Temperatura odczuwalna jeszcze wyższa. A teraz w Beskidach. No toż patrzymy rano, pierwsza część dnia, drugo zresztą też na pewno z klarą na niebie i richtyś fajną letnią pogodą. Temperatura luftu dzisiaj w Bielsku Białym do 25, tak samo w Cieszynie, w Żywcu do 22, w Jeleśni do 21, w Szczyrku, Ustroniu, Wiśle do 24 stopni Celsjusza. Jutro też możemy planować wycieczki piesze w góry, bo pogoda będzie do tego nos zachęcała, bo też będzie z klarą, bez dyszcza i z fajnym takim jeszcze lekkim wiaterkiem. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach, młodzieńce do 80, mierzone na poziomie morza 1015 hektopaskali, tak mniej więcej będzie się utrzymywało, troszeczkę pójdzie do góry. Ja i na ta chwila z tej pogody miałbym na tyle. Jeszcze dzisiaj 15 po 10 wam poosprawią nieco więcej, a 15 po 12 Cezary Orzech powie wam, jak ta pogoda będzie wyglądała w przyszłym tygodniu, a tu będzie miał, myślę, same dobre i bardzo dobre wieści.

pokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić, co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem, co tutaj jest gra.

Leżę przy tramto bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze. Nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji. Weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole. A ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu. Tylko sparzyłam się od razu.

0: Jest godzina 7. Komitet referendalny w sprawie odwołania wójta Poczesnej złożył w terminie podpisy popierające inicjatywę. Radni z Gliwic nie zgodzili się na budowę dwóch wieżowców przy ulicy Piwnej. Budynek w Sosnowcu, w którym ma swoją siedzibę Sąd Okręgowy oraz kilka miejskich wydziałów, przejdzie gruntowną modernizację.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Piotr Fagieła, witam i zapraszam. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania wójta Poczesnej złożył podpisy osób popierających w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Organ ma 30 dni na ich weryfikację. Inicjatorzy referendum chcą odwołać Artura Sosnę, dla którego obecna kadencja jest pierwszą. Zarzucają mu utrudnianie dostępu do informacji publicznej i nieudolne zarządzanie finansami gminnymi. Wójt w odpowiedzi wielokrotnie podkreślał, że inicjatywa referendalna osłabia gminę i pokazuje ją jako wewnętrznie skłóconą w decydującym momencie działań dotyczącym obrony jej granic. Nie ma zgody gliwickich radnych na budowę wieżowców przy ulicy Piwnej w okolicy zabytkowego browaru. Od kilku lat deweloper planował wybudować 200-metrowe wieżowce. Aby było to możliwe, miasto musiałoby wdrożyć zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W trakcie ostatniej sesji radni odrzucili pomysł z powodów logistycznych i estetycznych. Taka budowa w tym rejonie Gliwic jest wykluczona, mówi przewodniczący Rady Miasta Mateusz Przonek.
2: Na tej powierzchni miałoby mieszkać prawie 2000 mieszkańców z jedną drogą wjazdową, wyjazdową, i to wprost na jedno z głównych miejsc krzyżujących się w centrum miasta, czyli na rondo przy ulicy Piwnej. Drugim takim elementem dosyć poważnym było zmniejszenie liczby miejsc parkingowych w stosunku do aktualnie obowiązującego planu. Byłyby to 3 miejsca parkingowe na 4 mieszkania, czyli poniżej jednego miejsca parkingowego na jedno mieszkanie.
0: Przeciw zmianom w miejscowym planie zagłosowało 15 radnych, 5 było za, 2 wstrzymało się od głosu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Kolejny budynek w Sosnowcu zyska nowy wygląd. Tym razem chodzi o siedzibę Sądu Okręgowego i kilku wydziałów Urzędu Miejskiego przy ulicy Teatralnej. Projektujemy zupełnie nową elewację, która będzie adekwatna do współczesnych warunków, mówi Szymon Borczyk z pracowni architektonicznej.
3: Elewacja, pamiętajmy, że jest mocno zużyta, nieszczelna, która doprowadza do przegrzewania się obiektu. Likwidujemy też płyty włókno-cementowe, które zawierają azbest. Dobudowujemy windę, żeby usprawnić komunikację pionową, aby podnieść standard obiektu, jego jakość i komfort użytkowania. Projektujemy tam także wentylację i cały budynek docelowo będzie sklimatyzowany.
0: Szacowany koszt inwestycji to około 30 milionów złotych. 82. Rajd Polski, który wystartował wczoraj w Katowicach, zgromadził na starcie prawie 150 załóg z Polski i Europy. Wśród rodaków są także ci, którzy mają na swoim koncie tytuły mistrzów Europy: Kajetan Kajetanowicz i Miko Marczyk. Pierwszy z nich pochodzi z województwa śląskiego i doskonale zna te trasy.
4: Cieszę się każdym metrem trasy. Mamy wspaniałe odcinki specjalne, mnóstwo kibiców. Mam nadzieję, że będą ci kibice, fani rajdów i też przypadkowi ludzie, że będą się cieszyć naszą jazdą, ale będą też bezpieczni.
0: Baza rajdu znajduje się na Stadionie Śląskim. Jest otwarte dla kibiców, a dziś stanie tam miasteczko Radia Katowice. W regionie dziś do 26 stopni będzie bez opadów i z zachmurzeniem umiarkowanym.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Teraz niewielkich utrudnień spodziewajmy się na południowym odcinku drogi krajowej 52. Tam pracują drogowcy, ruch jest ograniczony i mamy chwilowy korek. I to na tę chwilę najbardziej kłopotliwe miejsce do przejechania. Po pozostałych drogach podróżujemy bez problemów, nawet tam, gdzie pracują drogowcy. Problemów natomiast miejscami spodziewajmy się dziś, bo dziś drugi dzień 82. Rajdu Polski. I dziś utrudnienia będą w części południowej województwa śląskiego. Od 7 do 18, a także jutro od 10 do 19 zamknięta będzie część ulicy w Jastrzębiu-Zdroju. Z utrudnieniami trzeba liczyć się w rejonie Cisówki, Ruptawy i Bzia. Przez niemal cały dzień wyłączona będzie także część ulicy w Jasienicy oraz Ochabach. Służby apelują o zwracanie uwagi na znaki, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i organizatorów rajdów. My do tej informacji oczywiście będziemy jeszcze wracać. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
6: 16 po 7, no to już czas troszeczkę więcej powiedzieć o pogodzie. A w ten weekend będzie, no, fest fajno, idzie powiedzieć, bez to, że południowo Polska będzie w zasięgu takiego klina wyżowego z Nadbałkanów i z południa napływać będzie do nos cieplejszy niż ostatnio bywało luft. W niedziela jeszcze bardziej gorki, idzie powiedzieć. No toż dzisiaj na północy województwa, najpierw patrzymy na nasza piękna Jura, no bez całki dzień. Pogoda nie pójdzie powiedzieć złego słowa, będzie wiele klary i rychlić takiego fajnego letniego luftu, dosyć gorkiego, ale nieupalnego. Troszeczka chmur też kajś tam bez niebo kulać się będzie, ale będą dawać ino troszeczka cienia, bo z nich nie śleci deszcz. Temperatura dzisiaj kole 24-25 stopni, ale odczuwalno jeszcze będzie większo i w Częstochowie, i w Kłobucku, i w Lublińcu, i w Zowierciu. Jak tak to będzie wyglądać, tyle na termometrach. A jutro, w niedziela, no też z wakacyjnej pogody uciechy będzie wiele, tak powiem. Ciepli nawet, aniżeli dzisiaj. Temperatura luftu do 28 stopni, a odczuwalno to już prawie do 30. Teraz patrzymy na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolia. Będzie tutaj to wyglądało, no prawie ginał, tak samo jak na Jurze. Dzień z klarą na niebie i przyjemnym letnim luftem bez deszcza, z temperaturami w Katowicach do 25. No i też musiałbym tu wymieniać teraz te wszystkie miasta, które tworzą Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolia, czyli na przykład Bytom, tam do 24,5, Ruda Śląska do 25, ja Chorzów, no wszędzie tak właśnie 20 do 25, nawet 26 stopni, w Pszczynie, w Tarnowskich Górach, w Pyskowicach, w Sosnowcu. Ja, no toż lichtyś, fajny dzień przed nami. Ja tutaj też przeważnie będzie wiał słaby wiatr z południa. W niedziela też możemy się szykować do wyjazdu kaś na łono natury, bo pogoda będzie temu sprzyjała. Będzie gorko do 29 stopni z fajnym, lekkim, ciepłym wiaterkiem. Temperatura odczuwalna jeszcze wyższa. A teraz w Beskidach. No toż patrzymy rano, pierwsza część dnia, drugo zresztą też na pewno z klarą na niebie i rychtyś fajną letnią pogodą. Temperatura luftu dzisiaj w Bielsku Białym do 25, tak samo w Cieszynie, w Żywcu do 22, w Jeleśni do 21, w Szczyrku, Ustroniu, Wiśle do 24 stopni Celsjusza. Jutro też możemy planować wycieczki piesze w góry, bo pogoda będzie do tego nas zachęcała, bo też będzie z klarą, bez deszcza i z fajnym takim jeszcze lekkim wiaterkiem. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach modzieńce 80, mierzone na poziomie morza 1015 hektopaskali. Tak mniej więcej będzie się utrzymywało, troszeczkę pójdzie do góry. Ja i na ta chwila z tej pogody miałbym na tyle. Jeszcze dzisiaj 15 po 10 po sprawiu nieco więcej, a 15 po 12 Cezary Orzych powie wam, jak ta pogoda będzie wyglądała w przyszłym tygodniu, a tu będzie miał, myślę, same dobre i bardzo dobre wieści.
7: Na początek jednak ważne informacje z dróg. Po śmiertelnym wypadku w Łukowcu w województwie lubelskim zablokowana jest droga krajowa nr 19 między Lubartowem a Kockiem. Policja wyznacza objazdy. Po 6 Volkswagen zderzył się tam czołowo z ciężarówką. Kierujący samochodem osobowym zginął na miejscu. Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości opuści szeregi partii. To osoby powiązane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus założonym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Nie chcieli podpisać tak zwanej lojalki, dlatego zdaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego sami wykluczyli się z PiS. Dagmara Kędzior.
8: Po oświadczeniu prezesa PiS w przestrzeni publicznej z każdej ze stron padają coraz ostrzejsze sformułowania. Między innymi Mariusz Błaszczak stwierdził w telewizji Republika, że były premier był przeciwny zakupowi samolotów F-35, a Ryszard Terlecki, bliski wieloletni współpracownik prezesa, w mediach społecznościowych napisał, że maślarze, czyli przeciwnicy Morawieckiego, prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, że prezes ich pogoni, dodał we wpisie. Sam były premier mówił, że on i jego zwolennicy padli ofiarą intrygi.
9: Do końca proponowaliśmy jedność. Mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. Pewnie się zastanawiacie, kogo mogę mieć na myśli. Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów.
10: Ci, co mówią w ten sposób i mówią o nas intryganci, są rozłamowcami, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia.
8: A tak odpowiadał na to Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Politycy powiązani z frakcją Morawieckiego liczą na to, że prezes Kaczyński zmieni jeszcze swoje zdanie, bo formalne decyzje mają zapaść we wtorek. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: Ponad 220 tysięcy osób ewakuowano z terenów zagrożonych pożarami lasów we Francji i Hiszpanii. We Francji domy musiało opuścić około 200 tysięcy mieszkańców, głównie w regionach Gironda i Lundi. Kierowców poproszono o omijanie dróg, by ułatwić przejazd służbom ratunkowym. Pożar zbliża się do Bordeaux. Do walki z żywiołem prezydent Emmanuel Macron skierował wojsko. Natomiast w Hiszpanii pożary na zachód od Madrytu połączyły się w jeden front. W regionie Madrytu ponad 60 tysięcy osób ewakuowano lub objęto nakazem pozostania w domach. Służby przyznają, że żywioł osiągnął szczyt. Strażacy na razie nie są w stanie go opanować. Na pomoc ruszyła Unia Europejska, wysłała 4 samoloty gaśnicze do Hiszpanii i 3 do Francji. Prezydent USA Donald Trump omówił z członkami swojego gabinetu kwestię nasilenia uderzeń na Iran. Do rozmów w Białym Domu doszło kilka dni przed planowanym spotkaniem z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu.
11: Dziennik New York Times, powołując się na swoje źródła w administracji, podał, że Donald Trump spotkał się z kluczowymi doradcami, aby zdecydować, czy zintensyfikować działania zbrojne przeciwko Iranowi. Do konsultacji tych doszło zaledwie kilka dni przed planowanym spotkaniem prezydenta z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, pierwszym od czasu, gdy w lutym Netanyahu postulował przeprowadzenie wspólnej ofensywy przeciwko Teheranowi. Informacja o tym spotkaniu pojawiła się w kluczowym momencie konfliktu, który trwa już niemal 5 miesięcy. Według doniesień Teheran odrzucił najnowszą amerykańską propozycję zawieszenia broni od czasu załamania się poprzedniego rozejmu. Obie strony wymieniają ciosy już od 2 tygodni, nie wykazując przy tym niemal żadnej woli powrotu do stołu negocjacyjnego. Mamy wiele strategii na ten konflikt. Istnieje opcja wyjścia drogą militarną. Kontynuujemy działania tak jak dotychczas, a nawet możemy je znacząco wzmocnić, by wszystko zniszczyć, albo też istnieje mądrzejsza strategia, zawarcie porozumienia, a oni chcą się porozumieć. Po prostu nie sądzę, by już byli na to gotowi, choć chcą tego porozumienia, mówił dziennikarzom Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: Dziś Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom i z tej okazji ratownicy przypominają o podstawowych zasadach wypoczynku nad wodą. Prezes Śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna podkreśla, że zachowanie bezpieczeństwa nie wymaga wiele wysiłku.
12: To są jak mantra powtarzane prośby, apele o rozsądek w rozumieniu niewskakiwania do wody nagłego na jednostkach pływających, zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych, jeżeli ktoś nie umie pływać, stosowania boi, które są wleczone na lince za pływającym, a w każdej chwili mogą służyć pomocą, jeżeli złapie kogoś z kurczy, jeżeli będzie się na kursie znajdowała motorówka, bo wtedy jest pływak widoczny.
7: Według danych policyjnych tylko w czerwcu i lipcu w Polsce utonęło 91 osób. Uważać z pewnością powinni uczestnicy mistrzostw we flyboardzie, które odbywają się w Ustce. To dyscyplina należąca do ekstremalnych sportów wodnych. Impreza przyciąga zawodników z całego świata i kibiców, którzy z bliska mogą przyglądać się spektakularnym akrobacjom.
13: Trzeba mieć troszkę kondycji i troszkę siły. Na początku jest to też dla osoby takiej z zewnątrz. Jak ktoś próbuje najpierw, jest to naprawdę ciężkie, bo wymaga to dużego zaangażowania mięśni głębokich, nóg, jak i całego torsu, jak i też nawet rąk. Potrzebujemy na początku trzymać balans. Najpierw wychodzimy do dwóch, nawet może niektórzy do 5 metrów nad wodę. Latamy, potem z większą pewnością na desce pokazujemy coraz to kolejne figury. Na przykład spin, twister, czyli obrót dookoła deski.
7: Mówiła jedna z zawodniczek Julia Kubis, a mistrzostwa potrwają do jutra. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
14: Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin 1-0 na starcie PKO BP Ekstraklasy, mówi pomocnik Pogoni Patryk Dziczek.
15: Szkoda, że straciliśmy bramkę w tej 95. minucie. Myślę, że lepsze uczucie by było, gdybyśmy ten mecz wygrali lub nawet ten remis byśmy też na pewno szanowali, ale niestety nie udało się dociągnąć tego. Mieliśmy tam parę sytuacji, gdzie mogły być bramki również dla nas. Niestety Legia strzeliła po stałym fragmencie gry, gdzie wiedzieliśmy, że są w tym mocni.
14: Uniwersum polskiej piłki potrafi zaskoczyć. Kraków ma 3 drużyny w Ekstraklasie. Do Krakowi z pierwszej ligi dołączyły w tym sezonie Wisła i debiutująca na najwyższym szczeblu Wieczysta, która kończąc w dziesiątkę uległa w Radomiu Radomiakowi 1-2. O przebiegu spotkania opowiada trener Wieczystej Kazimierz Moskal.
16: Cieszymy się z pierwszej bramki w Ekstraklasie. Jeśli chodzi o sam mecz, myślę, że w pierwszej połowie zbyt krótko utrzymywaliśmy się przy piłce. Może to było spowodowane też trochę nerwowością po tych dwóch żółtych kartkach dla naszych środkowych obrońców. W drugiej połowie myślę, że wyglądało to lepiej. Może trochę wynikało to też z tego, że Radomiak szybko w drugiej połowie podwyższył wynik na 2-0. Ale cóż, no, mieliśmy też swoje okazje, strzeliliśmy kontaktowego gola i postawiliśmy wszystko na jedną szalę i próbowaliśmy gonić wynik. Nie udało się.
14: Olga Wankiewicz z grupy MAT Atom Developer Wrocław była piąta na mecie pierwszego etapu Tour de Pologne kobiet. W Zamościu wygrała Lorena Wibes z grupy SD Works Pro Time, a mówi Olga Wankiewicz.
17: To piąte miejsce, to trochę czuję się jakbym wygrała, bo przed startem zdawałyśmy sobie sprawę, że naprawdę są duże nazwiska na tym starcie. Zresztą te dziewczyny za chwilę będą jechać Tour de France, a my, no nie oszukując się, jesteśmy mega mocne, ale z taką Loreną ciężko na finiszu, no więc na końcowych metrach chciałam złapać jej koło.
14: Lorena Wibes to jedna z najlepszych sprinterek świata i mało komu faktycznie udaje się usiąść jej na kole na finiszu. Dziś będzie kolejna okazja takiej próby. Start drugiego etapu w południe we Włodawie. Meta po 15 na rynku w Lubartowie. A w kolarstwie mężczyzn dziś przedostatni etap 114 edycji Tour de France. Wczoraj na słynnym podjeździe Alpe d'Huez wygrał Słoweniec Tadej Pogacar i umocnił się na pozycji lidera. Z francuskich Alp przenosimy się do Dalmacji, a dokładnie do Splitu, na drugi turniej Mistrzostw Europy Kobiet w olimpijskim rugby 7-osobowym. Polskie rugbystki w pierwszym dniu zawodów najpierw pokonały Szwedki 33-5, a potem Portugalię 12-5.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Przed serwisem Beatlesi śpiewali Here Comes the Sun i na Myśliwieckiej się zgadza, a wreszcie Polski?
19: Tak, ten sun się pojawił i wydaje mi się, że sun, czyli słońce, pojawi się absolutnie dzisiaj wszędzie albo na przeważającym obszarze. Temperatura maksymalna dosyć taka, bym powiedział, solidna, od 21-22 stopni.
5: Jak na końcówkę lipca przystało, wreszcie.
19: No coś tam, powiedzmy, zaczyna się ta pogoda troszkę poprawiać. W centrum 24, w 29 na zachodzie. Zazdrościmy tu w Warszawie. A i co ciekawe, w Warszawie teraz jest najcieplej, 16 stopni.
5: My to mamy szczęście.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: Jest 9:00. W naszym regionie dziś kolejne utrudnienia związane z rajdem Polski. Spacer historyczno-archeologiczny wokół kościoła świętego Wojciecha organizuje dziś Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. W Częstochowie ruszył konkurs na najładniejszy rodzinny ogród działkowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Przed nami kolejny dzień 82. rajdu Polski, a to oznacza kolejny dzień z utrudnieniami dla kierowców, między innymi w Jastrzębiu-Zdroju. Halina Semik z tamtejszej policji podkreśla, że część dróg została już zamknięta.
2: Do 18:00 oraz w niedzielę w godzinach od 10:00 do 19:00. Zmagania kierowców rajdowych odbędą się w rejonie Cisówki, Ruptawy i Bzia. Apelujemy o rozsądne i bezpieczne kibicowanie oraz respektowanie poleceń czuwających nad bezpieczeństwem imprezy.
0: O 8:00 zamknięta została część ulic w Ochabach. Godzinę później utrudnienia zaczęły obowiązywać na terenie gminy Jasienica. Drogi będą zamknięte z przerwą. Wami do wieczora.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Spacer historyczno-archeologiczny wokół kościoła świętego Wojciecha organizuje Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Świątynia ta należy do najważniejszych zabytków średniowiecznego Bytomia. Przez stulecia kościół był świadkiem rozwoju miasta, działalności franciszkanów oraz wydarzeń, które odcisnęły trwały ślad w historii regionu. Prowadzone w ostatnich latach badania archeologiczne pozwoliły spojrzeć na dzieje tego miejsca z nowej perspektywy. Podczas spaceru przedstawione zostaną najnowsze wyniki badań prowadzonych w latach 2024-25. Mowa będzie o reliktach średniowiecznej zabudowy, dawnych ciągach komunikacyjnych, systemie odprowadzenia wody czy pozostałościach cmentarza przykościelnego. W Częstochowie ruszył konkurs na najładniejszy rodzinny ogród działkowy. To już 10. edycja. Jego celem jest promowanie estetyki terenów rekreacyjnych, postaw proekologicznych oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Chcemy także wyróżnić osoby, które z pasją dbają o swe działki, mówi Elżbieta Itczak-Łyczba, pełnomocniczka prezydenta miasta do spraw estetyki.
3: Ogródki działkowe to przede wszystkim taka różnorodność zagospodarowania. Zwracamy uwagę również na to, żeby to były różne gatunki. Bardzo nas cieszy, jeżeli są to jeszcze ogrody, które zawierają jakieś elementy warzyw. Oczywiście nie są to elementy wymagane, ale taka różnorodność jest zawsze bardzo ciekawa.
0: Do udziału w konkursie zgłoszeń dokonują zarządy rodzinnych ogrodów działkowych. Te przyjmowane są do 17 sierpnia. Akcja joga na plantach powróciła do parku w Świerklańcu. Kolejne zajęcia z cyklu bezpłatnych zajęć jogi na świeżym powietrzu już dziś. Za niespełna pół godziny przy fontannie na plantach. Udział w nich jest bezpłatny. Wystarczy zabrać ze sobą matę do ćwiczeń, wodę, wygodny strój i dobry nastrój. Celem wydarzenia jest popularyzacja zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej oraz świadomej pracy z ciałem i oddechem. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, zarówno osoby regularnie praktykujące jogę, jak i tych, którzy chcą spróbować jej po raz pierwszy. A pogoda dziś na jogę pod chmurką bardzo dobra. W regionie ciepło i słonecznie. Temperatura do 26 stopni.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: 16 po 7, no to już czas troszeczkę więcej powiedzieć o pogodzie. A w ten weekend będzie, no, fest fajno, idzie powiedzieć, bez to, że południowo Polska będzie w zasięgu takiego klina wyżowego z nad Bałkanów i z południa napływać będzie do nas cieplejszy niż ostatnio bywało luft. W niedziela jeszcze bardziej gorki, idzie powiedzieć. No toż dzisiaj na północy województwa, najpierw patrzymy na nasza piękna Jura, no bez całki dzień. Pogoda na pogoda nie pójdzie powiedzieć złego słowa, będzie wiele klary i rychtyś takiego fajnego letniego luftu, dosyć gorkiego, ale nieupalnego. Troszeczka chmur też kraś tam bez niebo kulać się będzie, ale będą dawać ino troszeczka cienia, bo z nich nie śleci deszcz. Temperatura dzisiaj kole 24-25 stopni, ale odczuwalno jeszcze będzie większo i w Częstochowie, i w Kłobucku, i w Lublińcu, i w Zowierciu. Jak tak to będzie wyglądać, tyle na termometrach. A jutro, w niedziela, no też z wakacyjnej pogody uciechy będzie wiele, tak powiem. Ciepli nawet, aniżeli dzisiaj. Temperatura luftu do 28 stopni, a odczuwalno to już prawie do 30. Teraz patrzymy na Górnośląsko-Zagłębiowską metropolia. Będzie tutaj to wyglądało, no prawie ginał tak samo jak na Jurze. Dzień z klarą na niebie i przyjemnym letnim luftem bez deszcza, z temperaturami w Katowicach do 25. No i też musiałbym tu wymieniać teraz te wszystkie miasta, które tworzą Górnośląsko-Zagłębiowską metropolia, czyli na przykład Bytom tam do 24,5, Ruda Śląska do 25, ja Chorzów, no wszędzie tak właśnie 20 do 25, nawet 26 stopni, w Pszczynie, w Tarnowskich Górach, w Pyskowicach, w Sosnowcu. Ja, no toż richtig fajny dzień przed nami. Ja tutaj też przeważnie będzie wiał słaby wiatr z południa. W niedziela też możemy się szykować do wyjazdu kaś na łono natury, bo pogoda będzie temu sprzyjała. Będzie gorko do 29 stopni z fajnym, lekkim, ciepłym wiaterkiem. Temperatura odczuwalna jeszcze wyższa. A teraz w Beskidach. No toż patrzymy rano, pierwsza część dnia, drugo zresztą też na pewno z klarą na niebie i richtig fajną letnią pogodą. Temperatura luftu dzisiaj w Bielsku Biały do 25, tak samo w Cieszynie, w Żywcu do 22, w Jeleśni do 21, w Szczyrku, Ustroniu, Wiśle do 24 stopni Celsjusza. Jutro też możemy planować wycieczki piesze w góry, bo pogoda będzie do tego nas zachęcała, bo też będzie z klarą, bez deszcza i z fajnym takim jeszcze lekkim wiaterkiem. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach Młodzieńce 80, mierzone na poziomie morza 1015 hektopaskali. Tak mniej więcej będzie się utrzymywało, troszeczkę pójdzie do góry. Ja i na ta chwila z tej pogody miałbym na tyle. Jeszcze dzisiaj 15 po 10 po Ostrawiu nieco więcej, a 15 po 12 Cezary Orzech powie wam, jak ta pogoda będzie wyglądała w przyszłym tygodniu, a tu będzie miał, myślę, same dobre i bardzo dobre wieści.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Około 40 polityków opuszcza partię. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że osoby, które nie podpisały deklaracji przynależności, same podjęły decyzję o rezygnacji. Chodzi o polityków związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Socjolog i komentator polityczny Roland Zarzycki stwierdził w Polskim Radiu, że jego zdaniem do wyborów partia może poradzić sobie z kryzysem.
2: Myślę, że na wiele sposobów Prawo i Sprawiedliwość może jeszcze wyjść z tej historii obronną ręką. W kontekście oczywiście wyborów w roku 2027. Z drugiej strony jakiegoś rodzaju przesilenie musiało nastąpić, można się było tego spodziewać, na pewno się spodziewano, biorąc pod uwagę grę, skomplikowany układ interesów wewnątrzpartyjnych, frakcyjnych.
1: Wśród polityków, którzy mają być usunięci z PiS-u, oprócz Mateusza Morawieckiego są m.in. posłowie Ryszard Terlecki, Marcin Horała i Janusz Cieszyński oraz eurodeputowani Michał Dworczyk czy Piotr Müller. 5 osób zginęło, a 64 zostały ranne na polskich drogach tylko wczoraj. Takie statystyki podaje policja. W piątek doszło w sumie do 60 wypadków. Zatrzymano też 261 osób kierujących pod wpływem alkoholu. Dziś rano do tragicznego wypadku doszło w województwie lubelskim w Łukowcu. Zablokowana została droga krajowa nr 19 między Lubartowem a Kockiem. W zderzeniu czołowym z ciężarówką zginął kierowca samochodu osobowego. Kolejne ewakuacje mieszkańców we Francji z powodu pożarów. W Żyrondzie dotyczy to już 7 gmin. Mieszkańcy otrzymali SMS-y z informacją, by jechali w kierunku Bordeaux, gdzie przygotowano dla nich bezpieczne miejsca. W sumie we Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 220 tysięcy mieszkańców. Donald Trump chce ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak żartował na gali korespondentów przełożonej po kwietniowej próbie zamachu. Chcę w trosce o waszą oglądalność z przyjemnością ogłosić, i to pewna sensacja, że zamierzam ubiegać się o kolejną kadencję jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Zrobię to oficjalnie, nawet chyba coś tu mam. Wygrałem 3 razy, teraz zrobię to znowu. Donald Trump zaprezentował czapeczkę z napisem Trump 2028. W Stanach Zjednoczonych prezydenta ogranicza zasada dwukadencyjności.
3: Klimat.
1: Sobotnie przedpołudnie z bardzo dobrym powietrzem prawie w całej Polsce. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Do 17 potrwają tak zwane zielone godziny. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
5: Ciekawy etap za nami i nie mniej ciekawy przed nami podczas Tour de Pologne kobiet na Lubelszczyźnie. Pierwsza na mecie w Zamościu po finiszu z grupy zameldowała się Holenderka Lorena Wiebes, ale w ucieczce dnia pięknie walczyła kolarka grupy Mat Atom Developer Wrocław Martyna Szczęsna.
6: Dobrze, chociaż nie ukrywam, że ciężko.
5: Dlaczego?
6: Bo jechałyśmy dość żwawo.
5: Kiedy zostały się dogonione?
6: Po przedostatnim podjeździe. Nie wiem, który to był kilometr, bo bardzo padało.
5: Z 50 metrów.
6: Możliwe, tak.
5: No, a jak te opady w ogóle, te ulewy?
6: Oj.
5: Da się w tym jechać?
6: Da się, ale no nie jest to moja ulubiona pogoda, bo jest wtedy dość niebezpiecznie, nic nie widać, liczniki się zacinają, więc... Jest ciężko.
5: Zadowolona jesteś z siebie? Dałaś z siebie wszystko?
6: Bardzo, jeszcze bardziej dlatego, że nasza Olga była dziś piąta, więc super wynik.
5: Wspomniana przez Martynę Szczęsną Olga to Olga Wankiewicz. Dziś etap numer 2 z Włodawy do Lubartowa. Dziś też 3 mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Do boju ruszy mistrz Polski Lech Poznań. O 20.15 zagra z Krakowią, ale wcześniej za kwadrans 15 Jagiellonia Białystok podejmie koronę Kielce. O 17.30 Górnik Zabrze zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Wczoraj Legia Warszawa w Szczecinie wygrała z Pogonią 1-0, a Radomiak u siebie z Wieczystą Kraków 2-1. Jeszcze króciutko kajakarstwo górskie. Sukces Klaudii Zwolińskiej, która z kolejnych Mistrzostw Świata wróci z medalem, tym razem brązowym, wywalczonym w Kanadyjkach. Mistrzostwa odbywają się na torze w Oklahomie, gdzie za 2 lata kajakarze będą walczyć o medale olimpijskie podczas Igrzysk Los Angeles.
1: Sobota pogodna i ciepła. Najcieplej ma być na zachodzie 29 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie 22. Delikatny deszcz możliwy tylko na południowym wschodzie.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: A już teraz przenosimy się do sąsiedniego studia.

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko. Trzymała go za rękę, delikatnie.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą, idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę, pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty, raz kozie śmierć i mi przecież nie więcej.

0: Jest 9:00. W naszym regionie dziś kolejne utrudnienia związane z rajdem Polski. Spacer historyczno-archeologiczny wokół kościoła świętego Wojciecha organizuje dziś Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. W Częstochowie ruszył konkurs na najładniejszy rodzinny ogród działkowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Przed nami kolejny dzień 82. rajdu Polski, a to oznacza kolejny dzień z utrudnieniami dla kierowców, między innymi w Jastrzębiu-Zdroju. Halina Semik z tamtejszej policji podkreśla, że część dróg została już zamknięta.
2: Do 18:00 oraz w niedzielę w godzinach od 10:00 do 19:00. Zmagania kierowców rajdowych odbędą się w rejonie Cisówki, Ruptawy i Bzia. Apelujemy o rozsądne i bezpieczne kibicowanie oraz respektowanie poleceń czuwających nad bezpieczeństwem imprezy.
0: O 8:00 zamknięta została część ulic w Ochabach. Godzinę później utrudnienia zaczęły obowiązywać na terenie gminy Jasienica. Drogi będą zamknięte z przerwą. Do wieczora.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Spacer historyczno-archeologiczny wokół kościoła świętego Wojciecha organizuje Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Świątynia ta należy do najważniejszych zabytków średniowiecznego Bytomia. Przez stulecia kościół był świadkiem rozwoju miasta, działalności franciszkanów oraz wydarzeń, które odcisnęły trwały ślad w historii regionu. Prowadzone w ostatnich latach badania archeologiczne pozwoliły spojrzeć na dzieje tego miejsca z nowej perspektywy. Podczas spaceru przedstawione zostaną najnowsze wyniki badań prowadzonych w latach 2024-25. Mowa będzie o reliktach średniowiecznej zabudowy, dawnych ciągach komunikacyjnych, systemie odprowadzenia wody czy pozostałościach cmentarza przykościelnego. W Częstochowie ruszył konkurs na najładniejszy rodzinny ogród działkowy. To już 10. edycja. Jego celem jest promowanie estetyki terenów rekreacyjnych, postaw proekologicznych oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Chcemy także wyróżnić osoby, które z pasją dbają o swe działki, mówi Elżbieta Itczak-Łyczba, pełnomocniczka prezydenta miasta do spraw estetyki.
3: Ogródki działkowe to przede wszystkim taka różnorodność zagospodarowania. Zwracamy uwagę również na to, żeby to były różne gatunki. Bardzo nas cieszy, jeżeli są to jeszcze ogrody, które zawierają jakieś elementy warzyw. Oczywiście nie są to elementy wymagane, ale taka różnorodność jest zawsze bardzo ciekawa.
0: Do udziału w konkursie zgłoszeń dokonują zarządy rodzinnych ogrodów działkowych. Te przyjmowane są do 17 sierpnia. Akcja Joga na Plantach powróciła do parku w Świerklańcu. Kolejne zajęcia z cyklu bezpłatnych zajęć jogi na świeżym powietrzu już dziś. Za niespełna pół godziny przy fontannie na plantach. Udział w nich jest bezpłatny. Wystarczy zabrać ze sobą matę do ćwiczeń, wodę, wygodny strój i dobry nastrój. Celem wydarzenia jest popularyzacja zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej oraz świadomej pracy z ciałem i oddechem. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, zarówno osoby regularnie praktykujące jogę, jak i tych, którzy chcą spróbować jej po raz pierwszy. A pogoda dziś na jogę pod chmurką bardzo dobra. W regionie ciepło i słonecznie. Temperatura do 26 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Do studia Radia Katowice jeszcze na kilka chwil powrócił Dariusz Szmit. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie. No zdecydowanie dziś na Śląsku, ani jutro nie będzie deszczu.
0: Cieszę się bardzo, prosimy o szczegóły.
1: Proszę państwa, pogodę w kraju kształtuje klin wyżowy z Nadbałkanów, nad Polskę. Napływać będzie cieplejsze powietrze, to zwiastuje poprawę pogody w całym kraju. Taka sucha, odczuwalnie cieplejsza aura ze słabym wiatrem nam się szykuje. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich, gdzieś tam w Bieszczadach, może lokalnie pokropić lekki deszcz, a poza tym wszędzie w kraju bez deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 22 na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich, około 24 stopnie Celsjusza na termometrach w centrum i do 29 na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni. W województwie śląskim dziś przed nami piękny, słoneczny, bezdeszczowy dzień. Ciepły, ale nieupalny. Temperatura teraz w granicach 17-18 stopni, a maksymalnie do 26 będzie w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 25 stopni również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 24, a wysoko w Beskidach od 14 do 17. Jednak temperatura odczuwalna jeszcze będzie kilka stopni wyższa. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 981, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś korzystny. Proszę państwa, noc z soboty na niedzielę, bardzo pogodna, bezchmurna. Oczywiście, jak nie ma chmur, to też nie będzie opadów. Temperatura minimalna w zakresie 11-14 stopni Celsjusza, wiatr słaby z południa i południowego wschodu będzie wiał. A jutro w niedzielę ponownie od rana w całym regionie słonecznie, no gdzieś tam po południu i wieczorem stopniowy wzrost zachmurzenia nastąpi, ale bez opadów deszczu, a temperatura maksymalna jutro no zrobi się bardzo gorąco, do 29, a nawet miejscami do 30 stopni Celsjusza. No i wiatr jeszcze słaby, umiarkowany z kierunków południowych. Jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to poniedziałek jeszcze taki, powiedziałbym znowu, z lekkim załamaniem pogody, ale to tylko takie lekkie i to będzie zapowiedź też tego, że od wtorku coraz cieplej, a pod koniec tygodnia to już upały znowu powyżej 30 stopni Celsjusza.
0: I to mi się podoba. Bardzo dziękujemy, Darku, za rozkręcenie tej soboty i miłego weekendu.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Dariusz Szmit.
2: Prawo i Sprawiedliwość podzielone po decyzji, że z partii mają odejść politycy z frakcji byłego premiera Mateusza Morawieckiego. To w sumie około 40 osób, wśród nich poseł Paweł Jabłoński. Jak mówił chwilę temu w śniadaniu w Trójce, walka o jedność w partii trwała do samego końca i żałuje, że skończyła się rozłamem.
3: Bardzo żałuję, bo rzeczywiście do samego końca, do środy co najmniej jeszcze walczyliśmy o to, żeby się porozumieć. Ja osobiście uczestniczyłem w tych rozmowach. Dzisiaj to najbardziej cieszy się w Polsce z tego Donald Tusk. No i może Jacek Sasin równocześnie, bo to on tak naprawdę tutaj jest głównym inspiratorem tego rozłamu. Mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją, gdzie opozycja jest słabsza. My uważaliśmy, że powinniśmy poza jednością, nie chcieliśmy rozłamu.
2: Zdaniem Andrzeja Halickiego z Koalicji Obywatelskiej walka na prawicy jeszcze się nie skończyła.
4: Obawiam się bardzo brutalnej polityki w najbliższych dniach, bo to widać było w mediach społecznościowych. I to nie jest dobry sygnał, a my musimy robić swoje. Obserwuję, ale tu nie ma powodów do radości. My musimy pokazać dobre rządzenie w dwójnasób, rozmawiać z wyborcami, którzy też oczekują dobrych recept na te bardzo niespokojne czasy.
2: Mateusz Morawiecki nie ogłosił jeszcze, czy zamierza utworzyć nową partię. Przewrócona ciężarówka na trasie S8 pod Warszawą częściowo blokuje zjazd na autostradę A2 w kierunku Poznania. W nocy na węźle Konotopa tir uderzył w barierki. Przewrócił się na bok i zatarasował przejazd. Kapitan Damian Dolniak z Państwowej Straży Pożarnej powiedział w TVP Info, że służby drogowe odblokowały jeden pas ruchu, ale utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin.
5: Są utrudnienia z tego względu, że na jednym pasie ruchu w kierunku Poznania znajduje się jeszcze ciągnik zsiodłowy od całego tego zestawu. Służba drogowa teraz obecnie zajmuje się uprzątnięciem tego pojazdu. No jeszcze przez kilka godzin być może potrwają tam utrudnienia.
2: Kierowca ciężarówki został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego, nie wymagał hospitalizacji. Drugie podejście do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Prezydent Karol Nawrocki tym razem chce, by Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
6: Ideę referendum klimatycznego popiera kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
7: Tego rodzaju referendum przyniesie rezultaty, które będą później dawały podstawę do tego, żeby wychodzić z ETS-u od razu i montować koalicję państw europejskich, która będzie ratowała gospodarkę nie tylko polską, ale i europejską.
8: Oni chcą zogniskować konflikt. To jest takie polexitowe myślenie, które mają z tyłu głowy, boją się o tym powiedzieć, dlatego zasłaniają się polityką klimatyczną.
6: Uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dlatego jego zdaniem wniosek powinien zostać odrzucony. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy przyznaje, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie jest idealna i trzeba ją reformować.
9: Ale nie ma przestrzeni na tę dyskusję w pytaniu, czy podobać się unijna polityka klimatyczna tak lub nie.
6: Na rozpatrzenie wniosku Senat ma 14 dni. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Drugi w ciągu ostatnich dwóch dni dron nad Rumunią naruszył przestrzeń powietrzną kraju i został zestrzelony przez pilota myśliwca F-16 nad niezamieszkanym obszarem, przekazało rumuńskie Ministerstwo Obrony. Wcześniej dron, który rumuńscy prokuratorzy określili jako rosyjski, został zestrzelony w piątek w pobliżu granicy z Ukrainą. Robert Lewandowski trenuje przed kolejnym meczem w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz w czwartek zadebiutował na boiskach amerykańskiej ligi. W nocy w Nowym Jorku zagra przeciwko kolejnej drużynie.
10: Trener zespołu Fire Greg Berhalter podkreśla, że priorytetem dla niego było, aby Robert Lewandowski pojawił się na boisku i tak się stało. Szkoleniowiec dodaje, że z każdym tygodniem piłkarz będzie miał coraz większy wpływ na grę zespołu, ale to jest proces, który wymaga czasu. O znaczeniu adaptacji w nowych warunkach mówił także sam piłkarz.
11: Treningów aż tak dużo nie było, żeby po samych treningach być już przygotowanym w 100%, więc no, dużo meczów przed nami, jeszcze ta liga jest długa, więc jeszcze wiele można jeszcze zdziałać.
10: Komentuje Robert Lewandowski. Najbliższej nocy kapitan reprezentacji Polski podejmie kolejną próbę zdobycia swojej pierwszej bramki dla Chicago Fire, tym razem na Yankee Stadium, gdzie jego drużyna zmierzy się z New York City FC. Na spotkanie to wybiera się duża rzesza miejscowej Polonii. Swój przyjazd zapowiadają także nasi rodacy z okolicznych Stanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Sobota pogodna i ciepła. Najcieplej będzie dziś na zachodzie 29 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie 22. Dużo słońca, delikatny deszcz możliwy tylko na południowym wschodzie.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

Sabrina. Like, if we can get Sabrina on this, oh my God.

whispered something in your ear.

0: Jest 11. Prawie 150 załóg kontynuuje dziś rywalizację w 82. rajdzie Polski. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje o oddawanie krwi grup RH ujemnych. Na Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu odbędzie się piknik pod nazwą Korfantastik.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prawie 150 załóg kontynuuje dziś w naszym regionie rywalizację w 82. rajdzie Polski. Wczoraj pierwszy odcinek specjalny rozegrany został w centrum Katowic, a jutro po 27 latach odcinek specjalny rajdu zorganizowany będzie w rejonie Przełęczy Przegibek, mówi podkomisarz Sławomir Kocur z Bielskiej Policji.
2: Ten odcinek liczy raptem 6,5 kilometra i rywalizacja sportowa na nim rozpocznie się o godzinie 8.22. To, można powiedzieć, takie legendarne miejsce, co z pewnością sprawi, że będzie się cieszył ogromną popularnością.
0: Szczegółowe trasy i lista utrudnień dostępna jest na stronie 82. Rajdu Polski. A dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. W kalendarzu to także dzień imienin świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji policja oraz Instytut Transportu Drogowego przypominają o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Wakacje to czas wzmożonego ruchu, mówi dr Dagmara Jankowska-Karpa z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.
3: Letni ruch drogowy jest jak mozaika. Różne limity prędkości, różne pojazdy, różne doświadczenia. W takich warunkach najważniejsza staje się przewidywalność. Ponad 90% wypadków jest skutkiem błędów ludzkich. W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności, przewidywania potencjalnych zagrożeń oraz odpowiednio wczesnego reagowania.
0: Przedstawiciele Instytutu przypominają, by przed wyruszeniem w trasę sprawdzić stan techniczny pojazdu, zabezpieczyć bagaż. Należy też pamiętać o przerwach i nawodnieniu organizmu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje o oddawanie krwi grup RH ujemnych. To ARH-, BRH-, AB, RH- oraz 0RH-. Dziś można to zrobić w Chybiu przy ulicy Cieszyńskiej. Kandydat na dawcę krwi powinien mieć ukończone 18 lat, być zdrowy i wypoczęty po lekkim posiłku, a w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić około 2 litrów płynów. Zgłaszający się powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający to, tożsamość i numer PESEL krew można oddawać do 13. A w Siewierzu historia połączy się z fantastyką. Na Zamku Biskupów Krakowskich odbędzie się piknik pod nazwą Korfantastik. O programie zabawy mówi Agnieszka Maliszczak-Handzel z Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
4: Na uczestników czeka wystawa poświęcona konkursowi Korfantastik, pokazy rycerskie, walki wikingów, widowiskowy szturm na zamek, pokazy cosplay oraz występy artystyczne. Wydarzenie rozpocznie się przemarszem z rynku na teren zamku.
0: Zabawa właśnie się rozpoczyna i potrwa do 16.30. Dziś w regionie słonecznie i ciepło, temperatura do 26 stopni. Mamy jeszcze informacje dla alergików. Trzecia dekada lipca to czas pylenia traw, babki, szczawiu, pokrzywy, komosy i bylicy. W powietrzu mamy też zarodniki grzybów z rodzajów alternaria i cladosporium.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Ponad 220 tysięcy mieszkańców ewakuowano we Francji i Hiszpanii, gdzie szaleją pożary lasów. Walkę z żywiołem utrudniały dotąd ekstremalne upały i silny wiatr. W tej chwili wciąż bardzo trudna sytuacja panuje w okolicach Madrytu. Spłynęło co najmniej 20 tysięcy hektarów terenu. O szczegółach Michał Makowski.
2: Miniona noc sprzyjała strażakom walczącym z ogniem pod Madrytem dzięki trzem korzystnym czynnikom: niższej temperaturze, niższej prędkości wiatru i wyższej wilgotności. Jednak pożar dalej nie został opanowany, a rozwój wypadków będzie zależał od kierunku i siły wiatru. Ogień odciął 35 dróg w regionie Madrytu, Guadalajary, Awili i Huelwy oraz zmusił do ewakuowania mieszkańców domów pomocy społecznej. Włochy i Grecja wysyłają na pomoc łącznie 4 samoloty gaśnicze. Obszar pożaru jest monitorowany za pomocą europejskiego systemu satelitarnego Copernicus. Przedmieścia Madrytu zasnute są gęstym dymem, przez który przebija się łuna pożaru. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwala opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, komentuje w mediach społecznościowych premier Donald Tusk i decyzję nazywa skandaliczną. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych od marca do grudnia tego roku. Decyzję argumentował przesłankami konstytucyjnymi. Donald Tusk podkreśla, że zyski z podatków pozwoliłyby sfinansować program CPN. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał szef rządu. Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w Zielonogórskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zarzuty dotyczą już nie tylko łapówek za pozytywne wyniki egzaminu na prawo jazdy. Są przypadki, w których na egzamin przychodziły zupełnie inne osoby.
3: Przestępczy proceder charakteryzował się tym, że zamiast osób, które faktycznie chciały uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami, do egzaminu państwowego przystępowały inne podstawione osoby. Wiedziały one dokładnie, w jaki dzień, o której godzinie i za jaką konkretną osobę fizyczną będą zdawać egzamin na prawo jazdy. Ponadto ustalono, że egzaminator ośrodka ruchu drogowego miał pomagać wybranym osobom podczas trwania egzaminu teoretycznego.
1: Mówił rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimat. Wśród zatrzymanych jest właściciel jednej z zielonogórskich szkół nauki jazdy, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego. Miał pośredniczyć w przekazywaniu łapówek. Pijany 15-latek jechał hulajnogą elektryczną w Braniewie. Został zatrzymany przez policję. Zwrócił na siebie uwagę, bo jechał bez kasku, a do tego z pasażerką, co jest zabronione. Młodsza aspirantka Justyna Romańczuk z braniewskiej policji mówi, że w wakacje takich przypadków jest więcej. Dlatego policja niezmiennie apeluje o rozwagę.
4: Zawsze stosujcie się do obowiązujących przepisów i dbajcie o bezpieczeństwo, zarówno swoje, jak i innych uczestników ruchu. Rodziców i opiekunów zachęcamy natomiast do rozmów z dziećmi, przypominania im o zasadach bezpiecznego poruszania.
1: Wcześniej koło Biskupca policjanci zatrzymali 16- i 17-latka kierujących niezarejestrowanymi elektrycznymi motocyklami. Do podobnej sytuacji doszło koło Olsztynka, gdzie 15-latek próbował uciec przed patrolem na terenowym jednośladzie. O losie wszystkich nastolatków zdecyduje sąd rodzinny. Estońskie media alarmują, że zużyte jednorazowe e-papierosy mogą być łatwo dostępne dla nieletnich. Jedna z sieci handlowych już zapowiedziała zmianę pojemników na zużyte baterie.
5: W jednym ze sklepów zaobserwowano nieletniego, który bez większego problemu wyciągnął z pojemnika na zużyte baterie jednorazowego e-papierosa i zaczął z niego korzystać. Świadek zdarzenia zwrócił uwagę, że jego zawartość była łatwo dostępna. Jak informuje portal ERR, przedstawicielka sieci przyznała, że problem jest znany i traktowany bardzo poważnie. W sklepach mają stopniowo pojawiać się nowe pojemniki z mniejszym otworem oraz pokrywą utrudniającą wyjmowanie ich zawartości. Przy okazji estońska agencja środowiska przypomniała, że jednorazowe e-papierosy są klasyfikowane jako drobny sprzęt elektroniczny i powinny trafiać do specjalnych pojemników przeznaczonych na elektroodpady. Przepisy nie określają jednak, w jakim stopniu takie pojemniki powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Thank you. Dziś ciepło i słonecznie, tylko na krańcach południowo-wschodnich możliwy delikatny przelotny deszcz. Maksymalnie na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Do studia Radia Katowice jeszcze na kilka chwil powrócił Dariusz Szmit. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam cię serdecznie. No bo zdecydowanie dziś na Śląsku, ani jutro nie będzie deszczu.
6: Cieszę się bardzo, prosimy o szczegóły.
7: Proszę państwa, pogodę w kraju kształtuje klin wyżowy z nad Bałkanów, nad Polskę. Napływać będzie cieplejsze powietrze, to zwiastuje poprawę pogody w całym kraju. Taka sucha, odczuwalnie cieplejsza aura ze słabym wiatrem nam się szykuje. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich, gdzieś tam w Bieszczadach, może lokalnie pokropić lekki deszcz, a poza tym wszędzie w kraju bez deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 22 na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich, około 24 stopnie Celsjusza na termometrach w centrum i do 29 na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni. W województwie śląskim dziś przed nami piękny, słoneczny, bezdeszczowy dzień. Ciepły, ale nieupalny. Temperatura teraz w granicach 17-18 stopni, a maksymalnie do 26 będzie w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiorskiej Metropolii, 25 stopni również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 24, a wysoko w Beskidach od 14 do 17. Jednak temperatura odczuwalna jeszcze będzie kilka stopni wyższa. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 981, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś korzystny. Proszę państwa, noc z soboty na niedzielę, bardzo pogodna, bezchmurna. Oczywiście nie ma chmur, to też nie będzie opadów. Temperatura minimalna w zakresie 11-14 stopni Celsjusza, wiatr słaby z południa i południowego wschodu będzie wiał. A jutro w niedzielę ponownie od rana w całym regionie słonecznie, no gdzieś tam po południu i wieczorem stopniowy wzrost zachmurzenia nastąpi, ale bez opadów deszczu, a temperatura maksymalna jutro no zrobi się bardzo gorąco, do 29, a nawet miejscami do 30 stopni Celsjusza. No i wiatr jeszcze słaby, umiarkowany z kierunków południowych. Jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to poniedziałek jeszcze taki, powiedziałbym znowu, z lekkim załamaniem pogody, ale to tylko takie lekkie i to będzie zapowiedź też tego, że od wtorku coraz cieplej, cieplej, cieplej, a pod koniec tygodnia to już upały znowu powyżej 30 stopni Celsjusza.
6: I to mi się podoba. Bardzo dziękujemy, Darku, za rozkręcenie tej soboty i miłego weekendu.
7: Dziękuję wzajemnie.
6: Dariusz Szmit.

0: Jest godzina 12. Czterech uczestników rajdu Polski trafiło do szpitali w wyniku dwóch wypadków na odcinkach specjalnych. W częstochowskim parku Lisiniec dziś festiwal Frytka Off. Sytuacja pogodowa w Beskidach sprzyja pieszym wędrówkom. Na koniec więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Do dwóch groźnych wypadków doszło na trasie 82. rajdu Polski. Na odcinku specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju wypadkowi uległa austriacka załoga numer 44, a w Ochabach wypadkowi ulegli Czesi jadący wozem numer 9. By wydostać kierowcę z uszkodzonego samochodu rajdowego, konieczne było w jednym przypadku użycie narzędzi hydraulicznych. Pilot opuścił pojazd o własnych siłach. Służby zareagowały błyskawicznie, mówi Karol Ferenc z biura prasowego rajdu.
2: Stan zdrowia tych załóg jest w porządku, są zaopiekowani, służby zadziałały bardzo dobrze, bardzo sprawnie, bardzo szybko. Wszystkie procedury, te, które organizator szykuje przez wiele miesięcy, bądź też wiele lat, i one zadziałały perfekcyjnie w tym przypadku.
0: Wszyscy uczestnicy wypadków trafili do szpitala. Rajd Polski jest kontynuowany.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teraz Częstochowa. W tamtejszym parku Lisiniec odbędzie się festiwal Frytka Off. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kulturalnych w tym mieście, łączące muzykę, kulinarne doznania i letnią atmosferę. Festiwal przez lata ewoluował. Zaczynaliśmy w 2011 roku, mówi Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.
3: Na scenie frytkowej w Częstochowie gościli ci wykonawcy, którzy są w tej chwili tymi najbardziej znanymi, przodującymi, popularnymi, a jednocześnie ambitnymi wykonawcami tej muzyki polskiej, alternatywnej, hip-hopowej, jazzowej, elektronicznej, rockowej, jazz-rockowej. Ta czołówka na pewno przez te wszystkie lata na Frytce się zameldowała.
0: Natomiast w związku z protestami odwołano koncert black metalowej grupy Batiuszka. Spacer kulinarny wyruszy za godzinę z Placu Wolności w Tarnowskich Górach. Jego uczestnicy dowiedzą się, czym różnił się tradycyjny guesthouse od gospody, baru, piwnicy czy klasycznej restauracji. Przewodnik opowie też o tym, jak w mieście stołowali się przodkowie i co najczęściej lądowało na ich talerzach. Ponadto uczestnicy spaceru dowiedzą się, kto i

0: kiedy założył pierwszą lodziarnię w Tarnowskich Górach oraz gdzie dziś w sercu miasta można zjeść autentyczną kuchnię śląską i napić się kresowych napojów. Dzięki uprzejmości jednej z restauracji spacerowiczów czeka degustacja potrawy typowej dla średniowiecznej gospody.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Sytuacja pogodowa w Beskidach sprzyja pieszym wędrówkom. Widoczność w górach jest bardzo dobra, a temperatura wynosi około 20 stopni Celsjusza i cały czas rośnie. Nawet przy znakomitych warunkach należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach, mówi Agnieszka Nowak z Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku.
2: Nasi turyści muszą pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Długo lało, więc przede wszystkim dobre obuwie. Dzisiaj będzie wyższa temperatura, więc czapka zdecydowanie w tym momencie, okulary, naładowana komórka z powerbankiem, no i oczywiście woda i jakieś podstawowe jedzenie, baton w razie, że tak powiem, utraty sił.
0: Warto pamiętać o numerze alarmowym 985 oraz o aplikacji mobilnej Ratunek. A dziś w regionie słonecznie i ciepło, temperatura wzrośnie do 26 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Do studia Radia Katowice jeszcze na kilka chwil powrócił Dariusz Szmit. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie. No zdecydowanie dziś na Śląsku, ani jutro nie będzie deszczu.
0: Cieszę się bardzo, prosimy o szczegóły.
1: Proszę państwa, pogodę w kraju kształtuje klin wyżowy z nad Bałkanów, nad Polskę. Napływać będzie cieplejsze powietrze, to zwiastuje poprawę pogody w całym kraju. Taka sucha, odczuwalnie cieplejsza aura ze słabym wiatrem nam się szykuje. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich, gdzieś tam w Bieszczadach, może lokalnie pokropić lekki deszcz, a poza tym wszędzie w kraju bez deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 22 na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich, około 24 stopnie Celsjusza na termometrach w centrum i do 29 na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni. W województwie śląskim dziś przed nami piękny, słoneczny, bezdeszczowy dzień. Ciepły, ale nieupalny. Temperatura teraz w granicach 17-18 stopni, a maksymalnie do 26 będzie w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiorskiej Metropolii, 25 stopni również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 24, a wysoko w Beskidach od 14 do 17. Jednak temperatura odczuwalna jeszcze będzie kilka stopni wyższa. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 981, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś korzystny. Proszę państwa, noc z soboty na niedzielę, bardzo pogodna, bezchmurna. Oczywiście jak nie ma chmur, to też nie będzie opadów. Temperatura minimalna w zakresie 11-14 stopni Celsjusza, wiatr słaby z południa i południowego wschodu będzie wiał. A jutro w niedzielę ponownie w całym regionie słonecznie, no gdzieś tam po południu i wieczorem stopniowy wzrost zachmurzenia nastąpi, ale bez opadów deszczu, a temperatura maksymalna jutro no zrobi się bardzo gorąco, do 29, a nawet miejscami do 30 stopni Celsjusza. No i wiatr jeszcze słaby, umiarkowany z kierunków południowych. Jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to poniedziałek jeszcze taki, powiedziałbym znowu, z lekkim załamaniem pogody, ale to tylko takie lekkie i to będzie zapowiedź też tego, że od wtorku coraz cieplej, cieplej, cieplej, a pod koniec tygodnia to już upały znowu powyżej 30 stopni Celsjusza.
0: I to mi się podoba. Bardzo dziękujemy, Darku, za rozkręcenie tej soboty i miłego weekendu.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Dariusz Szmit.
2: Politycy komentują rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ugrupowanie ma opuścić około 40 posłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Paweł Jabłoński, który należy do tego stowarzyszenia, żałuje rozłamu. Podkreśla, że politycy związani z byłym premierem do końca walczyli o zachowanie jedności partii.
3: Dzisiaj to najbardziej cieszy się w Polsce z tego Donald Tusk. No i może Jacek Sasin równocześnie, bo to on tak naprawdę tutaj jest głównym inspiratorem tego rozłamu. Mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją, gdzie opozycja jest słabsza. My uważaliśmy, że powinniśmy poznać jednością. Nie chcieliśmy rozłamu, no a rozłam został zrobiony.
2: Doradca w kancelarii prezydenta Szymon Stachowiak mówi, że rozłam w PiS-ie to smutny proces.
4: Jest tylko nadzieja, że te emocje zostaną jak najszybciej wygaszone i pełnił, żeby oba te ugrupowania były jak najsilniejsze i żebyśmy w 2000...
5: Tworzący koalicję, że wypełniliśmy obietnice wyborcze, że pracujemy bardzo ciężko i skutecznie, żeby się panu Morawieckiemu to przesunięcie w centrum nie udało.
2: We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS-u, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z partii. Rumuński myśliwiec F-16 zastrzelił kolejny dron w ciągu kilkunastu godzin. Nad ranem bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. Wczoraj do podobnego przypadku doszło przed południem. Eksperci badają szczątki wczorajszego drona. Według nich jest to produkowany w Rosji irański szachet. Kultura jako sposób na upały. Rzym otwiera kina i biblioteki dla mieszkańców oraz turystów, którzy szukają schronienia przed wysokimi temperaturami. To w ramach projektu Il Grande Freddo, czyli Wielki Chłód.
6: W 11 klimatyzowanych kinach dwa razy dziennie można za darmo oglądać włoskie filmy. Chłodem kusi też 11 rzymskich bibliotek, gdzie nie tylko wypożycza się książki. To także duże przestrzenie, w których mieszkańcy mogą przebywać razem. Czasami żartuję, ale jest też w tym i trochę prawdy, że najlepsze wesela odbywają się w bibliotece. Dlaczego? Bo są to miejsca, do których ludzie naprawdę chętnie przychodzą, gdzie czują się mile widziani, a od teraz także znajdą tam świeżą wodę i przyjemną, chłodną atmosferę. Mówi Simona Cives, dyrektorka rzymskiej sieci bibliotek i centrów kultury. Przed słońcem w Rzymie można schronić się także w Pałacu Wystaw i Teatrze Argentina. Jest tam przestrzeń do czytania, nauki, pracy zdalnej i odpoczynku w chłodnym wnętrzu. Projekt Wielki Chłód potrwa do 4 sierpnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
2: A teraz przenosimy się na trasę wyścigu Tour de Pologne Kobiet. Dziś start drugiego etapu we Włodawie. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Darku,
7: dzień dobry.
2: Zanim o rowerach, to na początek powiedz nam, jaki jest stan bugu we Włodawie.
7: Oczywiście pierwsze, co zrobiłem, to udałem się do tego wodowskazu. No i faktycznie poziom bugu we Włodawie nie jest wysoki, 62 cm, do zagrożenia 370 cm jeszcze nam trochę brakuje, więc spokojnie zachowujemy daleko idący spokój. Tymczasem już o rowerach, bo tu właśnie za kilka minut, 10 po 12 nastąpi start drugiego etapu. Meta dzisiaj w Lubartowie, mniej więcej 15.30, to zależy od tempa, w jakim zawodniczki będą się przemieszczać. Przed chwilą koło mnie przejechała liderka po wczorajszym zwycięstwie w Zamościu, Lorena Wibes z Holandii. Najlepsza z Polek wczoraj finiszowała na 5. miejscu, Olga Wankiewicz z teamu Matatom Developer Wrocław. Właśnie nasz wóz transmisyjny stoi tuż tutaj przy obozowisku naszych atomówek. Dziewczyny już w tych swoich takich fioletowo-różowych strojach udały się na start, bo cały peleton powoli już się tam zjeżdża. Za kilka minut start.
2: No to trzymam kciuki. Dariusz Urbanowicz, dziękuję za relację.
7: Dziękuję.
8: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto skorzystać z nadmiaru energii elektrycznej. Niemal w całym kraju, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Sobota pogodna i ciepła, a najcieplej ma być na zachodzie, 29 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie, 22. Delikatny deszcz możliwy tylko na południowym wschodzie.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: Jest godzina 12. Czterech uczestników rajdu Polski trafiło do szpitali w wyniku dwóch wypadków na odcinkach specjalnych. W częstochowskim parku Lisiniec dziś festiwal Frytka Off. Sytuacja pogodowa w Beskidach sprzyja pieszym wędrówkom. Na koniec więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Do dwóch groźnych wypadków doszło na trasie 82. rajdu Polski. Na odcinku specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju wypadkowi uległa austriacka załoga numer 44, a w Ochabach wypadkowi ulegli Czesi jadący wozem numer 9. By wydostać kierowcę z uszkodzonego samochodu rajdowego, konieczne było w jednym przypadku użycie narzędzi hydraulicznych. Pilot opuścił pojazd o własnych siłach. Służby zareagowały, mówi Karol Ferenc z biura prasowego rajdu.
2: Stan zdrowia tych załóg jest w porządku, są zaopiekowani, służby zadziałały bardzo dobrze, bardzo sprawnie, bardzo szybko. Wszystkie procedury, te, które organizator szykuje przez wiele miesięcy, bądź też wiele lat, i one zadziałały perfekcyjnie w tym przypadku.
0: Wszyscy uczestnicy wypadków trafili do szpitala. Rajd Polski jest kontynuowany.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teraz Częstochowa. W tamtejszym parku Lisiniec odbędzie się festiwal Frytka Off. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kulturalnych w tym mieście, łączące muzykę, kulinarne doznania i letnią atmosferę. Festiwal przez lata ewoluował. Zaczynaliśmy w 2011 roku, mówi Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.
3: Na scenie frytkowej w Częstochowie gościli ci wykonawcy, którzy są w tej chwili tymi najbardziej znanymi, przodującymi, popularnymi, a jednocześnie ambitnymi wykonawcami tej muzyki polskiej, alternatywnej, hip-hopowej, jazzowej, elektronicznej, rockowej, jazz-rockowej. Ta czołówka na pewno przez te wszystkie lata na Frytce się zameldowała.
0: Natomiast w związku z protestami odwołano koncert black metalowej grupy Batiuszka. Spacer kulinarny wyruszy za godzinę z Placu Wolności w Tarnowskich Górach. Jego uczestnicy dowiedzą się, czym różnił się tradycyjny guesthouse od gospody, baru, piwnicy czy klasycznej restauracji. Przewodnik opowie też o tym, jak w mieście stołowali się przodkowie i co najczęściej lądowało na ich talerzach. Ponadto uczestnicy spaceru dowiedzą się, kto i kiedy założył pierwszą lodziarnię w Tarnowskich Górach oraz gdzie dziś w sercu miasta można zjeść autentyczną kuchnię śląską i napić się kresowych napojów. Dzięki uprzejmości jednej z restauracji spacerowiczów czeka degustacja potrawy typowej dla średniowiecznej gospody.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Sytuacja pogodowa w Beskidach sprzyja pieszym wędrówkom. Widoczność w górach jest bardzo dobra, a temperatura wynosi około 20 stopni Celsjusza i cały czas rośnie. Nawet przy znakomitych warunkach należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach, mówi Agnieszka Nowak z Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku.
4: Nasi turyści muszą pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Długo lało, więc przede wszystkim dobre obuwie. Dzisiaj będzie wyższa temperatura, więc czapka zdecydowanie w tym momencie, okulary, naładowana komórka z powerbankiem, no i oczywiście woda i jakieś podstawowe jedzenie, baton w razie, że tak powiem, utraty sił.
0: Warto pamiętać o numerze alarmowym 985 oraz o aplikacji mobilnej Ratunek. A dziś w regionie słonecznie i ciepło, temperatura wzrośnie do 26 stopni.

Świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Do dwóch groźnych wypadków doszło na trasie 82. Rajdu Polski. Na odcinku specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju rozbiła się załoga z numerem 44. Znacznie poważniejszy wypadek wydarzył się w Ochabach, gdzie z trasy wypadła czeska załoga w Skodzie Fabii. Aby wydostać kierowcę z poważnie uszkodzonego samochodu, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Pilot wyszedł z pojazdu o własnych siłach.
1: Stan zdrowia tych załóg jest w porządku, są zaopiekowani, służby zadziałały bardzo dobrze, bardzo sprawnie, bardzo szybko. Wszystkie procedury, te, które organizator szykuje przez wiele miesięcy, bądź też wiele lat, i one zadziałały perfekcyjnie w tym przypadku.
0: Powiedział Karol Ferenc z Biura Prasowego Rajdu Polski. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitali. Rajd jest kontynuowany. Polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności od 1 do 30 sierpnia służbę w Hiszpanii będzie pełniło 105 mundurowych z 7 województw. W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Dodatkowo około 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na zagrożenie. Spłonęło już ponad 25 tysięcy hektarów lasów i łąk, ponad 63 tysiące osób zostało ewakuowanych. Na razie sytuacja pozostaje skomplikowana ze względu na warunki pogodowe, mówi premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Prognozy, które otrzymaliśmy od Państwowej Agencji Meteorologicznej, wskazują, że przed nami kilka trudnych godzin. Chociaż temperatury rzeczywiście spadły, nie wiemy dokładnie, jak będzie się rozwijał wiatr, jaka będzie jego intensywność, ani w wyniku tych pożarów rozwiną się suche burze. Jednak z pewnością w ten weekend mamy okazję do walki z pożarem i przeznaczymy na to znaczną część naszych zasobów. Pożary szaleją także we Francji. W departamencie Żyrondy ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi. Prewencyjnej ewakuacji wymaga kolejnych 7 gmin, bo ogień zbliża się do Bordeaux. Dzień po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Prezydent wychodzi z propozycją do młodych Polaków. Karol Nawrocki zaprasza na wydarzenie, które odbędzie się w Juracie 29 i 30 sierpnia.
2: To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek. Ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami. Rejestracja właśnie ruszyła.
0: Rejestrować mogą się osoby w wieku od 18 do 26 lat. Ponad 30 kąpielisk nad Bałtykiem objętych jest już zakazem kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Zakazy obowiązują m.in. w Międzywodziu, Dziwnowie, Rewalu, a także w Kuźnicach, Jastarni i w Juracie. Od dziś otwarte są natomiast wszystkie kąpieliska w Sopocie, które były zamknięte z uwagi na obecność w wodzie bakterii Escherichia coli. Zagraniczne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją pukają do drzwi polskich antykwariatów. Pozyskiwanie i skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowych wersji modeli językowych oraz chatbotów. Zeskanowane książki najczęściej są później niszczone. Tematem zajął się Michał Makowski.
3: Zaczęło się w Niemczech i przyszło do Polski. Firmy rozwijające modele AI skupują na zachodzie literaturę naukową dotyczącą historii, prawa czy ekonomii. Kilka dni temu antykwariusz z warszawskiej Pragi, Arkadiusz Gałązka, dostał maila od kanadyjskiej firmy polującej na polskie książki.
4: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych.
3: Taśmowe skanowanie książek wiąże się z ich zniszczeniem. Odcina się grzbiet książki, a po jej maszynowym przeczytaniu egzemplarz trafia na śmietnik. Właściciel zakładki nie zgadza się na taki sposób traktowania dzieł kultury.
4: To nie jest tak, że jak Biblioteka Narodowa zeskanuje książkę, to ją wyrzuca, a tutaj to jest jakieś barbarzyństwo.
3: Kolejna kwestia dotyczy wykorzystywania cudzej własności intelektualnej do trenowania AI. Firma Anthropic, odpowiedzialna za model językowy Claude, w ramach ugody musiała zapłacić grupie pisarzy 1,5 miliarda dolarów za naruszenie praw autorskich. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Dziś ciepło i słonecznie, tylko na krańcach południowo-wschodnich możliwy delikatny przelotny deszcz. Maksymalnie na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na zachodzie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto.

0: Jest godzina 13. Dwa groźne wypadki na trasie 82. rajdu Polski na południu województwa śląskiego. Dobiegła końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury Jarzębina. A na koniec tego serwisu marszałek Sejmu o problemach Prawa i Sprawiedliwości.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Do dwóch groźnych wypadków doszło na trasie 82. rajdu Polski. Na odcinku specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju wypadkowi uległa austriacka załoga numer 44, a w Ochabach wypadek miała załoga numer 9, to Czesi. By wydostać kierowcę z uszkodzonego samochodu rajdowego, konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Pilot opuścił pojazd w własnych siłach. Wszyscy uczestnicy wypadków, 4 osoby, trafili do szpitali. Dobiegła końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury Jarzębina. To obiekt, z którego chętnie korzystają mieszkańcy, zwłaszcza seniorzy. Jak mówi Rafał Jako, kto chce z siemianowickiego ratusza, modernizacja oznacza niższe koszty utrzymania obiektu.
2: W ramach prac ocieplono ściany i stropodach, wymieniono okna oraz drzwi, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, zamontowano energooszczędne oświetlenie LED, a także instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii. Można powiedzieć, że efekty są bardzo wymierne, bowiem zapotrzebowanie budynku na energię zmniejszy się o blisko 75%, zaś emisja dwutlenku węgla spadnie o prawie 26 ton rocznie.
0: Teraz jeszcze toczą się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych. Teraz o święcie miodu w Dzięgielowie. Odbędzie się ono przy siedzibie tamtejszej straży pożarnej. Na uczestników będzie czekać wiele atrakcji, w tym degustacja miodów i innych wszelich przysmaków. Będą napoje na bazie miodu, stoiska z produktami pszczelarskimi. Świętowanie rozpocznie się za godzinę międzynarodową konferencją poświęconą historii i rozwojowi pszczelarstwa. A od 16 zaplanowano część rozrywkową, podczas której nie zabraknie dobrej muzyki i okazji do wspólnego świętowania.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nie będzie szybkich decyzji Sejmu w sprawie zmian na prawicy, poinformował marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty. W Bielsku Białej polityk Nowej Lewicy podkreślił, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości będzie miał następstwa.
3: Z punktu widzenia marszałka Sejmu powstanie nowy klub parlamentarny. Pewnie będą aspiracje o obsadzenie wicemarszałka Sejmu. Pewnie zdarzy się tak, że mamy nowy, największy klub parlamentarny w Polsce i jest to Koalicja Obywatelska. Pewnie jest tak, że zapowiada to kłopoty dla prawicy.
0: Marszałka dziwi jednak decyzja podjęta wczoraj przez Jarosława Kaczyńskiego.
3: Że otoczył się tak wybitnymi ludźmi, jak Matecki, jak Gosek, jak Czarnek, człowiek, którego Moskwa chyba jest bliższą ojczyzną niż Warszawa i Polska. To jest zadziwiające. Mnie to dziwi, ale jednocześnie cieszę się, że siły ortodoksyjnej twardej prawicy słabną, bo słabną.
0: Frakcja Mateusza Morawieckiego została wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak politycy odmówili wyjścia ze stowarzyszenia pod nazwą Rozwój Plus. Były premier i ponad 30 jego zwolenników, posłów, senatorów i europosłów pożegnało się wczoraj z Prawem i Sprawiedliwością. Dziś w regionie będzie słonecznie i ciepło, temperatura do 26 stopni.
4: Samodzielny start w wyborach parlamentarnych, miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości bądź totalna eskalacja i walka na wyniszczenie Mateusza Morawieckiego. Takie scenariusze dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus kreślą komentatorzy w Polskim Radiu 24. Politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego dr Emilia Zakrzewska zwraca uwagę, że na prawicy zaczęło się obwinianie Mateusza Morawieckiego za zło, które przyczyniło się do spadków sondażowych PiS.
5: Myślę, że Mateusz Morawiecki może stać się takim wygodnym chłopcem do bicia, w którego będą uderzać nie tylko posłowie PiSu, ale też i Konfederację. Chociażby w kontekście Zielonego Ładu, no jednak Mateusz Morawiecki nie odetnie się od 6 lat swojego rządu i bycia premierem.
4: Rozłam w PiS sprawia, że po prawej stronie sceny politycznej znajdą się łącznie 4 ugrupowania. Fragmentacja prawicy będzie miała znaczenie przy podziale mandatów przy najbliższych wyborach parlamentarnych, dodaje politolog dr Andrzej Anusz.
6: Jeśli Mateusz Morawiecki samodzielnie pójdzie do wyborów i powiedzmy nie przekroczy tego 5-procentowego progu, no to de facto z punktu widzenia ugrupowań, które dzisiaj są w opozycji, to będą zmarnowane głosy przy dzisiejszych sondażach, gdzie Koalicja Obywatelska wygrywa te wybory, chociaż wygrywa w ten sposób, że może oddać władzę, natomiast w momencie, kiedy te procenty by się zmarnowały, no to rzeczywiście może dostać premię.
4: Według ekspertów rozłam w Prawie i Sprawiedliwości zwiastuje koniec długotrwałej polaryzacji na polskiej scenie politycznej między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. W Syrii co najmniej 35 osób zginęło, a 30 zostało rannych w zdarzeniu dwóch autobusów. Do wypadku doszło na trasie prowadzącej z miasta Deir ez-Zor do Damaszku. Na miejsce katastrofy wysłano kilka śmigłowców w celu ewakuacji rannych. Trwa wymiana ognia między Arabią Saudyjską a Houthi. Houthi kontrolują część Jemenu, w tym kluczową cieśninę Bab al-Mandab, oraz są skonfliktowani z Arabią i prosaudyjskim rządem jemeńskim.
7: Arabia Saudyjska przechwytuje rakiety wystrzelone z Jemenu w kierunku rafinerii w saudyjskim porcie Yanbu. To ważny węzeł przesyłu saudyjskiej ropy. Kończy się tu bowiem rurociąg, którym płynie ropa ze złóż po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego w Zatoce Perskiej. Należąca do nich telewizja Al-Masira poinformowała, że celem saudyjskich ataków były obiekty telekomunikacyjne oraz położona u wybrzeży wyspa Kamaran. W poniedziałek Houthi ogłosili blokadę saudyjskich portów, ostrzegając firmy żeglugowe, że ich tankowce narażą się na ataki, jeśli będą korzystać z portów w Arabii Saudyjskiej. Zagrozili również blokadą cieśniny Bab el-Mandab, która jest dla Morza Czerwonego tym, czym Ormuz dla Zatoki Perskiej. Wywindowało to ceny ropy naftowej powyżej $100 za baryłkę, najdrożej od maja. Dotąd Jemeńczycy nie zrealizowali jednak swych gróźb o zamknięciu cieśniny. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
4: W Lublinie odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza profesora Andrzeja Szostka, wybitnego filozofa i etyka, wieloletniego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To była legendarna postać, mówi Marianin ksiądz Stanisław Kosiorowski.
8: Był genialny, jeśli chodzi o przekazanie wiedzy. Serce miał gołębie, naprawdę. Tracimy człowieka wielkiej klasy. On przekazywał po prostu, co znaczy być człowiekiem, jak postrzegać Pana Boga. To było coś niezwykłego.
4: Ksiądz profesor Andrzej Szostek został pochowany w mariańskiej kwaterze cmentarza przy ulicy Unickiej. Rekordowe 14 tysięcy uczestników zmierzy się dzisiaj w 35. biegu Powstania Warszawskiego. Trasa poprowadzi przez Cytadelę Warszawską w pobliżu Muzeum Historii Polski i Muzeum Katyńskiego. Magdalena Skrocka z Fundacji Maraton Warszawski podkreśla, że ten bieg to nie tylko sport i pamięć, ale także realna pomoc.
9: Dzięki akcji Biegam Dobrze dla Bohaterów po raz kolejny łączymy siły, by pomagać powstańcom oraz zachować ich historię i pamięć o wydarzeniach z 1944 roku. W tym roku środki zebrane przez biegaczy zostaną przekazane na utworzenie archiwum wideo i audio z relacjami żyjących świadków historii.
4: Bieg na 5 km wystartuje o 20.15, natomiast bieg na 10 km o 21.15. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Do końca dnia będzie ciepło i słonecznie, jedynie na krańcach południowo-wschodnich możliwy delikatny przelotny deszcz. Maksymalnie na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na zachodzie.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Do studia Radia Katowice jeszcze na kilka chwil powrócił Dariusz Szmit. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam cię serdecznie. No zdecydowanie dziś na Śląsku, ani jutro nie będzie deszczu.
4: Cieszę się bardzo, prosimy o szczegóły.
11: Proszę państwa, pogodę w kraju kształtuje klin wyżowy z Nadbałkanów nad Polskę. Napływać będzie cieplejsze powietrze, to zwiastuje poprawę pogody w całym kraju. Taka sucha, odczuwalnie cieplejsza aura ze słabym wiatrem nam się szykuje. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich, gdzieś tam w Bieszczadach, może lokalnie pokropić lekki deszcz, a poza tym wszędzie w kraju bez deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 22 na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich, około 24 stopnie Celsjusza na termometrach w centrum i do 29 na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni. W województwie śląskim dziś przed nami piękny, słoneczny, bezdeszczowy dzień. Ciepły, ale nieupalny. Temperatura teraz w granicach 17-18 stopni, a maksymalnie do 26 będzie w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 25 stopni również w Bielsku Białej, W rejonach podgórskich od 21 do 24, a wysoko w Beskidach od 14 do 17. Jednak temperatura odczuwalna jeszcze będzie kilka stopni wyższa. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 981, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali. Będzie lekko spadało. Biometr dziś korzystny. Proszę Państwa, noc z soboty na niedzielę, bardzo pogodna, bezchmurna. Oczywiście, jak nie ma chmur, to też nie będzie opadów. Temperatura minimalna w zakresie 11-14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południa i południowego wschodu będzie wiał. A jutro w niedzielę ponownie od rana w całym regionie słonecznie. No gdzieś tam po południu i wieczorem stopniowy wzrost zachmurzenia nastąpi, ale bez opadów deszczu. A temperatura maksymalna jutro no zrobi się bardzo gorąco, do 29, a nawet miejscami do 30 stopni Celsjusza. No i wiatr jeszcze słaby, umiarkowany z kierunków południowych. Jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to poniedziałek jeszcze taki, powiedziałbym znowu, z lekkim załamaniem pogody, ale to tylko takie lekkie i to będzie zapowiedź też tego, że od wtorku coraz cieplej, cieplej, cieplej, a pod koniec tygodnia to już upały znowu powyżej 30 stopni Celsjusza.
12: I to mi się podoba. Bardzo dziękujemy, Darku, za rozkręcenie tej soboty i miłego weekendu.
11: Dziękuję wzajemnie.
12: Dariusz Schmidt.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Minęła 15. Prawie 150 załóg kontynuuje w naszym regionie rywalizację w 82. Rajdzie Polski. W częstochowskim parku Lisiniec dziś festiwal Frytka Off. Polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Kibice śledzą zmagania kierowców podczas trwającego w naszym regionie 82. Rajdu Polski. Organizatorzy zwracają uwagę na wysoką frekwencję podczas odcinków specjalnych. Wielu zainteresowanych pojawiło się dziś nie tylko na tych odcinkach, ale też przy Stadionie Śląskim, gdzie znajduje się oferta dla wszystkich baza rajdu.
2: Cała rodzina. Wczoraj byliśmy na odcinku w Katowicach, a dzisiaj planujemy jeszcze wieczorem przyjść.
3: Bardzo dobrze było, dużo emocji. No i jak dla mnie to wszystko.
4: Przyjechaliśmy tutaj, żeby chociaż się z kierowcami tutaj zobaczyć. To jest całokształt, to się składa. Miłość do motoryzacji przede wszystkim, umiejętności kierowców, na konstrukcję samochodów, na prędkość, na to, co się dzieje, jacy są tutaj ludzie. To jest taka niesamowita atmosfera, że nigdzie indziej takiej nie ma.
0: W rajdzie bierze udział prawie 150 załóg z całej Europy. O 19:00 będzie można obejrzeć ich umiejętności podczas odcinka specjalnego przy Stadionie Śląskim.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W częstochowskim parku Lisiniec dziś odbędzie się festiwal Frytka Off. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kulturalnych w tym mieście, łączące muzykę, kulinarne doznania i letnią atmosferę. Festiwal zaczynaliśmy w 2011 roku, mówi Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.
5: Na scenie frytkowej w Częstochowie gościli ci wykonawcy, którzy są w tej chwili tymi najbardziej znanymi, przodującymi, popularnymi, a jednocześnie ambitnymi wykonawcami tej muzyki polskiej, alternatywnej, hip-hopowej, jazzowej, elektronicznej, rockowej, jazz-rockowej. Ta czołówka na pewno przez te wszystkie lata na Frytce się zameldowała.
0: Dziś wystąpią Immortal Onion, Daria ze Śląska, Opał i Igon. Natomiast w związku z protestami odwołano koncert black metalowej grupy Batiuszka. A w Siewierzu historia połączyła się z fantastyką. Na Zamku Biskupów Krakowskich trwa piknik pod nazwą Core Fantastic. Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem z rynku na teren zamku. Na uczestników czekają wystawa poświęcona konkursowi Core Fantastic, pokazy rycerskiej walki wikingów. Zaplanowano też szturm na zamek oraz występy artystyczne. Zabawa potrwa do 16:30.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii, poinformowało nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności od 1 do 30 sierpnia służbę w Hiszpanii będzie pełniło 105 strażaków. Specjaliści od gaszenia pożarów lasów będą działać w 3 35-osobowych zmianach. W akcji wezmą udział strażacy z 7 województw. W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Dodatkowo około 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na zagrożenie. Do końca dnia w regionie będzie słonecznie i ciepło, temperatura do 26 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, komentuje w mediach społecznościowych premier Donald Tusk i decyzję nazywa skandaliczną. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych od marca do grudnia tego roku. Decyzję argumentował przesłankami konstytucyjnymi. Zablokowanie tej ustawy może oznaczać znaczne zmniejszenie wpływów do tegorocznego budżetu, ocenia ekonomista Marek Zuber.
1: Brent dobija do 100 dolarów, czyli wracamy właściwie do tego, co było parę miesięcy temu, a to oznacza, że te zyski tych kilkudziesięciu firm, to jest około 30 firm, które byłyby brane pod uwagę z punktu widzenia tej ustawy, znowu będą relatywnie wyższe, więc można przypuszczać, że w skali całego 2026 roku mówimy tutaj o znacznie większych pieniądzach niż o tych 4 miliardach złotych.
0: Donald Tusk podkreśla, że zyski z podatku pozwoliłyby sfinansować program ceny paliwa niżej. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał szef rządu. Żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych i warszawiacy oddawali krew w czasie pikniku mundurowo-zdrowotnego na Stadionie Narodowym. To jeden z elementów rozpoczynających się obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
2: Chorąży Robert Kowalewski, jestem głównym koordynatorem honorowego dawstwa krwi w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jest to piknik zdrowotny. Mamy bardzo dużo różnych badań. Mammobus, cytobus, dentobus. Są badania, są porady, wszystko jest za darmo. Wokół tego oczywiście najważniejszym naszym punktem jest to akcja krwiodawstwa.
3: Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał Krzysztof Stańczyk.
4: Dziś w hołdzie właśnie żołnierzom Armii Krajowej wspólnie ze wszystkimi służbami, z instytucjami oddajemy krew nie tylko dla potrzebujących, ale dla całego społeczeństwa.
5: Ewa Gruszkowska, pielęgniarka, Regionalne Centrum Warszawa. Ta pomoc drugiemu, jest pora urlopu, dawców jest mało i to jest każda kropla jest na wagę złota. Tylko pobieramy 450 ml od każdego, czy duży, czy mały. Jest dużo wypadków, na motorach jeżdżą, to krew jest potrzebna. No. Nie oszukujmy się, bardzo potrzebna. Nie ma czym tego zastąpić.
0: A jeszcze dziś wieczorem 14 tysięcy uczestników pobiegnie w 35. biegu Powstania Warszawskiego. 6 osób zostało zatrzymanych w związku z udaremnionym 2 tygodnie temu atakiem, który miał być wymierzony w synagogę pod Paryżem. Prokuratura wystąpiła o formalne postawienie podejrzanym zarzutów oraz zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu. Prokurator ocenił, że planowany atak miał związek z islamskim ekstremizmem. 11 lipca służby odkryły, że w pojeździe zaparkowanym w centrum Sarsel znajduje się broń. Samochód był kradziony, auto było zaparkowane w pobliżu jednej z synagog. Policja ostrzega przed grą w trzy kubki. To oszustwo z wiekową tradycją. Tylko w te wakacje policja w Kołobrzegu zatrzymała 3 mężczyzn naciągających w ten sposób turystów. W tej grze nie da się wygrać, mówi Adrianna Szczerba z zachodniopomorskiej policji.
6: Schemat działania jest prosty. Wokół organizatora znajdują się podstawione osoby, które udają przypadkowych przechodniów i celowo wygrywają, aby zachęcić kolejne osoby do obstawiania pieniędzy. Gdy do gry przystępuje przypadkowy uczestnik, szanse na wygraną są w praktyce zerowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności i nie uleganie obietnicom szybkiego zysku. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, poinformujmy o niej policję lub straż miejską.
0: Organizowanie gry w trzy kubki to wykroczenie. Zatrzymani w Kołobrzegu mężczyźni zostali ukarani grzywnami. Turyści tłumnie korzystają z dobrej pogody w Tatrach. Wszystkie miejsca parkingowe na weekend przy szlaku do Morskiego Oka zostały wyprzedane. Po wczorajszych opadach deszczu, a miejscami także śniegu, w górach wróciło słońce. Jutro w Zakopanem temperatura może sięgnąć nawet 27 stopni. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by w taką pogodę pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
7: W górach też pewnie będzie ciepło, więc tutaj by warto pamiętać o właściwym nawodnieniu, o kremie z filtrem, czapce z daszkiem. No więc możemy powiedzieć, że tak jak cały lipiec, no to tak będzie wyglądał właśnie ten weekend, czyli początek chłodny, a potem wręcz upalnie.
0: Powiedział Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od poniedziałku pogoda znów się pogorszy.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto skorzystać z nadmiaru energii elektrycznej. Niemal w całym kraju, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia ciepło i słonecznie. Na krańcach południowo-wschodnich możliwy delikatny przelotny deszcz. Maksymalnie na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na zachodzie.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Przy mikrofonie Piotr.

I'm weeping. Why do you treat me this way, princess? Here we go.

płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić mody, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Minęła właśnie 16. Rozpoczął się 11-dniowy tydzień kultury Beskidzkiej. Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w Rudzie Śląskiej i Zabrzu muszą od dziś liczyć się ze zmianami. W Częstochowie ruszył konkurs na najładniejszy rodzinny ogród działkowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Na estradach w Wiśle, Żywcu, Szczyrku i Stebnej i Makowie Podhalańskim dziś pełny rozruch 63. tygodnia kultury beskidzkiej. Jak powiedziała organizatorka TKB, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, Aneta Legierska-Bujok, to ogromna 11-dniowa impreza z udziałem 4000 artystów i setkami tysięcy widzów na żywo i online.
2: To jest 100 zespołów, prawie 20 zagranicznych, 85 zespołów polskich. To jest 60 koncertów dużych, to jest 8 estrad, 5 korowodów, niezliczona ilość twórców ludowych i warsztatów, i jarmarków, i pokazów właśnie twórczości ludowej. Z tego się ogromnie cieszymy. Piękne święto, które gdyby nie współpraca ludzi, nie miałoby możliwości istnienia.
0: W amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu w ramach tygodnia dziś pierwsze przesłuchanie 57. Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Największe święto folkloru w Polsce potrwa do niedzieli 2 sierpnia. Organizatorem jest Województwo Śląskie. Radio Katowice jest patronem medialnym tygodnia. Gabriela Silva i młodzi adepci sztuki wokalnej wystąpią w bytomskim pałacu w Miechowicach. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią piękną muzykę i szukają pomysłu na spędzenie sobotniego wieczoru. W Bytomiu będzie można posłuchać młodych i utalentowanych osób, które dopiero rozwijają swoje muzyczne skrzydła. Wszyscy wokaliści, którzy dziś wystąpią, są uczniami profesor Gabrieli Silvy, a na fortepianie zagra dla nich Piotr Lorantz. Koncert zacznie się o 17.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w Rudzie Śląskiej i Zabrzu muszą od dziś liczyć się ze zmianami. Zmodyfikowane zostało funkcjonowanie 14 linii autobusowych. Jak powiedział Radio Katowice rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek, chodzi przede wszystkim o uregulowanie częstotliwości kursowania autobusów. Na części linii uruchomione zostały dodatkowe kursy, na innych skorygowano godziny odjazdów. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie transportgzm.pl w zakładce komunikaty. W Częstochowie ruszył konkurs na najładniejszy rodzinny ogród działkowy. To 10. edycja tego konkursu. Jego celem jest promowanie estetyki terenów rekreacyjnych, postaw proekologicznych oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Chcemy także wyróżnić osoby, które z pasją dbają o swoje działki, zapewniła Elżbieta Łyczba, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw estetyki.
3: Ogródki działkowe to przede wszystkim taka różnorodność zagospodarowania. Zwracamy uwagę również na to, żeby to były różne gatunki. Bardzo nas cieszy, jeżeli są to jeszcze ogrody, które zawierają jakieś elementy warzyw. Oczywiście nie są to elementy wymagane, ale taka różnorodność jest zawsze bardzo ciekawa.
0: Do udziału w konkursie zgłoszeń dokonują zarządy rodzinnych ogródków działkowych, które mogą wskazać maksymalnie 3 kandydatów spośród swoich działkowców. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 sierpnia. Teraz pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach od 14 do 17 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Są ostrzeżenia przed upałem dla 12 województw. Alerty pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaczną obowiązywać jutro w południe.
1: Alert obowiązuje od jutra od godziny 12 do 19 w centralnej i południowej Polsce, to jest w pasie od ziemi lubuskiej, Wielkopolski przez ziemię łódzką i Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Według prognoz temperatura w większości kraju wyniesie ponad 30 stopni. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Ocieplenie nie potrwa jednak długo. W poniedziałek temperatura znowu spadnie do 20 paru stopni. Prognozowane są burze i opady deszczu. Polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności od 1 do 30 sierpnia służbę w Hiszpanii będzie pełniło 105 mundurowych z 7 województw. W okolicach Madrytu ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy osób. Spłonęło już ponad 25 tysięcy hektarów lasów i łąk. Pożary szaleją także we Francji. W departamencie Żyrondy ewakuowano prawie 170 tysięcy ludzi. Prewencyjnej ewakuacji wymaga kolejnych 7 gmin, bo ogień zbliża się do Bordeaux. Wśród ewakuowanych byli również holenderscy turyści, którzy opowiadali o ucieczce przed żywiołem. Oczywiście zauważyliśmy ogień, widziałem kłęby dymu, ale nie sądziliśmy, że będziemy ewakuowani, bo pożar wciąż wydawał się dość daleko. Wszystko zostało na kempingu, moja przyczepa, mój rower, wszystko. Wzięłam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, kołdrę do spania i przybory higieniczne. Nic więcej. Mer Bordeaux Thomas Cazeneuve poinformował, że ewakuacja w tym mieście nie jest obecnie planowana. Wiele osób wykazuje zainteresowanie inicjatywą Rozwój Plus, powiedział Mateusz Morawiecki. Były premier podkreślił, że przynajmniej do wtorku on i osoby skupione wokół jego stowarzyszenia pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości.
2: Do nas rzeczywiście są różne telefony ludzi, którzy sympatyzują z nami, ale czują się trochę zastraszeni. Nie ma żadnych planów ani dotyczących klubu, ani dotyczących partii. Jesteśmy przecież jeszcze członkami partii, przynajmniej do wtorku.
0: We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z PiS-u, ponieważ nie złożyli lojalek wymaganych przez kierownictwo. To łącznie 37 posłów należących do partii, 3 posłów spoza ugrupowania, 1 senator PiS-u i 3 eurodeputowanych tej partii. Resort Obrony zakłada, że do 15 sierpnia część z 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, których przysłanie obiecał Donald Trump, będzie już w Polsce. Te informacje przekazał wiceszef resortu Cezary Tomczyk. Docelowo rząd chce, by w Polsce powstała stała baza amerykańskich żołnierzy. Prace trwają, podkreślił Tomczyk.
3: Jeżeli to nastąpi, a wierzę głęboko, że tak będzie, to ten proces, pamiętajmy, będzie rozłożony na wiele lat. To budowanie tej obecności amerykańskiej właśnie tyle potrwa. Dzisiaj to są techniczne, robocze rozmowy między Pentagonem a Ministerstwem Obrony Narodowej.
0: W tej sprawie powstały 2 zespoły robocze po stronie polskiej i amerykańskiej. Za nami drugi etap wyścigu Tour de Pologne kobiet. Odcinek miał 117 km i prowadził z Włodawy do Lubartowa. Na mecie jest Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Darku.
4: Dzień dobry, pytanie. Witam ponownie. Tak, już no, kto po wygrał? Wszystkim, po że wszystkim. Tak powiem. Tak, wygrała Lorena Wiebes, ta co wczoraj, więc nie ma na nią mocnych, ale trudno się dziwić, bo Holenderka niezwykła przegrywać finiszów sprinterskich z grupy i faktycznie trasa dziś płaska jak stół. Były ucieczki, były próby oderwania się od peletonu, ale drużyna Team SD Works Pro Time, czyli ta, w której jeździ Wiebes, pilnowała ucieczek, nie dała nikomu odjechać na zbyt duży dystans. Tam tak naprawdę główne skrzypce grała Marta Lach, ale Marta poza dziesiątką, na 8 miejscu znów w czołówce Olga Wankiewicz, 10 Kaja Rysz, Olga Wankiewicz 9 w klasyfikacji generalnej, a wśród drużyn Mat Atom Developer Wrocław na miejscu 2, na 4 reprezentacja Polski, a więc co fajnie jadą, bardzo widoczne.
0: I bardzo się z tego cieszymy. Dariusz Urbanowicz, dziękuję Ci za relację. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia będzie ciepło i słonecznie. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich możliwy delikatny przelotny deszcz. Maksymalnie na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na zachodzie.
6: Autopromocja.
7: Dobrać ciemne rzekę.
6: Ten wzruszający utwór to

Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Minęła 17. 4000 artystów wystąpi na estradach rozpoczynającego się Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Częstochowa przygotowuje się do przebudowy Placu Biegańskiego. Do Sosnowca wróciły paszporty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Dziś rozpoczął się Tydzień Kultury Beskidzkiej. Ten międzynarodowy festiwal folklorystyczny odbywa się już po raz 63. Na scenach w Wiśle, Szczyrku i Stebnej, Ujsołach, Oświęcimiu, Makowie Podhalańskim oraz w czeskim Jablunkowie wystąpi ponad 100 zespołów z Polski i zagranicy. Chcemy w ciągu tygodnia opowiedzieć o Beskidach jak najwięcej, powiedziała dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Aneta Legierska-Bujok.
2: Zdecydowanie. Da się, bo reszta, co się nie dołopowie, to zostało w pamięci, we wspomnieniu, w sercu, w smakach, w uśmiechach ludzi i w tym wszystkim, co najpiękniejsze jest w Beskidach. To smaki, to spotkania, to radość. Oprócz małych scen, gdzie gramy do południa i wieczornych estrad, mamy jeszcze muzykę na szlakach turystycznych, w nietypowych miejscach.
0: W ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu odbywają się także 57. Festiwal Folkloru Górali Polskich oraz międzynarodowe spotkania folklorystyczne. Gorące rytmy, taniec, plaża, która zamieni się w taneczny parkiet pod gołym niebem i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Tak zapowiada się wodzisławskie Balatino. Na terenie ośrodka rekreacyjnego Balaton na dzieci czeka już ciocia Klocia, zachęcając do wspólnych animacji, zabaw ruchowych i rodzinnych konkurencji. Będą też ciekawe warsztaty i wakacyjne wyzwania. Dorośli o 18 mogą nauczyć się podstaw salsy i baciaty, by później wziąć udział w tanecznych animacjach i dołączyć do kubańskiego tańca grupowego, a na koniec bawić się przy największych latynoskich przebojach.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Częstochowa przygotowuje się do przebudowy Placu Biegańskiego. Przestrzeń, która obecnie kojarzy się głównie z betonem, ma stać się bardziej przyjazna mieszkańcom i lepiej przygotowana na letnie upały. Do przetargu zgłosiło się 5 firm. Inwestycja zostanie zrealizowana w formie zaprojektuj i wybuduj, przypomina Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy.
3: Po tej modernizacji będą tam stałe kawiarnie, a nie pawilony, które pojawiają się na wakacje. Mamy nadzieję, że dzięki temu ten plac jeszcze będzie częściej i chętnie odwiedzany. Będzie więcej zieleni, więcej drzew, więc liczymy na cień. Będzie też taka duża, podwójna fontanna. Zadaniem w tym przetargu jest też budynek roboczy nazwany Odwachem Biz. Natomiast w naszej ocenie jest to budynek, który będzie też służył w przyszłości jako gastronomia.
0: Rewitalizacja placu ma kosztować około 35 milionów złotych. Ponad 25 milionów miasto pozyskało ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2028 roku. Paszporty wróciły do Sosnowca. To trzecia edycja tej akcji promocyjnej miasta. W nowych broszurach znajdziemy zabytki i ważne punkty na mapie miasta. Sosnowiecki Szpital Miejski pracuje też nad wersjami paszportów dla nowonarodzonych dzieci. Powstanie wersja różowa dla dziewczynki i niebieska dla chłopczyka. Paszporty można kupić w Centrum Informacji Miejskiej lub wygrać w miejskich konkursach. Dostępnych jest 10 kolorów z różnymi ważnymi punktami miasta. Jeszcze pogoda do końca dnia i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach od 14 do 17 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Rząd i koalicja krytykują prezydenta za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Karol Nawrocki skierował dokument do Trybunału Konstytucyjnego. Minister finansów Andrzej Domański mówi, że prezydent tą decyzją zablokował kolejne 4 miliardy złotych dla budżetu. Pieniądze miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw. Zarzuty ministra odpiera doradca w kancelarii prezydenta Szymon Stachowiak.
1: W jaki sposób ma być tańsze paliwo dla Polaków, jeżeli mówimy o wprowadzaniu podatku jeszcze z założeniem wstecznym, a tego typu podatki zawsze będzie płacił odbiorca końcowy. No, niestety pan prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, mając też szereg zastrzeżeń, bo obciążanie w jakichkolwiek podmiotów gospodarczych wstecz podważa elementarną zasadę zaufania przedsiębiorcy względem państwa polskiego.
0: W ocenie posłanki Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic prezydent kolejny raz pokazał, że nie kieruje się racjonalnymi przesłankami, a hasło "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" okazało się tylko wyborczym sloganem.
2: Tego typu decyzje pana prezydenta, one utrudniają, jakby nie było, wprowadzanie tego typu korekt cen, które są związane z sytuacją międzynarodową sojusznika pana prezydenta, więc pan prezydent robi bardzo dużo, żeby decyzje jego patrona politycznego, pana Donalda Trumpa, wpłynęły na portfele wszystkich Polaków.
0: Premier decyzję Karola Nawrockiego nazwał skandaliczną. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał Donald Tusk. Według rosyjskich władz co najmniej 11 osób, w tym 4 dzieci, zginęło w nocnym ataku Ukraińców na ośrodek turystyczny w okupowanej przez Rosję części obwodu zaporowskiego. Rannych jest 16 osób. Rosjanie twierdzą, że celem ataku był ośrodek turystyczny w miejscowości Kyryliwka położonej nad Morzem Azowskim. Dodają, że na miejscu pracują służby ratunkowe, a ranni zostali przewiezieni do szpitala. Rosja okupuje większość ukraińskiego obwodu zaporowskiego od pierwszych tygodni inwazji w lutym 2022 roku. Strażacy ugasili pożar tartaku w Trzebieszynie na Pomorzu. Poparzony został 37-letni właściciel zakładu. Trafił do szpitala.
3: Po przebyciu pierwszych dostępów Straży Pożarnej cały obiekt o powierzchni około 400 metrów kwadratowych był objęty ogniem. Działania strażaków polegały przede wszystkim na obronie przyległego budynku. Właściciel obiektu doznał poparzeń twarzy i szyi. Po udzieleniu pomocy medycznej przez zespół ratownictwa medycznego został przetransportowany do szpitala.
0: Powiedział Andrzej Piechowski ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Wstępnie oszacowano, że straty wyniosły około 2 milionów złotych. Piknik mundurowo-zdrowotny na Stadionie Narodowym był jednym z pierwszych punktów rozpoczynających się obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mundurowi oddali hołd powstańcom, oddając krew. Wieczorem powstanie upamiętnią sportowcy i wokaliści.
4: Od rana na piknikowo-zdrowotnym na PGE Narodowym oddawano krew.
5: W hołdzie właśnie żołnierzom Armii Krajowej wspólnie ze wszystkimi służbami, z instytucjami oddajemy krew.
4: Mówił dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Krzysztof Stańczyk, a najmłodsi mogli się wcielić zabawowo do wojska.
6: Żołnierz?
7: Szeregowy Łukasz?
6: Jeszcze głośniej. Żołnierz?
7: Szeregowy Łukasz?
8: Już typowo szkolenie wojskowe. Przechodzimy do szkolenia. Tutaj.
9: Zagadnienie, zasadzka! Na tym punkcie nauczania nauczycie się, jak niszczyć cele opancerzone przy pomocy granatu.
4: Można było też sprawdzić możliwości służb mundurowych.
10: Młodszy aspirant Małgorzata Zawadka.
4: Także tych czworonożnych.
10: To jest pies służbowy, wyszkolony do wykrywania waluty i tytoniu.
11: Myślałem, że on potrafi wywąchać u kogoś w kieszeni, czy ma papierosy.
10: A to też oczywiście nawet u mundurowych. Dzisiaj nawet jej się to zdarzyło.
4: A już wieczorem bieg Powstania Warszawskiego i premierowy koncert Błażeja Króla na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Ceny malin i jagód biją rekordy. To skutek zarówno suszy, jak i intensywnych opadów. W przypadku malin ceny są najwyższe od lat. Za kilogram trzeba zapłacić nawet 50 zł.
12: Ostatnio było ćwierć kilo, 12 zł.
13: A jak tak porównujemy do innych lat?
12: Gdzie było 8-9 zł, było przed dziesiątką było mniej więcej. Nawet teraz ostatnio nie ma, bo padało, więc nie ma malin. W sierpniu to się spokojnie 10 sierpnia zacząć się ten drugi zbiór takich lepszych.
13: A czy jest szansa, że one będą tańsze?
12: Zawsze jest jedne, jest ich więcej, są tańsze. Ale jak będzie w tym roku? Nie wiem. Jak te jagody kosztują 60 zł kilo?
0: O ceny owoców pytała Joanna Karp. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Norbert Michalak.
6: Kolarski wyścig Tour de Pologne kobiet nabiera tempa. Dziś kolarki miały do przejechania 118 km podczas drugiego etapu. Na miejscu jest Darek Urbanowicz, który z pewnością opowie o tym, co działo się na trasie z Włodawy do Lubartowa.
15: Tak, przed godziną mówiłem już, że bezkonkurencyjna jest tutaj Lorena Wibes, która wygrała zarówno wczoraj w Zamościu, jak i dziś w Lubartowie. Zawodniczka teamu SD Works Pro Time, no, finiszuje po prostu najlepiej na świecie w tej chwili. Także również w Tour de Pologne robi sobie tak naprawdę co chce. No, ale my mamy naszą bohaterkę Olga Wankiewicz z zespołu Mad Atom Developer Wrocław. Była najlepsza z naszych wczoraj, piąte miejsce, a dziś finiszowała na pozycji ósmej.
16: No, taki był plan, że gorzej nie mogło być niż wczoraj. No niestety trochę niżej parę pozycji jest. No ale taki jest finisz. Ten finisz był po prostu tak chaotyczny. Tyle razy mogła być kraksa, a się wybroniłam, więc myślę, że z tego też mogę się cieszyć. No i myślę, że miejsce w pierwszej dziesiątce na wyścigu pro z takiej obstawie, to chyba się nie mam czym spłucić.
15: Właśnie, jak dziewczyny? Pomagały ci dobrze? Pracowały dla ciebie?
16: Tak, dziewczyny jak zawsze spisują się na medal.
15: Olga Wankiewicz jest dziewiąta w klasyfikacji generalnej, a na dziesiątym miejscu dzisiaj dojechała Kaja Rysz. Jutro ostatni etap wyścigu Tour de Pologne kobiet z Janowca do Lublina.
6: Dziękujemy za relację. Dodam jeszcze, że Ekwadorczyk Richard Carapaz wygrał przedostatni 20. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. W piłkarskiej ekstraklasie kolejne mecze w pierwszej kolejce. W Białymstoku Jagiellonia pokonała Koronę Kielce 1-0. Jedyną bramkę zdobył Słowak Nick Prelec. Barbara Brych została brązową medalistką rozgrywanych w Hongkongu Mistrzostw Świata w szermierce. Nasza szpadzistka w półfinale przegrała z Włoszką Giulią Rizzi 6-15. To oznaczało, że zdobyła trzecie miejsce, bowiem w Mistrzostwach Świata pokonani z półfinałów nie walczą osobno o brąz.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, zwłaszcza po południu. A wieczorem w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej, ziemię lubuską, możliwe burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem dla 12 województw. Termometry pokażą od 25 stopni na północy do 30 w centrum i 32 na południowym zachodzie.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: Minęła 18. Eksperci zastanawiają się, czy wróci program CPN, czyli ceny paliw niżej. Dobiegła końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury. Katowicki Letni Festiwal Filmowy dziś zagości w Miejskim Domu Kultury Szopienice Giszowiec.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ekonomista Marek Zuber ma nadzieję na przywrócenie programu CPN w przypadku dalszego wzrostu cen paliw. W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie zagrożone są już dwa kluczowe szlaki transportu ropy. Cena surowca gwałtownie rosną, co może przełożyć się na droższe paliwa, transport i towary w sklepach także w Polsce. Ekspert z Uniwersytetu WSB powiedział, że sytuacja może nieco się poprawić przed zaplanowanymi na listopad wyborami połówkowymi w Stanach.
2: Cały czas wierzę w to, może naiwnie, że to się zakończy wszystko w perspektywie dni, tygodni, choćby ze względu na te wybory. No, mam taką nadzieję, jeśli nie, to mam z kolei nadzieję, że rząd znowu wróci do programu CPN, który firm polskich nie ochroni, bo firmy ten VAT i tak sobie rozliczają oczywiście w odpowiedni sposób, no ale przeciętny Kowalski, nie firma, taki konsument kupujący paliwa będzie płacił mniej niż gdyby tego programu nie było.
0: Jeżeli zakłócenia się utrzymają, droższy surowiec i transport morski mogą podbić ceny benzyny i oleju napędowego. Wyższe koszty przewozu osób i towarów mogą z kolei ponownie napędzić inflację i utrudnić bankom centralnym obniżanie stóp procentowych. Dobiegła końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury Jarzębina. To obiekt, z którego chętnie korzystają mieszkańcy, zwłaszcza seniorzy, dla których jest szeroka oferta zajęć. W ramach prac wykonano docieplenia stropodachu czy ścian zewnętrznych budynku. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, zmodernizowano instalację CO, a także powstała instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii. Teraz jeszcze toczą się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Jarzębiny. Zadanie do

0: finansowana ze środków unijnych.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. Wielu z nas wykorzystuje letnie miesiące do odpoczynku nad wodą. Warto więc z tej okazji przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa. Jak powiedział prezes śląskiego WOPR-u, dr Jarosław Zwierzyna, zachowanie bezpieczeństwa nad wodą nie jest specjalnie skomplikowane.
2: To są jak mantra powtarzane prośby, apele o rozsądek w rozumieniu niewskakiwania do wody nagłego na jednostkach pływających, zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych, jeżeli ktoś nie umie pływać, stosowania boi, które są wleczone na lince za pływającym, a w każdej chwili mogą służyć pomocą, jeżeli złapie kogoś z kurczy, jeżeli będzie się na kursie znajdowała motorówka, bo wtedy jest pływak widoczny.
0: Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom został ustanowiony przez ONZ i WHO. Jest on poświęcony edukacji, bezpieczeństwu, ratowaniu i opiece nad dziećmi. Wędrujący po różnych zakątkach Katowic letni festiwal filmowy dziś zagości w Miejskim Domu Kultury Szopienice Giszowiec. Zaplanowany na 21.30 plenerowy seans filmu Pies i robot poprzedza rozpoczynający się właśnie rodzinny piknik z dmuchańcami, warsztatami plastycznymi i tworzeniem kolaży. Jutro w ośrodku sportowym przy ulicy Asnyka w Piotrowicach o 21.30 można obejrzeć trzymający w napięciu polski thriller szpiegowski Jack Strong. Teraz o pogodzie. Noc w regionie pogodna, w wielu miejscach wręcz bezchmurne niebo, bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południa i południowego wschodu.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w departamencie Żyrondy na południu Francji. Ewakuowano prawie 170 tysięcy osób. Pożar objął już tereny znajdujące się około 30 kilometrów od Bordeaux. Lotnisko w tym mieście zostało zamknięte. Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nunes mówił na konferencji prasowej, że trwa akcja ratunkowa. W Żyrondzie prowadzimy działania na szeroką skalę. Zaangażowanych jest 750 strażaków i w sumie 18 samolotów wysłano do gaszenia pożaru. Te samoloty zrzucają wodę i środki zmniejszające palność. Z pożarami zmaga się również Hiszpania. W regionie Madrytu ponad 60 tysięcy osób ewakuowano bądź objęto nakazem pozostania w domach. Blisko 1000 skontrolowanych użytkowników hulajnóg elektrycznych, rowerów i innych urządzeń transportu osobistego oraz ponad 650 ujawnionych wykroczeń to bilans policyjnej akcji na Dolnym Śląsku. Mundurowi alarmują, że wielu kierujących wciąż lekceważy przepisy, a ich nieodpowiedzialne zachowanie może prowadzić do poważnych wypadków.
2: Jednym z takich przykładów było zdarzenie z Wolbromia. Jak przekazał Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 19-latek przewożąc pasażera na hulajnodze elektrycznej ominął samochód, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, a następnie z impetem wjechał w 71-letniego mężczyznę.
3: Dość poważnie poturbowany został przetransportowany do szpitala. Sprawca całego zdarzenia został przez policję zatrzymany. 19-latek usłyszał już zarzut.
2: Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uważa, że konieczne jest zaostrzenie przepisów.
4: Niestety ta tendencja w jakimkolwiek państwie Europy będzie taka sama. Wiemy, że weszły kaski. Okej, chronimy głowę. Ale co z prędkością? W Niemczech wprowadzili, że każdy pojazd, który przekracza prędkość administracyjnie dopuszczoną, czyli 20 km, jest przypadek tego pojazdu.
2: Od stycznia do lipca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Rannych zostało prawie 600 osób. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: To będzie wieczór pełen sportowej rywalizacji i widowiskowych skoków. Na augustowskiej rzece Netcie trwa konkurs skoków na nartach wodnych Netta Cup Memoriał Zygmunta Kowalika. Do zawodów zgłosiło się 12 zawodników do dziennej rundy oraz 5 do nocnej. Prezes AKS Spartan Zdzisław Sadowski mówi, że zawody mają przede wszystkim propagować ten sport wśród mieszkańców i turystów.
5: Chodzi głównie o to, żeby pokazać ludziom, turystom, którzy przyjeżdżają do Augustowa, z czym się wiążą narty wodne, co to jest, jak to wygląda, żeby po prostu zachęcić, żeby mogli sobie też popływać, poskakać na nartach w jeździe figurowej, na wyciągu. Pomiędzy seriami będą również pokazy na wejku, jazdy figurowej, a takie różne atrakcje.
1: Dzienna seria trwa od 2 godzin, nocna natomiast rozpocznie się o 21.30. Na Słowacji po raz pierwszy potwierdzono wystąpienie opiętka jesionowca. To inwazyjny chrząszcz pochodzący z Azji, uznawany za jedno z największych zagrożeń dla jesionów.
6: Szkodnika wykryto we wschodniej części kraju, w pobliżu granic z Węgrami i Ukrainą. Podczas rutynowego monitoringu w pułapce feromonowej znaleziono 18 dorosłych osobników. Analiza przeprowadzona w unijnym laboratorium referencyjnym we Francji potwierdziła, że jest to opiętek jesionowiec. Chrząszcz atakuje wszystkie gatunki jesionów. Jego larwy żerują pod korą, uszkadzając tkanki odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych. W efekcie drzewo może obumrzeć w ciągu 2 do 4 lat. Owad rozprzestrzenia się zarówno w sposób naturalny, jak i wraz z transportem drewna z obszarów, na których występuje. Po Węgrzech Słowacja jest drugim państwem Unii, w którym potwierdzono obecność opiętka jesionowca. Władze w Bratysławie wdrożyły działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się szkodnika. Wyznaczono strefę objętą nadzorem, zaostrzono monitoring i wprowadzono ograniczenia w transporcie drewna. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
7: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, a na zachodnim krańcu Polski umiarkowana. Ponad 50% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach ziemi lubuskiej, Wielkopolski i Dolnego Śląska duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem dla 12 województw. Termometry pokażą od 25 stopni na północy do 30 w centrum i 32 na południowym zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

Pierwszy stres przed testami, potem maturami. Pierwszy raz jesteś wolny i sam musisz się prowadzić. Dużo pierwszych razy, jeszcze way ahead, ale nie martw się, bo zobacz ile było, a jak dobrze jest.

0: Minęła 18. Eksperci zastanawiają się, czy wróci program CPN, czyli ceny paliw niżej. Dobiegła końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury. Katowicki Letni Festiwal Filmowy dziś zagości w Miejskim Domu Kultury Szopienice Giszowiec.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ekonomista Marek Zuber ma nadzieję na przywrócenie programu CPN w przypadku dalszego wzrostu cen paliw. W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie zagrożone są już dwa kluczowe szlaki transportu ropy. Notowania surowca gwałtownie rosną, co może przełożyć się na droższe paliwa, transport i towary w sklepach, także w Polsce. Ekspert z Uniwersytetu WSB powiedział, że sytuacja może nieco się poprawić przed zaplanowanymi na listopad wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych.
2: Cały czas wierzę w to, może naiwnie, że to się zakończy wszystko w perspektywie dni, tygodni, choćby ze względu na te wybory. No, mam taką nadzieję, jeśli nie, to mam z kolei nadzieję, że rząd znowu wróci do programu CPN, który firm polskich nie ochroni, bo firmy ten VAT i tak sobie rozliczają oczywiście w odpowiedni sposób, no ale przeciętny Kowalski, nie firma, taki konsument kupujący paliwa będzie płacił mniej niż gdyby tego programu nie było.
0: Jeżeli zakłócenia się utrzymają, droższy surowiec i transport morski mogą podbić ceny benzyny i oleju napędowego. Wyższe koszty przewozu osób i to towarów mogą z kolei ponownie napędzić inflację i utrudnić bankom centralnym obniżanie stóp procentowych. Dobiegła końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury Jarzębina. To obiekt, z którego chętnie korzystają mieszkańcy, zwłaszcza seniorzy, dla których jest szeroka oferta zajęć. W ramach prac wykonano docieplenia stropodachu czy ścian zewnętrznych budynku. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, zmodernizowano instalację CO, a także powstała instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii. Teraz jeszcze toczą się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Jarzębiny. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. Wielu z nas wykorzystuje letnie miesiące do odpoczynku nad wodą. Warto więc z tej okazji przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa. Jak powiedział prezes śląskiego WOPR-u, dr Jarosław Zwierzyna, zachowanie bezpieczeństwa nad wodą nie jest specjalnie skomplikowane.
3: To są jak mantra powtarzane prośby, apele o rozsądek w rozumieniu niewskakiwania do wody nagłego na jednostkach pływających, zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych, jeżeli ktoś nie umie pływać, stosowania boi, które są wleczone na lince za pływającym, a w każdej chwili mogą służyć pomocą, jeżeli złapie kogoś z kurczy, jeżeli będzie się na kursie znajdowała motorówka, bo wtedy jest pływak widoczny.
0: Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom został ustanowiony przez ONZ i WHO. Jest on poświęcony edukacji, bezpieczeństwu, ratowaniu i opiece nad dziećmi. Wędrujący po różnych zakątkach Katowic Letni Festiwal Filmowy dziś zagości w Miejskim Domu Kultury Szopienice Giszowiec. Zaplanowany na 21.30 plenerowy seans filmu Pies i robot poprzedza rozpoczynający się właśnie rodzinny piknik z dmuchańcami, warsztatami plastycznymi i tworzeniem kolaży. Jutro w ośrodku sportowym przy ulicy Asnyka w Piotrowicach o 21.30 można obejrzeć trzymający w napięciu polski thriller szpiegowski Jack Strong. Teraz o pogodzie. Noc w regionie pogodna, w wielu miejscach wręcz bezchmurne niebo, bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południa i południowego wschodu.
4: Po wypadku wstrzymany ruch pociągów na trasie Rzeszów-Jasionka. 16-latek zderzył się z szynobusem. Nastolatek jechał na hulajnodze elektrycznej i skręcając nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej.
5: Zastęp wracający ze zdarzenia w Głogowie był świadkiem zderzenia szynobusu relacji Rzeszów-Jasionka z osobą poruszającą się na hulajnodze. Osoba została uderzona przez pociąg, odrzucona. Strażacy niezwłocznie udzielili jej pierwszej pomocy medycznej. Nikt oprócz tej jednej osoby nie był poszkodowany. 12 pasażerów opuściło pociąg bez żadnych obrażeń. Ruch został wstrzymany.
4: Mówi młodszy kapitan Mateusz Krok z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Nastolatek trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócony ruch pociągów na trasie Rzeszów-Jasionka. 200 tysięcy osób ewakuowano z powodu pożarów w południowo-zachodniej Francji. Ogień nadal nie został opanowany. Francuskie władze mówią o historycznej skali zniszczeń. Pożary są około 30 km od Bordeaux. Ze względu na zagrożenie zamknięte zostało lotnisko. W samego departamentu Gironda ewakuowano 167 tysięcy ludzi, a z sąsiedniego Lund 30 tysięcy. Mieszkańcy opuszczali domy w pośpiechu. To trochę stresujące, ale trzeba powiedzieć, że czasami nie ma się wyboru, trzeba się ewakuować. To smutne, to fakt, to prawdziwa katastrofa. Wszyscy jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją. Opuściliśmy dom w pośpiechu, jedziemy z rodzicami, dwoma samochodami i kierujemy się właśnie w stronę Lespar, ponieważ jak widać na drogach jest dużo ludzi, wszyscy jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Unia Europejska wysłała wsparcie do Francji i Hiszpanii. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że 5 samolotów gaśniczych i 2 śmigłowce z floty unijnej są już rozmieszczone we Francji. Z kolei do Hiszpanii mają dziś dotrzeć 4 maszyny do gaszenia ognia. Jak przekazało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mężczyzna zginął w pożarze w prowincji Walencja. Według służb ciało odnaleziono w samochodzie w wąwozie. W Hiszpanii władze ogłosiły stan wyjątkowy w związku z pożarami. Zagraniczne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją pukają do drzwi polskich antykwariatów. Pozyskiwanie i skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowej wersji modeli językowych oraz chatbotów. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się literatura naukowa dotycząca historii, prawa czy ekonomii.
6: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów książek polskich i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych. Przy skanowaniu one są rozczłonkowane na pojedyncze strony, tak żeby maszyna mogła je szybciej skanować. I taka książka później idzie na śmietnik w zasadzie.
4: Do antykwariusza z warszawskiej Pragi Marcina Gomąski zgłosiła się mailowo kanadyjska firma. Jak podkreśla, nie zgadza się na takie traktowanie dzieł literackich.
6: Biblioteka Narodowa skanuje swoje zbiory, ale jest to z poszanowaniem dla egzemplarza. To nie jest tak, że jak Biblioteka Narodowa zeskanuje książkę, to ją wyrzuca. Ta książka wraca na półkę, a tutaj to jest jakieś barbarzyństwo. Mnie to oburza, ale są ludzie, których oburza sam fakt, że ta wartość intelektualna jest w taki sposób niekontrolowany, wykorzystywana. W Stanach Zjednoczonych toczą się takie batalie sądowe już od kilku lat, bo to jest w zasadzie nowe zjawisko.
4: Jedna z amerykańskich firm w związku z sądową ugodą musi zapłacić grupie wydawców i autorów książek $1,5 miliarda za bezprawne wykorzystywanie ich dzieł do trenowania modeli sztucznej inteligencji. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
7: Jagiellonia Białystok wygrała z Koroną Kielce 1-0 w meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Długo wskazywało na to, że gole nie padną, jednak na minutę przed końcem białostoczanie trafili na wagę wygranej, a dokładnie gola strzelił Słowak Nick Prelec. W trwającym meczu Górnik Zabrze gra ze Śląskiem Wrocław. Po 75 minutach gry jest 1-1. Dziś sezon rozpocznie jeszcze mistrz Polski Lech Poznań, który zagra z Krakowią. W poprzednich rozgrywkach do ostatnich kolejek zespół Pasów walczył o pozostanie w Ekstraklasie. Rolę mentora w drużynie ma odgrywać 38-letni obrońca Kamil Glik, który w poprzednim roku zmagał się głównie z kontuzją. Przedłużył jednak kontrakt, chcąc rozegrać pożegnalny sezon.
8: Będziemy grali w tym momencie z najlepszą drużyną według mnie w naszej Ekstraklasie. No Lech to jest na pewno klasowa drużyna, która myślę, że nawet patrząc na ich ławkę zawodników, których ma do dyspozycji, myślę, że siłą każdej drużyny mimo wszystko jest ławka i Lech grając również w europejskich pucharach tą ławkę ma mocną, także mam nadzieję, że troszkę im tej krwi napsujemy w sobotę.
7: Początek meczu o 20:15. Sukces polskiej szpadzistki podczas Mistrzostw Świata w Szermierce. Na plansze w Hongkongu Barbara Brych zdobyła brązowy medal. W półfinale Polka przegrała z Włoszką Giulią Rizzi 6-15. To wystarczyło, żeby zająć trzecie miejsce. W Mistrzostwach Świata pokonani z półfinałów nie walczą o brąz. Lorena Wiebes polubiła polskie drogi. Holenderka odniosła po raz drugi zwycięstwo podczas drugiego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne Kobiet z Włodawy do Lubartowa. Z Polek bardzo dobrze spisała się Olga Wankiewicz, która zajęła 8 miejsce.
9: Założenia były takie, żeby wygrać etap z Loreną. O, już idą. Udało się. Dowiozłyśmy to zwycięstwo. Był to ciężki dzień, mnóstwo ataków, kontrolowałyśmy wszystko, później też dociągałyśmy do tej ucieczki, no i jeszcze rozprowadzałyśmy Lorenę na lotny finisz, a później na ostatni finisz, więc no był to ciężki dzień, ale dałyśmy radę.
7: klasyfikacji generalnej Polka jest na 9. miejscu. Zakończenie imprezy w niedzielę. To jeszcze jedna kolarska wiadomość. Ekwadorczyk Richard Carapaz był najlepszy na przedostatnim 20. etapie Tour de France. Na trudnej, górzystej trasie 171 km Carapaz wyrwał się do przodu w końcówce i wygrał z przewagą 26 sekund nad wiceliderem Belgiem Remco Evenepoelem. Lider wyścigu Tadej Pogacar dojechał w sobotę na 4. miejscu i pozostał na czele klasyfikacji generalnej. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na dalszych pozycjach. Zakończenie wyścigu w niedzielę. Broniący mistrzowskiego tytułu w Formule 1 kierowca McLarena Lando Norris z pole position przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Węgier. Norris wyprzedził kierowców Ferrari, Lewisa Hamiltona, Monakijczyka Charlesa Leclerca. Początek Grand Prix Węgier jutro o 15.
4: Jutro przeważnie słonecznie, tylko wieczorem możliwe burze i od 25 do 32 stopni.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Minęła właśnie 19. Nie obyło się bez wypadków na odbywającym się w naszym regionie rajdzie Polski. Ruszyła trzecia edycja sosnowieckich paszportów. Plac zabaw w katowickim parku Zadole zostanie odnowiony.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Do dwóch groźnych wypadków doszło na trasie 82. rajdu Polski. Na odcinku specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju wypadkowi uległa załoga numer 44, natomiast w Ochabach wypadkowi ulegli Dominik Striteski i Andrzej Krajcza. W Skodzie Fabii, by wydostać kierowcę z uszkodzonego samochodu rajdowego, konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Pilot opuścił pojazd o własnych siłach. Na miejsce wypadku zadysponowano także śmigłowiec LPR. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitali. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. W kalendarzu katolickim jest to także Dzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji policja oraz Instytut Transportu Samochodowego przypominają o bezpieczeństwie na drodze. Wakacje to czas wzmożonego ruchu, podkreśliła dr Dagmara Jankowska-Karpa z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.
2: Letni ruch drogowy jest jak mozaika. Różne limity prędkości, różne pojazdy, różne doświadczenia. W takich warunkach najważniejsza staje się przewidywalność. Ponad 90% wypadków jest skutkiem błędów ludzkich. W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności, przewidywania potencjalnych zagrożeń oraz odpowiednio wczesnego reagowania.
0: Przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego przypominają, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzić stan techniczny pojazdu, dobrze zabezpieczyć bagaż, a także pamiętać o przerwach i nawodnieniu organizmu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Paszporty wróciły do Sosnowca. To trzecia edycja tej akcji promocyjnej miasta. W nowych broszurkach znajdziemy zabytki i ważne punkty na mapie Sosnowca. Jak wyjaśnił rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Rafał Łysy, zawierają one 10 najważniejszych miejsc do odwiedzenia w mieście.
3: Wyglądają tak samo jak edycje wcześniejsze, mają specjalny hologram, który je wyróżnia. Postanowiliśmy kontynuować tą fajną zabawę. Myślę, że każdy z nas, czyli człowiek Zagłębia, chociaż raz w życiu usłyszał, jadąc do Katowic, czy mam paszport. Ale my też nie pozostajemy dłużni i o to samo pytamy. Sosnowiecki Szpital Miejski pracuje nad wersjami paszportów dla nowo narodzonych dzieci. Będzie wersja paszportu różowa dla dziewczynki i wersja niebieska dla chłopczyka.
0: Paszporty można kupić w Centrum Informacji Miejskiej lub wygrać w miejskich konkursach. Najmłodsi mieszkańcy Katowic zyskają jeszcze lepszą przestrzeń do zabawy. Plac zabaw w parku Zadole zostanie odnowiony. Zadanie zostało wybrane w budżecie obywatelskim, a Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił właśnie przetarg na realizację inwestycji. Zużyte urządzenia zostaną wymienione na nowe. Poza tym pojawią się nowe piaskownice, huśtawki, domki, karuzele i zjazd linowy. Odnowione zostaną także istniejące elementy placu, a część nawierzchni zostanie wymieniona na bardziej dostępną dla osób poruszających się na wózkach. Wartość zadania to blisko 900 tysięcy złotych. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 9 do 12.
4: Siedem i pół roku więzienia grozi 18-latce podejrzanej o zranienie 8-letniej dziewczynki w Zamościu. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla nastolatki. Wcześniej prokuratura postawiła jej zarzuty i zakwalifikowała czyny, których się dopuściła jako wybryk chuligański. W czwartek na jednym z zamojskich osiedli 18-latka zraniła ostrym narzędziem przypadkową dziewczynkę. Wcześniej próbowała zaatakować w podobny sposób 15-latkę. W chwili zdarzenia była pijana, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 8-latka została zabrana do szpitala. Badania wykazały, że ma jedynie powierzchowną ranę. Nic poważnego jej się nie stało. Prawo i Sprawiedliwość. Podzielone po decyzji, że z partii mają odejść politycy z frakcji byłego premiera Mateusza Morawieckiego. To około 40 osób. Wśród nich poseł Paweł Jabłoński. Jak mówił w śniadaniu w Trójce, walka o jedność trwała do samego końca i żałuje, że skończyła się rozłamem.
5: Bardzo żałuję. bo rzeczywiście do samego końca, do środy co najmniej jeszcze walczyliśmy o to, żeby się porozumieć. Ja osobiście uczestniczyłem w tych rozmowach. Dzisiaj to najbardziej cieszy się w Polsce z tego Donald Tusk, no i może Jacek Sasin równocześnie, bo to on tak naprawdę tutaj jest głównym inspiratorem tego rozłamu. Mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją, gdzie opozycja jest słabsza. My uważaliśmy, że powinniśmy poznać jednością, nie chcieliśmy rozłamu.
4: Zdaniem Andrzeja Halickiego z Koalicji Obywatelskiej walka na prawicy jeszcze się nie skończyła.
6: Obawiam się bardzo brutalnej polityki w najbliższych dniach, bo to widać było w mediach społecznościowych i to nie jest dobry sygnał, a my musimy robić swoje. Obserwuję, ale tu nie ma powodów do radości. My musimy pokazać dobre rządzenie w dwójnasób, rozmawiać z wyborcami, którzy też oczekują dobrych recept na te bardzo niespokojne czasy.
4: Mateusz Morawiecki nie ogłosił jeszcze, czy zamierza utworzyć nową partię. We wtorek Komitet Polityczny PiS-u ma zatwierdzić usunięcie byłego premiera i jego stronników z partii. Fala przemocy na zachodnim brzegu Jordanu. Osadnicy atakują Palestyńczyków, a izraelskie wojsko przeprowadza naloty na palestyńskie wioski. Potem jak we wczorajszych starciach Palestyńczyków z atakującymi osadnikami żydowskimi zginęło dwóch żołnierzy. Dotąd aresztowano 23 osoby. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że w odpowiedzi na incydent w Tel zostanie zburzony dom rodziny jednego z zamieszanych w starcie Palestyńczyków.
7: Wojska izraelskie przeprowadziły nocą ataki na palestyńskie miejscowości na zachodnim brzegu. Równocześnie żydowscy osadnicy atakują palestyńskich mieszkańców, podpalają ich domy, samochody i ziemię, wyrywają drzewa oliwne. Palestyńskie i izraelskie media donoszą o rannych, ale nie podają ich liczby. To pokłosie piątkowych starć w okolicach Nablusów, kiedy kilkudziesięciu uzbrojonych osadników żydowskich wkroczyło do palestyńskiego miasteczka Tel. Jeden z zaatakowanych Palestyńczyków wyrwał im broń. Doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął członek służby obrony cywilnej z pobliskiej osady żydowskiej oraz izraelski żołnierz. Dowódca izraelskiej armii Eyal Zamir zapowiedział, że wojsko wytropi wszystkich zamieszanych w zamach terrorystyczny. Jednocześnie przyznał, że rozrastające się osadnictwo żydowskie jest jednym z największych wyzwań dla izraelskiej armii, która ma trudności z utrzymaniem kontroli i porządku na zachodnim brzegu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
4: Literacki weekend w centrum Łodzi. Fragment ulicy Piotrkowskiej zamienił się w plenerową księgarnię. Od ulicy Pruchnika do Placu Wolności można znaleźć książki historyczne, kryminały, reportaże, komiksy i publikacje dla najmłodszych. Letni festiwal książki to też spotkania z autorami. Jednym z gości był Paweł Piliszko, autor humorystycznych opowieści.
8: Zacząłem pisać, chyba miałem 10 lat, bo już byłem po komunii, bo już miałem zegarek. To był horror, ale zegarek mi się zatrzymywał, więc się wystraszyłem, przestałem pisać.
9: Tak, to jest moja książka o piesku i takiej dziewczynce.
10: Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć, jakie są atrakcje dla dzieci. Między innymi byliśmy zainteresowani warsztatami cyrkowymi, a przy okazji stwierdziliśmy, że przejdziemy się po prostu Piotrkowską i zobaczymy, co innego ciekawego może nas spotkać.
4: Jutro letni festiwal książki w Łodzi rozpocznie się o 10:00. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro przeważnie słonecznie, wieczorem od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem dla 12 województw w centralnej i południowej Polsce. Ostrzeżenia obowiązują od 12 do 19.
11: Autopromocja.
12: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
13: Co można zobaczyć?

a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic.

0: Minęła 21. Do 2 sierpnia potrwa 63. tydzień Kultury Beskidzkiej. Do końca lipca przedłużono nabór uzupełniający kandydatów do Rady Seniorów Miasta Pyskowice trzeciej kadencji. W Świerklańcu rozpoczęła się rozbudowa oczyszczalni ścieków.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Na estradach w Wiśle, Żywcu, Szczyrku i Stebnej i Makowie Podhalańskim dziś pełny rozruch 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Jak powiedziała organizatorka tygodnia, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, Aneta Legierska-Bujok, to ogromna 11-dniowa impreza z udziałem 4000 artystów i setkami tysięcy widzów na żywo i online.
2: To jest 100 zespołów, prawie 20 zagranicznych, 85 zespołów polskich. To jest 60 koncertów dużych, to jest 8 estrad, 5 korowodów, niezliczona ilość twórców ludowych i warsztatów, i jarmarków, i pokazów właśnie twórczości ludowej. Z tego się ogromnie cieszymy. Piękne święto, które gdyby nie współpraca ludzi, nie miałoby możliwości istnienia.
0: Do wydarzeń plenerowych na swoich estradach dołączą pod koniec przyszłego tygodnia Oświęcim oraz Ujsoły i Jabłonków na Zaolziu. Największe święto folkloru w Polsce potrwa do niedzieli 2 sierpnia. Do końca lipca przedłużono nabór uzupełniający kandydatów do Rady Seniorów Miasta Pyskowice trzeciej kadencji. Kandydatami na członków mogą być seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia, mający poparcie co najmniej 15 mieszkańców Pyskowic w wieku senioralnym lub zostaną zgłoszeni przez podmioty działające na rzecz osób starszych. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i ma być mocnym głosem seniorów w tym mieście. Zgłoszeń kandydatów można dokonać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Dobiegła końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury Jarzębina. To obiekt, z którego chętnie korzystają mieszkańcy, zwłaszcza seniorzy. Jak powiedział Rafał Jako, kto chce z Siemianowickiego Ratusza, modernizacja oznacza także niższe koszty utrzymania obiektu.
3: W ramach prac ocieplono ściany i strop po dach, wymieniono okna oraz drzwi, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, zamontowano energooszczędne oświetlenie LED, a także instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii. Można powiedzieć, że efekty są bardzo wymierne, bowiem zapotrzebowanie budynku na energię zmniejszy się o blisko 75%, zaś emisja dwutlenku węgla spadnie o prawie 26 ton rocznie.
0: Teraz jeszcze toczą się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Jarzębiny. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych. Rozpoczęła się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świerklańcu. Będzie ona kluczowym etapem kompleksowego projektu obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie. Jej wartość przekracza 93 miliony złotych. Koszt rozbudowy oczyszczalni ścieków wynosi prawie 43 miliony złotych. Dzięki temu zwiększy się przepustowość obiektu, poprawi efektywność systemu oczyszczania ścieków oraz możliwa będzie rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Prace potrwają blisko 2 lata. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 9 do 12 stopni.
4: Dwoje dzieci zginęło, a 5 osób zostało rannych w tragicznym wypadku na drodze krajowej Piotrków Kielce w Łódzkiem. 3 samochody osobowe zderzyły się w miejscowości Wójcin między Sulejowem i Paradyżem. W akcji ratowniczej brał udział śmigłowiec LPR-u. Jadące jednym autem dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat mimo pomocy zmarło na miejscu wypadku. Kierowca tego samochodu, jadąc w stronę Kielc, nagle zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z drugim autem, a później uderzył w kolejne. Na miejscu wciąż pracują ratownicy oraz policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Trasa między Sulejowem a Paradyżem może być zablokowana nawet do północy. Policja wyznaczyła objazdy. Ostatniej nocy Iran nie był atakowany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. To pierwsza tak spokojna noc po niemal 2 tygodniach nocnych amerykańskich uderzeń. Jednak napięcie w regionie cały czas pozostaje wysokie.
5: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Zdrowia przekazał za pośrednictwem serwisu X, że w Iranie było spokojnie i nie odnotowano żadnych ataków. Dowództwo centralne USA nie odpowiedziało niezwłocznie na prośbę o komentarz, jednak w przeciwieństwie do poprzednich 13 nocy nie ogłosiło przeprowadzenia nowych uderzeń. Jak podała saudyjska obrona cywilna, wczesnym rankiem soboty wielokrotnie uruchamiano systemy alarmowe w prowincjach Yanbu i Jizan. Znajdują się tam kluczowe instalacje naftowe położone nad Morzem Czerwonym. Poinformowano, że syreny włączono z powodu potencjalnego zagrożenia, które później odwołano, nie podając jednak szczegółów. Również w Bahrajnie ogłoszono wczesnym rankiem alarmy przeciwrakietowe, lecz nie odnotowano żadnych ofiar. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Korea Północna przygotowuje się do przekazania Rosji nowych wyrzutni rakiet balistycznych. Informuje o tym prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych przekazał, że Moskwa chce też pozyskać kolejnych 30 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Jak zaznaczył, od czerwca w obwodzie woroneskim trwają przygotowania do ich przyjęcia. Prezydent Zełenski podkreślił, że jego zdaniem to zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale też dla krajów azjatyckich. Według ukraińskiego prezydenta Rosja pomaga Korei Północnej uczyć się wojny, ulepszając jej broń. Ratownicy przypominają o podstawowych zasadach wypoczynku nad wodą. W Światowym Dniu Zapobiegania Utonięciom podkreślają, że zachowanie bezpieczeństwa nie wymaga wiele wysiłku.
6: To są jak mantra powtarzane prośby, apele o rozsądek w rozumieniu niewskakiwania do wody nagłego na jednostkach pływających, zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych, jeżeli ktoś nie umie pływać, stosowania boi, które są wleczone na lince za pływającym, a w każdej chwili mogą służyć pomocą, jeżeli złapie kogoś z kurczy, jeżeli będzie się na kursie znajdowała motorówka, bo wtedy jest pływak widoczny.
4: Mówi prezes Śląskiego Wopru Jarosław Zwierzyna. Według policyjnych danych tylko w czerwcu i lipcu utonęło 91 osób. Po kilku chłodnych i deszczowych dniach zrobiło się cieplej, a będzie gorąco. IMGW prognozuje, że jutro temperatury przekroczą 30 stopni.
7: W związku z ociepleniem IMGW wydał ostrzeżenie przed upałami dla 12 województw. Alert obowiązuje od jutra od godziny 12 do 19 w centralnej i południowej Polsce, to jest w pasie od ziemi lubuskiej, Wielkopolski przez ziemię łódzką i Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Według prognoz temperatura w większości kraju wyniesie ponad 30 stopni. Jan Olencki, Polskie Radio.
4: W poniedziałek temperatura spadnie w okolice 20 stopni i znów prognozowane są deszcz i burze.
8: Klimat.
4: Jakość powietrza jest przeważnie dobra, tylko na zachodnich krańcach umiarkowana. 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. Przez całą noc będzie można normalnie korzystać z prądu. W lasach ziemi lubuskiej, wielkopolskiej i Dolnego Śląska duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
9: Wicemistrzowie Polski piłkarze Górnika Zabrze wygrali u siebie ze Śląskiem Wrocław 2-1 na inaugurację Ekstraklasy, choć zwycięska bramka padła dopiero 11 minut przed końcem gry. Obrońca Górnika Rafał Janicki.
10: Nie da się wygrać na stojąco, nie da się wygrać na pół gwizdka, nie da się wygrać jak jesteśmy zaangażowani tak jak byliśmy w pierwszej połowie i mam nadzieję, że nie będzie już tak więcej, że tak podejdziemy, bo ta liga nie wybacza i, no i to było widać w pierwszej połowie, że jak nie gramy na 100%, przede wszystkim agresywnie, bez piłki, nie pozwalamy przeciwnikowi za dużo, no to Śląsk może dużo zrobić na boisku.
9: W innym meczu Jagiellonia Białystok wygrała z Koroną Kielce 1-0. Trwa mecz Mistrza Polski Lecha Poznań, który gra z Krakowią, jest bezbramkowy remis. Szpadzistka Barbara Brych zdobyła brązowy medal rozgrywanych w Hongkongu Mistrzostw Świata w Szermierce. W półfinale Polka przegrała z Włoszką Giulią Rizzi 6-15, a w Mistrzostwach Świata pokonani z półfinałów nie walczą o brązowe medale.
11: Mogłam rozwinąć swój sprint, bo wczoraj byłam zatrzymana przez kraksę, więc dzisiaj udało mi się zafiniszować. Może nie jest to jakoś super miejsce, które oczekiwałam, ale jestem zadowolona także z pracy dziewczyn, także wszystko poszło prawie zgodnie z planem.
9: To była kolarka Kaja Rysz, która zajęła dziś w Tour de Pologne kobiet 9. miejsce, a wygrała Lorena Wibes. Rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka zgodnie z planem wygrała finałowy bieg rozgrywanych w Białymstoku Mistrzostw Polski. Nie zawiodła najlepsza polska płotkarka Pia Skrzyszowska, zdobywając pewnie złoto na 100 metrów przez płotki. W rzucie oszczepem najlepsza była wicemistrzyni olimpijska Maria Andrzejczyk, a w rzucie młotem na najwyższym stopniu podium stanęła trzykrotna mistrzyni Igrzysk Olimpijskich Anita Włodarczyk.
4: Jutro przeważnie słonecznie, ale wieczorem od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.
12: Autopromocja.
13: Miałem zabrać ciemne rzekę.
12: Ten wzruszający utwór to tylko...

Ja mówię, zrobi im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię. A ty dalej swoje, idioto.

0: Minęła 22. Do końca 2028 roku potrwa przebudowa Częstochowskiego Placu Biegańskiego. Dobiegła końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury. Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali edukacyjną grę karcianą Gra o Gliwice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowa przygotowuje się do przebudowy Placu Biegańskiego. Przestrzeń, która obecnie kojarzy się głównie z betonem, ma stać się bardziej przyjazna mieszkańcom i lepiej przygotowana na letnie upały. Do przetargu zgłosiło się 5 firm. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, przypomina Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy.
2: Po tej modernizacji będą tam stałe kawiarnie, a nie pawilony, które pojawiają się na wakacje. Mamy nadzieję, że dzięki temu ten plac jeszcze będzie częściej chętnie odwiedzany. Będzie więcej zieleni, więcej drzew, więc liczymy na cień. Będzie też taka duża podwójna fontanna. Zadaniem w tym przetargu jest też budynek roboczy nazwany Odwachem Biz. Natomiast w naszej ocenie jest to budynek, który będzie też służył w przyszłości jako gastronomia.
0: Rewitalizacja placu ma kosztować około 35 milionów złotych. Ponad 25 milionów miasto pozyskało ze środków europejskich. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2028 roku. Dobiega końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury Jarzębina. To obiekt, z którego chętnie korzystają mieszkańcy, zwłaszcza seniorzy. W ramach prac wykonano docieplenia stropodachu czy ścian zewnętrznych budynku, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, zmodernizowano instalację CO, a także powstała instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii. Teraz jeszcze toczą się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Jarzębiny. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali edukacyjną grę karcianą Gra w Gliwice, która ma przybliżać strukturę urbanistyczną i historię Gliwic. Projekt powstał we współpracy z samorządem miasta i stanowi efekt badań nad przestrzenią miejską. Gra łączy elementy edukacyjne i rozrywkowe, umożliwiając użytkownikom poznawanie architektury, dzielnic i współczesnych wyzwań rozwojowych miasta. To kolejna odsłona cyklu gier opracowanych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej po wcześniejszych projektach poświęconych m.in. osiedlom oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W Częstochowie ruszył konkurs na najładniejszy rodzinny ogród działkowy. To 10. edycja tego konkursu. Jego celem jest promowanie estetyki terenów rekreacyjnych, postaw proekologicznych oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Chcemy także wyróżnić osoby, które z pasją dbają o swoje działki, zapewniła Elżbieta Itczak-Łyczba, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw estetyki.
3: Ogródki działkowe to przede wszystkim taka różnorodność zagospodarowania. Zwracamy uwagę również na to, żeby to były różne gatunki. Bardzo nas cieszy, jeżeli są to jeszcze ogrody, które zawierają jakieś elementy warzyw. Oczywiście nie są to elementy wymagane, ale taka różnorodność jest zawsze bardzo ciekawa.
0: Do udziału w konkursie zgłoszeń dokonują zarządy rodzinnych ogródków działkowych, które mogą wskazać maksymalnie 3 kandydatów spośród swoich działkowców. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 sierpnia. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby do umiarkowanego południowy.
4: Nawet do północy utrudnienia po tragicznym wypadku na drodze krajowej Piotrków-Kielce-Włódzkiem. W Wójcinie między Sulejowem i Paradyżem zderzyły się 3 samochody osobowe. Zginęło 2 dzieci w wieku 9 i 11 lat.
5: W zdarzeniu tym 4 osoby dorosłe oraz 1 dziecko zostało ranne. Niestety pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zmarło 2 dzieci.
4: Mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Według policji kierowca jednego z samochodów zjechał na przeciwny pas ruchu, zderzył się czołowo z innym pojazdem, a następnie uderzył w kolejne auto. Droga między Sulejowem a Paradyżem jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy. By uczcić bohaterów, ulicami stolicy biegnie 14 tysięcy osób. To już 35. edycja biegu Powstania Warszawskiego, który jak co roku jest jednym z elementów obchodów rocznicy zrywu z 1 sierpnia 1944 roku. Bieg otworzył powstaniec warszawski Janusz Janosz Maksymowicz.
6: Jest to imponujące, jak pięknie, naprawdę jak pięknie można pielęgnować i kultywować pamięć o Powstaniu Warszawskim.
7: 3, 2, 1, start!
8: My należymy do grupy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Już grupowo tak zaczęliśmy, no i chcemy po prostu upamiętnić Powstanie Warszawskie, jak zresztą inne biegi pamięci.
9: Tradycja rodzinna. Biegamy od lat w różnym składzie.
10: No i chcemy uczcić pamięć powstańców warszawskich, bo myślę, że im się należy i szacunek, i pamięć, i chcemy zadbać o tą tradycję i zabiegać o tą pamięć.
4: Prezydent zrobił na złość Polakom, którzy wyjechali na wakacje i chcą tankować paliwo taniej. Tak Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy ocenia decyzję w sprawie podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Przepisy, które zakładały jego wprowadzenie w okresie od marca do grudnia tego roku, Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
11: Prezydent dokonał takiego wyboru. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Po raz kolejny prezydent odwraca się od swojego hasła, po raz kolejny odwraca się plecami od Polek i Polaków. Tym bardziej tych, którzy są z dziećmi na wakacjach, chcą dzisiaj odpocząć, bo tych wakacji mamy jeszcze miesiąc, 5 tygodni. Za chwilę będą wracać do pracy, dzieci będą wracać do szkoły. Polki i Polacy nie chcą się dzisiaj martwić o to, jaka jest cena paliwa. Rząd koalicji 15 października położył na stole dobre rozwiązanie. Pan prezydent powiedział nie.
4: Według Ministerstwa Finansów brak wpływów z podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych może oznaczać stratę dla budżetu na poziomie 4 miliardów złotych. Jak zwracał uwagę premier Donald Tusk, te środki pozwoliłyby sfinansować program CPN. Kultura jako sposób na upały. Rzym otwiera kina i biblioteki dla mieszkańców i turystów, którzy szukają schronienia przed wysokimi temperaturami. To w ramach projektu Il Grande Freddo, czyli Wielki Chłód.
12: W 11 klimatyzowanych kinach 2 razy dziennie można za darmo oglądać włoskie filmy. Chłodem kusi też 11 rzymskich bibliotek, gdzie nie tylko wypożycza się książki. To także duże przestrzenie, w których mieszkańcy mogą przebywać razem. Czasami żartuję, ale jest też w tym i trochę prawdy, że najlepsze wesela odbywają się w bibliotece. Dlaczego? Bo są to miejsca, do których ludzie naprawdę chętnie przychodzą, gdzie czują się mile widziani, a od teraz także znajdą tam świeżą wodę i przyjemną, chłodną atmosferę. Mówi Simona Cives, dyrektorka rzymskiej sieci bibliotek i centrów kultury. Przed słońcem w Rzymie można schronić się także w Pałacu Wystaw i Teatrze Argentina. Jest tam przestrzeń do czytania, nauki, pracy zdalnej i odpoczynku w chłodnym wnętrzu. Projekt Wielki Chłód potrwa do 4 sierpnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
4: To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro przeważnie słonecznie, wieczorem od Warmii do po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem dla 12 województw w centralnej i południowej Polsce. Alerty obowiązują od 12 do 19.
14: Autopromocja.
15: Płonące niemal codziennie rafinerie i wielkie magazyny sklepów internetowych, czy ukraińskie

Właśnie.

weekendy tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blunt. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.

0: Minęła 22. Do końca 2028 roku potrwa przebudowa Częstochowskiego Placu Biegańskiego. Dobiegła końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury. Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali edukacyjną grę karcianą Gra o Gliwice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowa przygotowuje się do przebudowy Placu Biegańskiego. Przestrzeń, która obecnie kojarzy się głównie z betonem, ma stać się bardziej przyjazna mieszkańcom i lepiej przygotowana na letnie upały. Do przetargu zgłosiło się 5 firm. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, przypomina Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy.
2: Po tej modernizacji będą tam stałe kawiarnie, a nie pawilony, które pojawiają się na wakacje. Mamy nadzieję, że dzięki temu ten plac jeszcze będzie częściej i chętnie odwiedzany. Będzie więcej zieleni, więcej drzew, więc liczymy na cień. Będzie też taka duża, podwójna fontanna. Zadaniem w tym przetargu jest też budynek roboczy nazwany Odwachem Biz. Natomiast w naszej ocenie jest to budynek, który będzie też służył w przyszłości jako gastronomia.
0: Rewitalizacja placu ma kosztować około 35 milionów złotych. Ponad 25 milionów miasto pozyskało ze środków europejskich. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2028 roku. Dobiega końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury Jarzębina. To obiekt, z którego chętnie korzystają mieszkańcy, zwłaszcza seniorzy. W ramach prac wykonano docieplenia stropodachu czy ścian zewnętrznych budynku, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, zmodernizowano instalację CO, a także powstała instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii. Teraz jeszcze toczą się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Jarzębiny. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali edukacyjną grę karcianą Gra w Gliwice, która ma przybliżać strukturę urbanistyczną i historię Gliwic. Projekt powstał we współpracy z samorządem miasta i stanowi efekt badań nad przestrzenią miejską. Gra łączy elementy edukacyjne i rozrywkowe, umożliwiając użytkownikom poznawanie architektury, dzielnic i współczesnych wyzwań rozwojowych miasta. To kolejna odsłona cyklu gier opracowanych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej po wcześniejszych projektach poświęconych m.in. osiedlom oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W Częstochowie ruszył konkurs na najładniejszy rodzinny ogród działkowy. To 10. edycja tego konkursu. Jego celem jest promowanie estetyki terenów rekreacyjnych, postaw proekologicznych oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Chcemy także wyróżnić osoby, które z pasją dbają o swoje działki, zapewniła Elżbieta Itczak-Łyczba, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw estetyki.
3: Ogródki działkowe to przede wszystkim taka różnorodność zagospodarowania. Zwracamy uwagę również na to, żeby to były różne gatunki. Bardzo nas cieszy, jeżeli są to jeszcze ogrody, które zawierają jakieś elementy warzyw. Oczywiście nie są to elementy wymagane, ale taka różnorodność jest zawsze bardzo ciekawa.
0: Do udziału w konkursie zgłoszeń dokonują zarządy rodzinnych ogródków działkowych, które mogą wskazać maksymalnie 3 kandydatów spośród swoich działkowców. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 sierpnia. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby do umiarkowanego południowy.
4: Po tragicznym wypadku pod Paradyżem jeszcze do północy zablokowana może być droga krajowa Piotrków-Kielce. W Wójcinie Wódzkiem przed 19 zdarzyły się 3 samochody. Zginęło 2 dzieci, 5 innych osób jest rannych. To jedno dziecko i 4 osoby dorosłe. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca jadący od Piotrkowa zjechał na przeciwległy pas ruchu. Zderzył się czołowo z innym autem i uderzył w kolejne.
5: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Droga krajowa nr 74 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
4: Mówi Mateusz Pieliński z łódzkiej policji. Wyznaczono objazdy. Polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności od 1 do 30 sierpnia służbę w Hiszpanii będzie pełniło 105 polskich mundurowych. W okolicach Madrytu ewakuowano już 30 tysięcy osób. Spłonęło ponad 25 tysięcy hektarów lasów i łąk. Pożary szaleją też we Francji. W departamencie Gironde ewakuowano prawie 170 tysięcy ludzi. Prewencyjnej ewakuacji wymaga kolejnych 7 gmin, bo ogień zbliża się do Bordeaux. O ucieczce przed żywiołem opowiadają ewakuowani holenderscy turyści. Oczywiście zauważyliśmy ogień, widziałem kiedy kłęby dymu, ale nie sądziliśmy, że będziemy ewakuowani, bo pożar wciąż wydawał się dość daleko. Wszystko zostało na kempingu, moja przyczepa, mój rower, wszystko. Wzięłam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, kołdrę do spania i przybory higieniczne, nic więcej. Władze Bordeaux informują, że ewakuacja nie jest na razie planowana. Według ukraińskich danych Rosja przekazuje Iranowi wyniki satelitarnej obserwacji Bliskiego Wschodu. Ma to ułatwiać Irańczykom bezpośrednie uderzenia w wybrane cele w regionie, informuje o tym prezydent Ukrainy. Od początku lipca obserwujemy rosyjską satelitarną aktywność wywiadowczą w odniesieniu do krajów Zatoki Perskiej i znajdujących się tam amerykańskich instalacji wojskowych, napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył, zdjęcia są następnie przekazywane Teheranowi. 35. bieg Powstania Warszawskiego z rekordową frekwencją. 14 tysięcy osób biegnąc uczciło pamięć o bohaterach zrywu z 1944 roku. Wydarzenie jest jednym z elementów obchodów rocznicowych. Uczestnicy przyjechali do Warszawy z różnych miast.
6: Mnie zmotywował mąż.
7: Ja biegnę już drugi raz. Poprzednio biegłem 10 km, teraz specjalnie dla żony biegnę 5 km. My jesteśmy z Elbląga.
6: A to myślałam, że jeszcze przy okazji państwo, aż z Elbląga przyjechaliście uczcić powstańców.
7: Dokładnie też, tak. W ten sposób poprzez bieg. Co prawda 1 sierpnia było powstanie, no ale że dzisiaj jest ten bieg, 25 lipca, no to wybraliśmy się do Warszawy.
6: To właśnie też dlatego rodzina się tutaj zjeżdża na ten bieg wyjątkowy, no bo nigdzie indziej w kraju go oczywiście nie ma takiego sposobu właśnie upamiętnienia tego wydarzenia, tej historii.
4: Biegacze mieli do wyboru jeden z dwóch dystansów, 5 lub 10 kilometrów. Choć to oszustwo z wiekową tradycją, nadal znajdują się chętni do gry w trzy kubki. Tylko w te wakacje policja w Kołobrzegu zatrzymała trzech mężczyzn naciągających w ten sposób turystów. Choć wiele osób wierzy, że dzięki wskazaniu, pod którym z trzech kubków leży piłeczka, mogą szybko się dorobić, w tej grze nie da się wygrać, przestrzega sierżant sztabowa Adrianna Szczerba.
8: Schemat działania jest prosty. Wokół organizatora znajdują się podstawione osoby, które udają przypadkowych przechodniów i celowo wygrywają, aby zachęcić kolejne osoby do obstawiania pieniędzy. Gdy do gry przystępuje przypadkowy uczestnik, szanse na wygraną są w praktyce zerowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności i nie uleganie obietnicom szybkiego zysku. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, poinformujmy o niej policję lub straż miejską. Dzięki naszej reakcji możemy uchronić kolejne osoby przed utratą pieniędzy i ograniczyć działalność oszustów.
4: Organizacja gry w trzy kubki to wykroczenie. Wszystkich zatrzymanych w Kołobrzegu mężczyzn sąd ukarał grzywnami. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A teraz sport i Norbert Michalak.
10: Nie tego spodziewali się kibice Lecha Poznań w pierwszej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Lech bezbramkowo zremisował z Krakowią. W pozostałych spotkaniach gole padały. Górnik Zabrze pokonał Śląsk Wrocław 2-1, a Jagiellonia Białystok wygrała z Koroną Kielce 1-0. Bramkę dla Jagi na minutę przed końcem zdobył Nick Prelec. Trener gospodarzy Adrian Siemieniec tak skomentował wydarzenia na boisku.
11: Wygraliśmy dzisiaj naprawdę bardzo ważne spotkanie, pierwsze, które na pewno nam pomoże dalej przygotować się do kolejnych wyzwań, do kolejnych spotkań. Czułem też po zespole, że w trakcie meczu rósł i nabierał takiej płynności, nabierał pewności. I co mnie cieszy, to, że byliśmy konsekwentni zarówno z tyłu, jeżeli chodzi o koncentrację i do końca zabezpieczenie naszej bramki, ale też byliśmy tacy konsekwentni, jeżeli chodzi o działanie w ataku.
10: Jutro kolejne mecze. Raków Częstochowa zagra z Wisłą Płock, Widzew Łódź z Motorem Lublin, a Wisła Kraków z GKS-em Katowice. Rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka wygrała finałowy bieg podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku. Bukowieckiej nie udało się jednak złamać granicy 50 sekund, której w tym sezonie wciąż nie może pokonać. Finiszowała z rezultatem 50-02.
12: chciałam zacząć mocno i to się udało. Zrobiłam rekord mistrzostw Polski, rekord sezonu, bardzo blisko 50 sekund, więc myślę, że po prostu się utwierdziłam, że jestem w dobrej formie. Zawsze są pełne trybuny i zawsze świetnie się bawię z kibicami. Bardzo się cieszę, że przychodzą tutaj i że wspólnie tu możemy przeżywać te emocje.
10: Nie zawiodła Pia Skrzyszowska, która zdobyła pewnie złoto na 100 metrów przez płotki. W rzucie oszczepem najlepsza była wicemistrzyni olimpijska Maria Andrzejczyk, a w rzucie młotem na najwyższym stopniu podium stanęła Anita Włodarczyk. Fiński kierowca Teemu Suninen prowadzi w rajdzie Polski. Jest to też eliminacja rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy cyklu ERC. Fin, który jest liderem Mistrzostw Europy, wyprzedza Włocha André Mabiliniego i Jakuba Matulkę. Tuż za czołówką plasuje się ubiegłoroczny Mistrz Europy Mikołaj Marczyk, a piąty jest Kajetan Kajetanowicz. Jutro 7 odcinków specjalnych.
4: Jutro przeważnie słonecznie, wieczorem od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.
13: Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30.

0: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi.

0: Minęła 22. Do końca 2028 roku potrwa przebudowa Częstochowskiego Placu Biegańskiego. Dobiegła końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury. Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali edukacyjną grę karcianą Gra o Gliwice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowa przygotowuje się do przebudowy Placu Biegańskiego. Przestrzeń, która obecnie kojarzy się głównie z betonem, ma stać się bardziej przyjazna mieszkańcom i lepiej przygotowana na letnie upały. Do przetargu zgłosiło się 5 firm. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, przypomina Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy.
2: Po tej modernizacji będą tam stałe kawiarnie, a nie pawilony, które pojawiają się na wakacje. Mamy nadzieję, że dzięki temu ten plac jeszcze będzie częściej i chętniej odwiedzany. Będzie więcej zieleni, więcej drzew, więc liczymy na cień. Będzie też taka duża podwójna fontanna. Zadaniem w tym przetargu jest też budynek roboczy nazwany Odwachem Biz. Natomiast w naszej ocenie jest to budynek, który będzie też służył w przyszłości jako gastronomia.
0: Rewitalizacja placu ma kosztować około 35 milionów złotych. Ponad 25 milionów miasto pozyskało ze środków europejskich. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2028 roku. Dobiega końca modernizacja energetyczna budynku Siemianowickiego Centrum Kultury Jarzębina. To obiekt, z którego chętnie korzystają mieszkańcy, zwłaszcza seniorzy. W ramach prac wykonano docieplenia stropodachu czy ścian zewnętrznych budynku, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, zmodernizowano instalację CO, a także powstała instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii. Teraz jeszcze toczą się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Jarzębiny. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali edukacyjną grę karcianą Gra w Gliwice, która ma przybliżać strukturę urbanistyczną i historię Gliwic. Projekt powstał we współpracy z samorządem miasta i stanowi efekt badań nad przestrzenią miejską. Gra łączy elementy edukacyjne i rozrywkowe, umożliwiając użytkownikom poznawanie architektury, dzielnic i współczesnych wyzwań rozwojowych miasta. To kolejna odsłona cyklu gier opracowanych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej po wcześniejszych projektach poświęconych m.in. osiedlom oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W Częstochowie ruszył konkurs na najładniejszy rodzinny ogród działkowy. To 10. edycja tego konkursu. Jego celem jest promowanie estetyki terenów rekreacyjnych, postaw proekologicznych oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Chcemy także wyróżnić osoby, które z pasją dbają o swoje działki, zapewniła Elżbieta Itczak-Łyczba, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw estetyki.
3: Ogródki działkowe to przede wszystkim taka różnorodność zagospodarowania. Zwracamy uwagę również na to, żeby to były różne gatunki. Bardzo nas cieszy, jeżeli są to jeszcze ogrody, które zawierają jakieś elementy warzyw. Oczywiście nie są to elementy wymagane, ale taka różnorodność jest zawsze bardzo ciekawa.
0: Do udziału w konkursie zgłoszeń dokonują zarządy rodzinnych ogródków działkowych, które mogą wskazać maksymalnie 3 kandydatów spośród swoich działkowców. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 sierpnia. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby do umiarkowanego południowy.
4: Zieliński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności radiowej jedynki. Na początek Berlin i incydent w dzielnicy Tiergarten. W uczestników Parady Równości nieopodal bramy brandenburskiej wjechał samochód. Zginęła co najmniej jedna osoba, a rannych zostało 15. Trwa obława na kierowcę auta.
5: Obecnie prowadzimy działania w Tiergartenie z udziałem licznych sił policji oraz wielu zastępów berlińskiej straży pożarnej i innych służb ratunkowych. Według wstępnych ustaleń pojazd wjechał do parku i potrącił kilka osób, powodując u nich obrażenia. W związku z tym berlińska straż pożarna udziela pomocy wielu poszkodowanym na terenie Wielkiego Tiergartenu. Prowadzimy zakrojone na szeroką skalę poszukiwania możliwego sprawcy lub sprawców.
4: Tak mówił rzecznik lokalnej policji Florian Nacht. Służby apelują do mieszkańców o niezbliżanie się do miejsca zdarzenia. A teraz tragiczny wypadek w słowackich Tatrach Wysokich. Nie żyje 21-letni Polak. Zginął podczas próby wejścia na szczyt Wysoka, jeden z najtrudniejszych dostępnych wierzchołków Tatr. Para taterników planowała wejść na Wysoką, ale zbliżając się do tarni Kogutek postanowiła zawrócić z powodu trudnych warunków i śliskiego terenu. Podczas schodzenia 21-latek się poślizgnął i spadł około 150 metrów w dół na miejsce. Skierowano śmigłowiec. Obrażenia, które mężczyzna doznał w wyniku upadku z dużej wysokości, okazały się śmiertelne. Ratownicy przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca i przekazali słowackiej policji. Drugi z Polaków nie odniósł obrażeń. Zszedł do schroniska pod Rysami w towarzystwie jednego z ratowników, skąd ewakuowano go śmigłowcem. Akcja trwała przez wiele godzin, ale w końcu udało się ją zakończyć. Strażacy ugasili pożar tartaku w Trzebieszynie w powiecie bytowskim na Pomorzu. Rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, starszy kapitan Andrzej Piechowski, mówi, że zgłoszenie wpłynęło po godzinie 8.
6: Po przebiciu pierwszych zastępów Straży Pożarnej cały obiekt o powierzchni około 400 m2 był objęty ogniem. Działania strażaków polegały przede wszystkim na obronie przyległego budynku. Właściciel obiektu doznał poparzeń pierwszego stopnia twarzy i szyi. Po udzieleniu pomocy medycznej przez zespół ratownictwa medycznego został przetransportowany do szpitala. W chwili zdarzenia wewnątrz budynku nie przebywały żadne inne osoby. Do działań zadysponowano łącznie 14 zastępów Straży Pożarnej.
4: Policja wyjaśnia okoliczności wybuchu tego pożaru. Wstępnie oszacowano, że straty wyniosły około 2 milionów złotych.
7: To są aktualności jedynki.
4: Klub Prawa i Sprawiedliwości może jeszcze bardziej zmniejszyć swoją liczebność. Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, były premier tej partii, który razem ze swoimi stronnikami ma zostać wyrzucony z ugrupowania, twierdzi, że wiele osób wykazuje zainteresowanie jego inicjatywą.
8: Do nas rzeczywiście są różne telefony ludzi, którzy sympatyzują z nami, ale czują się trochę zastraszeni. Nie ma żadnych planów ani dotyczących klubu, ani dotyczących partii. Jesteśmy przecież jeszcze członkami partii przynajmniej do wtorku.
4: A to dlatego, że we wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, które ma zatwierdzić usunięcie polityków z PiS. Stali bywalcy i ci, którzy Lato z Radiem znają głównie z opowieści. Wszyscy spotkali się wczoraj w Grudziądzu. To był kolejny przystanek wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Dużym zainteresowaniem cieszył się piknik edukacyjny. Uczestnicy chętnie brali też udział w konkursach i zabawach przygotowywanych przez dziennikarzy.
9: Dobra, jedziemy z mózą, co?
10: Córka chce iść tańczyć, a syn do zagadek, tak?
11: No, do zagadek.
12: No, żeby zgarnąć jakieś nagrody.
13: Widzę, że udało się wygrać pieska.
14: Tak.
13: W jakiej konkurencji brałaś udział?
14: Rozpoznawanie głosów zwierząt. Sowa na pewno.
13: Pierwsza maskotka Lata z Radiem, czy już jakieś macie?
14: Trzeci.
15: Koń, wydra, wiewiórka i teraz ten pies.
4: A wieczorem był wielki koncert. Na scenie zaprezentowali się m.in. Mary z Polski, Natalia Kukulska, Krystian Ochman i zespół Pektus. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane na zachodzie i północy, wzrastające do dużego i tam też może padać deszcz. Niewykluczone, że zagrzmi. W tych regionach będzie też najchłodniej, do 24 stopni. Na pozostałym obszarze od 26 nawet do 31. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie jest niskie i cały czas spada. Na barometrach w Warszawie teraz 995 hektopaskali.
7: Jedynka. Polskie Radio.
4: Dziś jest niedziela, 26 lipca, to 207 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4:47, zajdzie o 20:37. Czas na małe kalendarium. W 1400 roku z inicjatywy królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły ponownie rozpoczęła działalność odnowiona Akademia Krakowska, czyli dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński.